racja. Nie ma dróg na skróty, życie to nie brachidacja. Cięcie, potrzebny progres na miejsca, gotowi, akcja, racja. Reset, życia, reaktywacja. Muzyka wciąż ta sama, lecz nowa tonacja. Potrzebny gruby pancerz lub żółwia formacja, by nie przebiło się zjawisko, jakim jest stagnacja.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże, dziękuję Ci za szczęśliwą noc, za to, że znowu obudziłem się do życia. Błogosław mi i pomóż, żeby to był dobry dzień. Proszę Cię, Boże, który jesteś miłością, bym był podobny do Ciebie, bym był dobry dzisiaj i zawsze. Strzeż mnie, żebym dzisiaj nie uczynił komuś krzywdy. Daj, żeby moje życie było radością dla mnie i dla wszystkich, z którymi będę miał kontakt przez cały dzień, aż do wieczora. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. Polskie parafie przygotowują się intensywnie do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna, czyli 9-dniowa modlitwa, która swój finał znajdzie w sobotę, w Wigilii tej uroczystości. W wielu parafiach odbędą się wtedy czuwania, adoracje i nabożeństwa. Już po raz kolejny będzie tak m.in. w parafii świętego Jana Maria Wianeya w Książęcach koło Grodziska Mazowieckiego. Do udziału zapraszają Asia i Ania ze scholi parafialnej.
2: Będzie to modlitwa prowadzona przez osoby duchowne i zaangażowane we wspólnoty charyzmatyczne, połączona ze śpiewem do Ducha Świętego. W naszej parafii jest to coraz bardziej popularne wydarzenie. Coraz więcej osób czeka na ten dzień. To jest piękna modlitwa. Można ją spędzić śpiewając, można ją spędzić klęcząc w ciszy.
3: Każdego dnia otrzymujemy tak dużo od Pana Boga. Jedynym sposobem, w jaki możemy się Mu odwdzięczyć, to jest właśnie uwielbiać przy okazji Wigilii zesłania Ducha Świętego.
2: Bardzo polecamy to wydarzenie. Tego trzeba doświadczyć, zobaczyć, poczuć, jak działa Duch Święty, jak wszystko potrafi zmienić.
3: Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy czują, że chcieliby pośpiewać.
2: Myślę, że te pieśni i to prowadzenie modlitwy będzie potrafiło trafić do każdego, obojętnie z czym przychodzimy na tę Wigilię.
1: Na naszej stronie internetowej radiowarszawa.pl można znaleźć dokładne informacje o sobotnich spotkaniach w Wigilię uroczystości zesłania Ducha Świętego w wielu miejscach w stolicy i okolicznych miejscowościach.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: W Krzeszowicach zakończyło się spotkanie rzeczników prasowych zakonów i zgromadzeń zakonnych z całej Polski. Przez 3 dni uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach komunikacji Kościoła w mediach tradycyjnych i cyfrowych, reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz budowaniu wiarygodnego przekazu. Warsztaty i sesje robocze prowadził rzecznik konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak. Gościem spotkania był także rzecznik archidiecezji krakowskiej ksiądz dr Piotr Studnicki. Uczestnicy odwiedzili również klasztor karmelitów bosych w Czernej, związany ze świętym Rafałem Kalinowskim. O tym, że świat potrzebuje młodych ludzi, którzy nie będą tylko konsumentami życia, ale ludźmi sumienia i nauczycieli, którzy nie tylko będą uczyć przedmiotów, ale pomogą odkrywać sens życia, mówił na Jasnej Górze biskup Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady do Spraw Duszpasterstwa Młodzieży Konferencji Episkopat Polski, przewodniczący mszy świętej z udziałem uczniów i nauczycieli placówek oświatowych noszących imię kardynała Stefana Wyszyńskiego. Biskup przypomniał młodym, że chrześcijaństwo nie zaczyna się od obowiązków,
5: ale od doświadczenia miłości Pana Boga. Prawdziwy świadek nie jest człowiekiem idealnym. Jest człowiekiem, który spotkał Jezusa. I świadectwo nie polega na wielkich słowach. Czasem wystarczy uczciwość na sprawdzianie. Boże, co ja mówię? Czasem wystarczy uczciwość na sprawdzianie. Obrona słabszego kolegi, szacunek wobec rodziców, rezygnacja z hejtu, odwaga przyznania się do wiary, wierność niedzielnej Eucharystii, czystość serca, umiejętność powiedzenia przepraszam, ilekroć zachodzi taka potrzeba.
1: Szkoła prymasowska nie może być tylko miejscem zdobywania wiedzy, ma być miejscem formowania sumienia, charakteru i serca, ma wychowywać ludzi prawdy, odwagi i służby, podkreślił biskup Słodolski.
5: Świat potrzebuje młodych, którzy nie będą tylko konsumentami życia, ale ludźmi sumienia, i potrzebuje nauczycieli, którzy nie tylko będą uczyć przedmiotów, ale pomogą odkrywać sens życia. Potrzebuje wychowawców, którzy będą formować serca do miłości i odpowiedzialności.
1: Pielgrzymka szkół prymasowskich odbywa się zwyczajowo w pierwszą środę po 12 maja, ponieważ to 12 maja 1946 roku ksiądz Stefan Wyszyński na Jasnej Górze przyjął sakrę biskupią, a zorganizowało je istniejące od 2006 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Termometry w Warszawie pokazują 15 stopni, więc dosyć ciepły poranek w stolicy, 13 kresek to legionowo i piaseczno, 12 w Nowym Dworze Mazowieckim i Pruszkowie. Dziś maksymalnie ponad 20 stopni, do 22 kresek będą wskazywały nam termometry. Wiatr może mocniej trochę powiać po południu, ponad 40 km będą wynosiły jego podmuchy, no i żółty alert ostrzegający przed burzami również po południu w Warszawie.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: Jak to było?
9: Na górze róże.
8: Wciąż kwitną bzy.
9: Nie, na dole fiołki.
8: A może na dole niezapominajki?
9: To się nie rymuje.
8: Ale bzy pięknie pachną.
9: Ale się nie rymują z różami.
8: A czy w życiu musi się wszystko rymować?
9: Warto by było na poranek ustalić jednak wspólną wersję.
8: Przemyślę to.
9: Masz czas do rana. Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
9: Jednak potrafisz rymować.
8: Zapraszają Jarek Wydra
9: i Weronika Ostrowska.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
11: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: 7 minut po godzinie 6 na zegarze na 106.2 FM Radio Warszawa. Janusz Zalewski, dzień dobry. Dawid Kwiatkowski za moment, a już teraz status quo na naszej antenie. Na początek tego czwartkowego

0: Kwadrans po godzinie 6:00 przed nami fragment Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek. Rozważanie opracował ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: „Jestem Faryzeuszem, bracia, i synem Faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze mówią bowiem, że nie ma ani zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha. A faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie wśród faryzeuszów i wykrzykiwali wojowniczo: „Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?” Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: „Odwagi, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie”.
2: Między wczorajszym a dzisiejszym czytaniem wiele się wydarzyło. Paweł spotkał się z palestyńskimi chrześcijanami, a w samej Jerozolimie z Jakubem apostołem, zaś w świątyni został bezprawnie pojmany i dotkliwie pobity. Wywleczono go na zewnątrz świątyni i wręcz próbowano zabić. Jeżeli ktoś oglądał Pasję Mela Gibsona, może w tym miejscu przypomnieć sobie sylwetkę Jezusa przed Sanhedrynem po pojmaniu w Ogrójcu. W takim to, albo gorszym jeszcze stanie, zmaltretowany święty Paweł stanął po raz pierwszy, związany dwoma łańcuchami, przed trybunem rzymskim i Żydami, którym po hebrajsku wygłosił swoje świadectwo nawrócenia. W tym momencie tajemniczo dopełniła się miara cierpienia apostoła, bowiem nagle przestał on biernie poddawać się oprawcom, tylko Rzymianom wytknął nielegalne związanie go jako obywatela rzymskiego, arcykapłanowi zaś bezprawne bicie go. Tu właśnie następuje dzisiejsze czytanie, w którym Paweł doprowadza do wewnętrznego podziału między faryzeuszami i saduceuszami. Celem tej zmienionej taktyki nie jest jednak uwolnienie, lecz dotarcie ze swym świadectwem do Rzymu. Jak wcześniej, sam Jezus, by zrealizować plan Boży w Jerozolimie, wielokrotnie wymykał się Żydom. By tak manewrować, potrzeba jednak ogromnej czujności serca, zestrojonego z wolą Pana.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.
1: Z Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Największym zagrożeniem dla wiary nie jest świat, tylko podziały między wierzącymi. Jezus modli się o jedność. Nie o skuteczność, nie o liczby. O jedność. Bo wie, że jeśli uczniowie się podzielą, to wszystko inne może stracić sens. A jedność nie jest czymś łatwym. To nie jest zgoda na wszystko. To jest decyzja, żeby nie zerwać relacji, nawet wtedy, gdy jest trudno. W świecie, w którym każdy ma swoją rację i każdy walczy o swoje, jedność staje się czymś bardzo wymagającym, ale też i bardzo czytelnym znakiem. Najmocniejsze świadectwo wiary to nie są piękne słowa o Panu Bogu. To zdolność do miłości tam, gdzie najłatwiej byłoby uciec i się odwrócić.

imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Bycie świadkiem Chrystusowego zmartwychwstania będzie często wymagało od nas nie tylko odwagi czy gorliwości, ale także sprytu i pomysłowości. Dziś w Dziejach Apostolskich przedstawiona jest scena, gdy święty Paweł wykorzystuje swoją wiedzę na temat przeciwników i skutecznie wychodzi z trudnego położenia. My również zapraszajmy Ducha Świętego, aby we wszystkich beznadziejnych sytuacjach życia przychodził do nas jako pocieszyciel i obrońca. W tej mszy świętej modlę się za wszystkich naszych parafian. Pamiętajmy też w naszych modlitwach o słuchaczach Radia Warszawa, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z jego więzy. Rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł.

stania, ani anioła, ani ducha, a faryzeusze uznają jedno i drugie. Powstała wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie spośród faryzeuszów, wykrzykując wojowniczo: nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł? Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał się mu Pan. Odwagi, powiedział. Trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie zaświadczył o mnie, tak jak dawałeś o mnie świadectwo w Jeruzalem. Oto słowo Boże.

Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.

Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo w kraju zmarłych

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniosłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie.

aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty we mnie, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Siądźcie, proszę. Pan Jezus dziś błaga o jedność. Modli się w Wieczerniku, prosząc Ojca, abyśmy byli jedno. I wymienia wiele płaszczyzn tej jedności, wiele pól, na których jedność albo jest zagrożona. Przede wszystkim jedność w Bogu. Wdarza się jak refren, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Bo to Trójca Święta jest wzorem jedności dla nas. I na wzór Trójcy Świętej stworzenie ma być jednością i ludzie między sobą, ale także wszystko stworzenie. Z tego wypływa jakaś zdrowa relacja ze stworzeniami i zdrowa ekologia. Kolejna płaszczyzna to chwała. Bóg dzieli się chwałą z nami, z całą ludzkością. Tym udziałem w Jego chwale Stwórcy i Odkupiciela. Patrząc na stworzenie, możemy i winniśmy dziękować Bogu za to, że ten świat tak pięknym uczynił. Że ciągle się o Niego troszczy, że możemy na Niego patrzeć i jakoś w dość dużych ramach Go kształtować. I jeszcze stawia przed nami Bóg kolejną perspektywę jedności. To wieczność. Aby i oni byli tam, gdzie i ja, aby poznali w pełni niejako oczami, zmysłami tę Bożą jedność i w nią weszli. I całym życiem dążymy do tego zjednoczenia w Bogu. I tu, na ziemi, szczególnie w wieczności. To, jak brak jedności dokucza nam, świadczam niejako każdego dnia. Spory chociażby ten świętego Pawła przed Sanhedrynem są tylko wrzawą.
niebezpieczeństwem. Nic nie budują. Prawda, którą Bóg objawia, też ma nas do jedności prowadzić. A Duch jest właśnie Duchem prawdy. I poznamy prawdę, jeśli zależy nam na prawdzie, to kłócić się na pewno nie będziemy.

Z ufnością skierujmy nasze prośby do Ojca Niebieskiego. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby skutecznie wykorzystywali liczne dary otrzymane od Boga w swojej posłudze. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie dzieci wiary Abrahama, aby w Jezusie uznały oczekiwanego Mesjasza i Odkupiciela. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszą Ojczyznę, Polskę, aby była miejscem rozwoju i dostatku wszystkich obywateli. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej Komunii Świętej, aby trwały w jedności z Jezusem i Jego nauką. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby Bóg wynagrodził ich trud radością wieczną. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych i naszych parafian, aby ubogaceni darem rady we wszystkim u Chrystusa szukali pomocy i od Niego zawsze ją otrzymywali. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy szczerze trwali w jedności przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Miłosierny Boże, uświęć te dary złożone jako znak ofiary duchowej i spraw, byśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Tajemnica wiary. Chrystus umarł. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem, Leonem XIV, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Florianem, błogosławionym księdzem Kłopotowskim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: 3 minuty po 7 tu Radio Warszawa, czas na wiadomości.
1: Tomasz Sakiewicz przesłuchany w prokuraturze. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry. Odnowienie Grupy Wyszehradzkiej zadeklarowali premierzy Polski i Węgier. Nieudany początek polskich siatkarzy w Silesia Cup. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Prawie 2 godziny trwało przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza w prokuraturze krajowej. Chodzi o ściganego przez śledczych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jako komentator tej telewizji miał wyjechać do Stanów Zjednoczonych z Węgier, gdzie chronił go azyl polityczny. Przed budynkiem prokuratury gromadzili się przeciwnicy działań śledczych. Wśród nich był m.in. wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek, który mówił, że działania prokuratorów są całkowicie nielegalne.
2: Ci ludzie, nielegalnie zasiadający dzisiaj w tym budynku, popełniają przestępstwa karne i to najwyższej jakości od 2 lat i dzisiaj jest kontynuacja tych przestępstw. Oni są tego świadomi, bo to są prawnicy, że są ludźmi, którzy popełniają przestępstwa karne i taki jest dzisiaj status również ich przy tym przesłuchaniu.
1: Z kolei wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha twierdzi, że prokuratura słusznie zajęła się wątkiem wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA oraz roli, jaką odegrał w tym prezes Telewizji Republika.
3: Prokuratura bada te wątki i słusznie, bo to są elementy wymagające wyjaśnienia, zwłaszcza, że pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która jest zawodowym posłem, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest wzywany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
1: Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury jako świadek. Teraz śledczy nie wykluczają postawienia zarzutów prezesowi Telewizji Republika.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Nowe otwarcie w relacjach międzynarodowych regionu. Premierzy Donald Tusk i Petr Modzior rozmawiali o odnowieniu Grupy Wyszehradzkiej, w której skład wchodzą również Słowacja i Czechy.
5: Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Przez lata było to miejsce wypracowywania wspólnego stanowiska tej części Europy na forum unijnym. Agresja Rosji na Ukrainę, stosunek do władz w Moskwie i kwestia pomocy Kijowowi członków V4 na tyle podzieliły, że szefowie rządów nie widzieli potrzeby spotykania się przy wspólnym stole. Kwietniowe wybory na Węgrzech to zmieniły.
6: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
5: Tak mówił premier Donald Tusk. Peter Madziar poinformował o reaktywowaniu grupy i zaprosił szefa polskiego rządu na czerwcowy szczyt. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Węgierski premier chce włączyć do pracy w ramach grupy także inne kraje regionu, między innymi Rumunię i Austrię.
1: Relacjonowała Sylwia Białek. Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż nowego premiera Węgier. Dziś Petr Modzior odwiedzi Austrię.
4: Dzieje się blisko.
1: Nowe otwarcie zapowiada też pełniący obowiązki dyrektora pałacu w Wilanowie. Pierwszą decyzją Piotra Gurajca jest bezpłatne udostępnienie dziedzińca pałacu.
7: Chciałbym, żeby muzeum było przyjazne, otwarte dla publiczności, żeby ta publiczność chętnie do nas przychodziła i czuła się tutaj jak u siebie. Stąd też ta decyzja.
1: Jak podkreślił, pomysł bezpłatnego udostępnienia przestrzeni dojrzewał od lat i był częścią jego programu podczas konkursu na stanowisko dyrektora muzeum przed 2 laty. Przedstawiciel placówki odniósł się też do koncertu techno, który wywołał duże kontrowersje wśród mieszkańców oraz samorządu dzielnicy.
7: W mojej ocenie było to wydarzenie za duże i nieadekwatnie umiejscowione w stosunku do otoczenia, w jakim pałac się znajduje. No, jesteśmy teraz jednak już częścią miasta, w przeciwieństwie do tego, jak sytuacja w Wilanowie wyglądała kilkanaście czy kilka 10 lat temu.
1: Piotr Gurajec powiedział, że obecnie prowadzona jest rekultywacja trawnika na terenie pałacu. Podczas kontroli po wydarzeniu nie ujawniono też uszkodzeń zabytku. Polscy siatkarze przegrali w Sosnowcu z Serbami 2-3 w meczu otwierającym towarzyski turniej Silesia Cup. To pierwsze spotkanie w tegorocznym sezonie reprezentacyjnym biało-czerwonych. W piątek Polacy zagrają z Ukrainą, a w sobotę z Bułgarią.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Słońce, słońce, jeszcze raz słońce i bardzo ciepły poranek i te temperatury powyżej 20 stopni będą utrzymywać się przez cały dzień, choć teraz jeszcze trochę poniżej.
0: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy, o tej porze 17 już w Warszawie, 13 w Grodzisku Mazowieckim, w Nowym Dworze Mazowieckim, 14 w Piasecznie i w Pruszkowie, 15 w Radzyminie i 16 w Mińsku Mazowieckim.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Pamiętasz wczoraj bardzo smaczną rozmowę o herbacie po 9 w Radiu Warszawa.
9: Musisz
0: piłeś...
9: denerwować od samego rana.
0: A dlaczego denerwować?
9: Nie, no bo to był taki niesamowity smak, że ja bym chciał jeszcze się napić tej wspaniałej herbaty, a muszę poczekać
0: do soboty. Do soboty, do Warsaw Tea Festival, nad którym patronat objął Radio Warszawa. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. No okazja do tego, żeby poznać przecudowne smaki herbaty. Słuchajcie, tego smaku się naprawdę nie spodziewałam. To jest, ja nawet nie jestem w stanie porównać tego do czegoś. Tak jak może testowanie, jeśli chodzi o zapachy, to takich bardzo niszowych perfum, których nie znajdziemy na półkach sklepowych. Także zapraszamy Was jako Radio Warszawa na Warsaw Tea Festival przy ulicy Foksal. A chciałam Ci też powiedzieć, że w Puszczy Kampinoskiej urodziły się w tym roku łosie bliźnięta.
9: No właśnie, i sobie chodzą, nie odstępują na krok i tak dalej, i tak dalej. No więc naprawdę to widok niesamowity.
0: Zastanawiam się, jak taka mama łosica radzi sobie ze swoim łosim bliźniaczym potomstwem.
9: Na pewno ma ciężko.
0: Na pewno też dużo więcej musi poświęcić uwagi potomstwu, chociaż chyba u zwierząt to jest odwrotnie, że to potomstwo za mamą się ogląda.
9: No właśnie. Ciekawe, czy piją herbatę, bo jeżeli piją, to na Freta 39 zapraszamy już w sobotę.
0: Chyba lepiej, żeby na Freta łosie nie zachodziły.
9: Nie.
0: To nie zapraszamy
9: innych
0: łosi.
9: Miłośników herbaty tam zapraszamy.
0: Jarek Wydra?
9: Weronika Ostrowska, dzień dobry.

0: 13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Do korków za chwileczkę przejdziemy, ale dzisiaj ważna informacja dla tych, którzy korzystają z linii autobusowej 512. Dziś rozpoczyna się przebudowa ulicy Rolanda, która potrwa do 30 maja, do soboty, i w związku z tą przebudową pomiędzy ulicą Gilarską a Sawy dwukierunkowym zamknięciem na odcinku pomiędzy ulicą Rolanda a Rajmunda autobusy linii 512 są kierowane na trasy objazdowe. Zerknijcie sobie, 512, tej linii dotyczy ta zmiana, jeśli chodzi o korki. Na moście Grota Roweckiego trasa S8 standardowo, jeśli jedziecie na Poznań czy Łódź. Na Wisłostradzie coraz większy ruch zaczyna się robić, ale ciasno już o tej porze na Wybrzeżu Helskim. Na Wale Miedzeszyńskim do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych też już postoicie. Postoicie także już na Witosa do zjazdu w Jana III Sobieskiego. Postoicie już trochę dłużej w Alejach Jerozolimskich, ale na szczęście jeszcze wciąż bez ogromnych utrudnień.
1: Tu i teraz.
2: W ostatnim czasie w Otwocku dużo dzieje się, jeśli chodzi o inwestycje, i właśnie na ten temat porozmawiamy z prezydentem Otwocka Jarosławem Margierskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Basen to jest coś, co przez wiele, wiele lat, temat, który przez wiele, wiele lat funkcjonował w Otwocku. Kiedy ten basen będzie? Teraz jesteśmy już bardzo, bardzo blisko tego momentu, więc z pewnością czuje pan ulgę, ale i radość.
3: No, myślę, że teraz jeszcze większą presję, bo to pytanie, kiedy będzie basen w Otwocku, to pytanie, które w zasadzie słyszałem od zawsze, kiedy się urodziłem i mieszkałem w tym mieście. Plany budowy tego obiektu pierwsze, które teraz mamy udokumentowane, to był rok 1970, więc to już przeszło 56 lat temu. No i tylko były kolejne zapowiedzi, zbiórki wśród mieszkańców. Mieszkańcy kupowali cegiełki, jakby je zliczyć, to myślę, że kilka takich obiektów by powstało. A dzisiaj na koncie urzędu, jak podliczyliśmy wszystkie zsumowane środki, no to myślę, że z tych zbiórek, które były prowadzone po denominacjach, po jakichś wątpliwych okolicznościach, które towarzyszyły tym działaniom w latach 80., 90., no to myślę, że starczy na opłacenie faktury za wodę do napełnienia niecek tego basenu. Ale już tak poważnie co do planów i terminu, wrzesień to ma być ten właśnie ostateczny termin po tych wielu, wielu latach oczekiwania, kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z tego obiektu. W czerwcu planujemy oddać go do użytkowania, ale pod kątem procesu budowlanego. Wiemy, że basen to jest wielki obiekt, który będzie zawierał także wiele innych funkcji w sobie, więc poza odbiorami budowlanymi będzie też proces rozruchu technologicznego, będzie też proces szkolenia kadry. To wszystko ma pozwolić, żeby już we wrześniu mieszkańcy Otwocka i nie tylko mogli się cieszyć z, myślę, jednego z najnowocześniejszych obiektów po tej stronie Wisły.
2: No właśnie, jeśli chodzi o nowoczesność tego obiektu, to mówił pan, że chciałby, żeby nie tylko mieszkańców Otwocka ten obiekt przyciągał, ale także okolicznych miejscowości, a może nawet Warszawy. Zatem co zdecyduje o tym, że ktoś ma wybrać Otwock, jeżeli będzie chciał w takim basenie pływać czy korzystać z infrastruktury, która obok tego basenu jest?
3: Basen będzie zawierał najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, między innymi w nitce sportowej mają być kamery podwodne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które nawet jeżeli ratownicy by byli nieuważni, wychwycą osoby, które znajdują się pod wodą, będzie automatyczne włączenie alarmu, więc poziom bezpieczeństwa przy wykorzystaniu właśnie tych najnowocześniejszych technologii, które obecnie są dostępne, znacząco będzie podniesiony i tutaj w tym zakresie także to jest rozwiązanie bezkonkurencyjne. Woda także chcieliśmy, aby była ozonowana. To ma pozytywne aspekty w zasadzie, które nie tylko osoby, które korzystają rekreacyjnie z basenów, zwracają na nie uwagę, ale także sportowcy, którzy no, wskazują, że jednak te baseny z wodą ozonowaną są znacząco korzystniejsze, jeżeli chodzi o treningi. A basen będzie basenem sportowym, bo wspólnie z Polskim Związkiem Pływactwa, z panią prezes Otylią Jędrzejczak, te konsultacje projektu były prowadzone. To pozwoli, żeby zawody rangi ogólnopolskiej, międzynarodowej na tym basenie także mogły się odbywać. 8 torów po 25 metrów spełniających standardy FINA, to zapewni, że ten obieg będzie żył. A poza tym 6 rodzajów saun, grota solna, grota lodowa, także przestrzeń dla tych, którzy niekoniecznie odnajdują się na sportowej, nietce basenowej, czyli dla każdego w zasadzie jakiś obszar, w którym będą mogli spędzać aktywnie czas. Oczywiście siłownia, sale fitness, to jeszcze wszystko przed nami. A jeszcze tylko dodam, że nie tylko adresujemy do osób z naszego miasta i terenów okolicznych, również na otwarcie będą zaproszeni goście i to z Grecji. Tutaj
2: proszę,
3: mogę
2: bardzo
3: rąbka tajemnicy uchylić, a to między innymi dlatego, że basen będzie nosił nazwę imienia Jerzego Iwanowa Szajnowicza, czyli najlepszego agenta wywiadu II wojny światowej, bohatera dwóch narodów, narodu polskiego i greckiego, wielkiego patrioty i myślę, że dość zapomnianego przy świadomości przestrzeni publicznej. To będzie pierwszy basen w Polsce jego imienia. Przed nim stanie także pierwszy w Polsce pomnik poświęcony właśnie tej wybitnej sylwetce wielkiego Polaka, sportowca, patrioty.
2: Jeżeli jesteśmy przy temacie sportowym, to hale sportowe dla mieszkańców zostały udostępnione w weekendy za darmo. To od maja ten nowy pomysł, nowy program. Czy można już jakoś zmierzyć, czy rzeczywiście cieszy się to rozwiązanie powodzeniem mieszkańców Otwocka?
3: Bardzo się cieszę, że pan redaktor tę kwestię podnosi, bo cały czas staramy się dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców z informacją, więc szanowni państwo, jeżeli słuchacie tej audycji, to serdecznie zachęcam do tego, żeby weekendy spędzać aktywnie. Zwłaszcza całymi rodzinami. Tutaj jest przestrzeń między godziną 12 a 20 w każdą sobotę i w każdą niedzielę. 6 hal sportowych na terenie naszego miasta jest otwartych. To są hale sportowe wybudowane w ramach programu Olimpia. Był to program rządu Mateusza Morawieckiego, który pozwolił na to, żeby pozyskać środki na wybudowanie 1000 takich obiektów w Polsce. W Otwocku udało się wybudować 6 i one są teraz dostępne właśnie dla mieszkańców. Nieodpłatnie, trzeba po prostu przyjść, korzystać, a w tych godzinach są dostępne, więc to aktywne spędzanie czasu także jest wspaniałą formą tego czasu, który powinniśmy poświęcić rodzinie, dzieciom, żeby właśnie zacieśniać te więzi, ale przede wszystkim wzmagać aktywność, więc zachęcam do tego, żeby smartfony, tablety, piloty odłożyć na bok, wziąć piłkę i z tych dyscyplin sportowych, które są dostępne na tych halach, korzystać. To jest program, który jest od 2 maja dostępny. To jest kontynuacja i rozwinięcie, można powiedzieć, programu, na który postawiliśmy w Otwocku wspólnie z Radą Miasta, żeby otworzyć wszystkie obiekty sportowe dla mieszkańców. Po godzinach funkcjonowania placówek oświatowych chcemy, aby boiska były dostępne dla wszystkich. To są się obiekty wybudowane z podatków, powinny służyć w jak najszerszym zakresie. Ja tylko, panie redaktorze, powiem, że bardzo dużą wagę do tego pomysłu przywiązałem i chciałem, żeby był jak najszerzej zrealizowany. No to z racji tego, że kiedy byłem dzieckiem, Nie rozumiałem dlaczego, kiedy rozpoczynały się wakacje, boiska były zamykane na kłódkę, kosze były odkręcane, znaczy obręcze były odkręcane na boiskach do koszykówki, żeby młodzież się nie gromadziła. Kiedy objąłem urząd prezydenta, też usłyszałem, że po co otwierać, bo przecież zniszczą, a to kto się będzie dziećmi opiekował, a kto będzie otwierał, zamykał, no szereg problemów. Jak widać, wystarczyło przyjąć regulaminy. Uważam, że taki program powinien być realizowany obligatoryjnie w całej Polsce. Wszystkie obiekty sportowe, które zostały wybudowane za środki publiczne, powinny służyć mieszkańcom, być ogólnodostępne i nieodpłatnie mieć możliwość wykorzystywania przez dzieci i młodzież. Właśnie w takim celu zostały wybudowane.
2: To zapytam jeszcze o centrum Otwocka, bo ma tam powstać nowy obiekt handlowo-usługowy w stylu Fidermajer. Czy to jest taki pomysł, który ma budować markę Otwocka wokół właśnie lokalnej architektury, lokalnej tożsamości i zrywać z tym takim czasami postrzeganiem, że jest to miasto obok Warszawy?
3: Akurat uważam za atut, a nie jakiś element związany z naszym miastem, którego powinniśmy się wstydzić. Ta bliskość Warszawy, ta dostępność komunikacyjna jest ogromną zaletą Otwocka, ale także to położenie geograficzne wśród pięknej przyrody no jest, ma ogromne plusy. A historia Otwocka, która jest nierozerwalnie związana z architekturą Świdermajer, z willami nadświdrzańskimi, które charakteryzują się właśnie takimi ornamentami, wzornictwem, architekturą drewnianą, to powinien być silny element tożsamości, który chcemy właśnie, aby był obecny we wszystkich nowych obiektach, te akcenty, żeby były zaznaczone. No i również ten budynek handlowo-usługowy, który budujemy w centrum, chcemy, aby nie był to typowy prostopadłościan, do jakich nas przyzwyczaja się coraz częściej, obłożony styropianem, otynkowany. To nie jest, myślę, najwyższy standard architektury, którą by oczekiwali mieszkańcy. Dlatego też postanowiliśmy, żeby ten budynek handlowo-usługowy był w stylu Świdermajer, ale to jest jeden z elementów, bo my kładziemy teraz nacisk na to, aby ten cały teren okalający, także teren PKP, teren wieży ciśnień, bardzo zaniedbany o nieregulowanym stanie własności, tereny parkingów, zajezdni autobusowej, wszystkie towarzyszące, żeby równolegle objąć rewitalizacją, tak aby za 2, maksymalnie 3 lata centrum miasta było spójne, zrewitalizowane i było wizytówką naszego miasta.
2: Prezydent Otwocka Jarosław Margielski był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Dobrego dnia.

0: Reklama.
1: Cześć, a gdzie Ania?
2: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
1: Przecież jest w edukacji domowej.
2: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
1: Brzmi drogo.
2: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
4: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to zza rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Napięcie wokół punktu gastronomicznego to nieczęste wydarzenie, a tak właśnie jest w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, bo studenci protestują przeciwko...
2: Ale wiesz, słusznie, naprawdę.
1: No tak.
2: Znaczy, ja też jestem byłą studentką, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i pamiętam za moich czasów, czyli te 15 lat temu, jak się studiowało, to wtedy też był z tym problem, żeby tanio zjeść w okolicach uniwersytetu. W zasadzie powiedziałabym, że to było niemożliwe już wtedy, no a dzisiaj jak przeczytałam o tych cenach, które są na stołówce...
1: Bo to już nie stołówka, uniwersytet... to jest food hall premium teraz.
2: Jarek, 38 zł za dwa jakieś koreańskie czy japońskie, już nie wiem, to nie interesuje mnie to, ale za dwa pierożki.
1: No może food hall premium to teraz jest tanio.
2: 38 zł. Czy ty byś poszedł na obiad codziennie za 38 zł jako student jeszcze, dodajmy?
1: No absolutnie nie, nawet nie jako nie student. No ale ten protest się zaostrza. Władze Uniwersytetu Warszawskiego zapowiedziały, że będą zgłaszać organom ścigania wszystkie przypadki łamania prawa podczas protestów. Więc nie widać tutaj jakiejś nici porozumienia.
2: Znaczy, bo chyba sprawa nie dotyczy bezpośrednio władz uniwersytetu, tylko problem jest, wiesz, jeszcze wyżej politycznie. Bo podobno w stołówce sejmowej za 8 zł można zjeść cały obiad za 20. Zupka, drugie danie i kompocik.
1: No posła myślę, że w tym food hall premium byłoby stać, żeby jadł. To może zamieńmy to.
2: Prosta sprawa,
1: no
2: prawda?
1: Właśnie. I wtedy biznes
2: Czyli
1: będzie się spinał i tu, tylko miejsca zmienimy.
2: Do buwu na obiady, a studentów zapraszamy
1: na wiejską.
2: Na wiejską, tak. To jest...

0: korki i utrudnienia dzisiaj w Warszawie. No te główne drogi, to dzisiaj nie ma takiej, gdzie przemkniemy i do Warszawy dostaniemy się bez korków, chyba że od strony Wilanowa, bo tutaj most południowy nie jest zakorkowany, ale most Grota Roweckiego oczywiście jest, Złomianek na Młociny, stoimy w korku i później jeszcze trochę też i południowa obwodnica Warszawy też ma w okolicach Dawid takie miejsca, gdzie w korku postoimy. Od strony Piaseczna zakorkowana Puławska.
1: Czerniakowska do skrzyżowania z Aleją Polski Walczącej, w tym miejscu postoicie w Alei Stanów Zjednoczonych do zjazdu do mostu Łazienkowskiego, w Ałmie-Zeszyński także do zjazdu w Aleje Stanów Zjednoczonych. Postoicie także już na Wisłostradzie dłużej, bo coraz większy ruch w tym obszarze. W Alei Prymasa Tysiąclecia od zjazdu z trasy S8 do zjazdu w Aleje Jerozolimskie także ciasno w Alejach Jerozolimskich, jak co dzień na Łopuszańskiej w kierunku Alei Krakowskiej i także Włochy zakorkowana Chrobrego, Ryżowa, Kleszczowa w kierunku Ronda. Znacie to miejsce.

0: ciekawe, co na temat lenistwa powiedziałby święty Jan Nepomucen. Czy to jest też tak, że on się też cenił, więc a może to o niebo chodzi?
1: Może.
0: Kto się ceni, ten się leni w niebie, a dzisiaj świętują, nie wiem czy wiesz, święty Jan Nepomucen to patron Jastrzębia Zdroju, także pozdrawiamy.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Ikonografii często towarzyszy mu woda. I słusznie, bo jego życie porwał nurt Wełtawy. Zanim jednak 20 marca 1393 roku został ciemną nocą zrzucony do tej praskiej rzeki z mostu Karola, wcześniej dał się nieść innemu nurtowi. Kariery w kościele doby średniowiecza. Nie czynimy jednak Janowi z tego powodu wyrzutów, wszak pochodził z Pomóg, czy właściwie z Nepomóg, czyli znikąd. Więc fakt, że jeszcze jako kleryk zaczął już figurować w dokumentach kurii biskupiej w Pradze w charakterze notariusza, ten fakt był wielkim społecznym awansem. Potem było kapłaństwo, probostwo, kilkuletnie studia prawnicze w Padwie i wreszcie godność kanonika przy kościele świętych Piotra i Pawła na samym Wyszehradzie, czyli na wzgórzu, które za swoją siedzibę obrali władcy Czech. I kiedy Jan Nepomuk osiągnął już w kościele niemal wszystko, płynąc z nurtem funkcji i zaszczytów, wtedy stanął przed nie lada wyzwaniem. Oto, jak głosi pisana pół wieku po śmierci świętego Jana Nepomucena, kronika Tomasza Ebendorfera, został on poproszony przez króla o przysługę, o ujawnienie tajemnicy spowiedzi królewskiej małżonki. To raptem kilka zdań wyszeptanych władcy na ucho i wygodne życie może płynąć dalej. Święty Jan Nepomucen wybrał jednak milczenie. I zimne wody Wełtawy wdarły mu się do płuc, odbierając oddech. One także będą mu odtąd towarzyszyć na obrazach i ostrzegać przed niebezpieczeństwem płynięcia z nurtem. Tak rzeki, jak i życia.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Stanach i miłość jest ślepa.
1: A co ty tam widziałeś, że za dużo, tak?
0: Wiesz co, ja to też trochę niedowidzę.
1: Czekaj, ale przychodzisz na poranek. A to dobrze, całe szczęście, że masz wadę wzroku.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: A w tym tygodniu na Soszości 2FM jest z nami
4: ojciec Tadeusz Suślik,
5: ojciec Bogdan Dufaj,
6: Renata Wardecka.
3: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
7: Pozdrawiamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
2: Nie chcą Zielonego Ładu, Solidarność protestowała w Warszawie. Amerykańscy wojskowi w MON, co dalej z rotacją brygady z USA? Aston Villa, zwycięzcą Ligi Europy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pod hasłem Razem dla Polski i Polaków z Placu Zamkowego przed Sejm przeszła w środę manifestacja Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład.
3: Zielony Ład wykończy nas wszystkich, ale wykończy najbardziej nasze dzieci, następne pokolenia. Będziemy znów za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
4: Zostały zablokowane, przyblokowane, opóźnione te wszystkie inwestycje, CPK, energetyka jądrowa.
5: Musi się coś zmienić, żeby było przynajmniej lepiej. Już nie mówię, że dobrze.
2: Po drodze uczestnicy protestu zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim, gdzie wyrazili poparcie dla wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
6: Przez te ostatnie kilkanaście lat głośno komunikowaliśmy politykom, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej zabije naszą gospodarkę i z tym musimy się zmagać i walczyć. Politycy nie robią sobie z tego nic, dlatego bierzemy sprawę w swoje ręce i domagamy się referendum.
2: Mówił przewodniczący związkowców Piotr Duda. Tymczasem w środę Senat RP nie zgodził się na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego ogólnokrajowego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk USA w Polsce. Rotacja jest zawieszona czasowo. Takie zapewnienie usłyszał od amerykańskiego generała Christophera Mahoneya szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po konsultacjach z amerykańskim generałem powtórzył to, co już docierało z Pentagonu wcześniej. Oddziały Armii Stanów Zjednoczonych, które były w drodze nad Wisłę, zostały wstrzymane tylko czasowo.
9: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania.
8: Mówił szef MON. Zawieszona rotacja to efekt szerszego planu USA w Europie i realizacja wcześniejszych zapowiedzi o redukcji wojsk. Polska i Stany Zjednoczone mają rozmawiać na poziomie wojskowym o dalszym zacieśnianiu współpracy. Nie jest wykluczone, że formuła stała rotacja zostanie zamieniona na stałą obecność.
2: Relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz.
7: To dzieje się w okolicy.
2: Budowa basenu w Otwocku na ostatniej prostej. Na czerwiec zaplanowano odbiory budowlane. We wrześniu z obiektu będą mogli skorzystać pierwsi mieszkańcy. W basenie wykorzystane będą nowoczesne technologie zapewniające bezpieczeństwo pływających, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezydent miasta Jarosław Margielski.
10: Basen będzie zawierał najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, m.in. w nitce sportowej mają być kamery podwodne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, które nawet jeżeli ratownicy byli nieuważni, wychwycą osoby, które znajdują się pod wodą, będzie automatyczne włączenie alarmu.
2: Mieszkańcy miasta mają także możliwość bezpłatnego korzystania z 6 miejskich hal sportowych w każdy weekend, przypomniał prezydent.
10: Tutaj jest przestrzeń między godziną 12 a 20 w każdą sobotę i w każdą niedzielę. 6 hal sportowych na terenie naszego miasta jest otwartych. Wszystkie obiekty sportowe, które zostały wybudowane za środki publiczne, powinny służyć mieszkańcom, być ogólnodostępne i nieodpłatnie mieć możliwość wykorzystywania przez dzieci i młodzież.
2: W planach jest także udostępnienie mieszkańcom przyszkolnych boisk po zakończeniu zajęć. Aston Villa z Mattym Cashem w składzie wygrała Ligę Europy, drugie co do prestiżu rozgrywki klubowe na Starym Kontynencie. W rozegranym w Stambule finałowym meczu pokonali oni niemiecki Freiburg 3-0. Matty Cash rozegrał całe spotkanie, obrońca Aston Villa jest 13. polskim piłkarzem z jedynym z europejskich trofeów na koncie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
12: Na Jana Nepomucena wiadoma już zboża cena. No oby była wysoka. Ja w tych rolniczych tematach nie jestem, więc nie wiem, ale oby była wysoka, bo i piękna pogoda jest, tylko jeszcze deszczu by się przydało, ale jego dzisiaj i w najbliższych dniach nie będzie. Chyba, że jakiś taki niewielki przelotny.
13: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy. Jutro podobnie i o tej porze już 20 w Warszawie, 16 w Grodzisku Mazowieckim, w Wołominie, 17 w Mińsku Mazowieckim.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
13: Królowa hip-hop soul dzisiaj będzie budzić naszych słuchaczy numerem, który wciąż podbija parkiety na całym świecie.
12: Mimo tego, że już 25 lat od premiery tego utworu minęło, no to nadal zachowuje on świeżość, cały czas nowe pokolenie słuchaczy młodych sięga po niego.
13: Nie wiem, czy wiesz, ale to jest też jedna z tych piosenek, które w zasadzie powstały jakimś cudownym zbiegiem okoliczności. To znaczy, była propozycja od doktora Dre, który pomagał w tworzeniu tej piosenki, no i wysłał do artystki, czyli do Mary J. Blige ten utwór. Jej się spodobał i stwierdziła, że dla niej to też będzie ważny moment, bo chciała w swoim życiu zamknąć pewne drzwi i jak się okazało, ta piosenka to było właśnie zamknięcie takich symbolicznych drzwi do tego, co w życiu chciała na zawsze zostawić. Związanego też z uzależnieniami. No i się udało tą piosenką postawić ten mocny akcent. Piosenka dotarła do pierwszego miejsca amerykańskiej listy przebojów Billboard Hot 100 i utrzymała się na samym szczycie aż przez 6 tygodni, a dzisiaj będzie budzić słuchaczy Radia Warszawa.
12: Ten doktor to dobry doktor jest. Tak, leczy duszę, uleczył. I dzięki niemu też ten hit wspaniały, który już teraz. Weronika Ostrowska.
13: Jarek Wydra, dzień dobry.
7: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Skrzyżowanie ulic Rembielińskiej i Kondratowicza jest zablokowane. To problemy dla kierowców i problemy dla pasażerów tramwajów linii 3, 4, 25 i 71. Możliwe są opóźnienia kursów bądź skierowanie tramwajów na trasy objazdowe. Korki teraz w Warszawie występują w następujących miejscach. Kolejowa od Wydmowej do Pułkowej Wójcickiego, Aleja Waszyngtona od Suchodolskiej do Alei Zielenieckiej, Rondo Jana Pawła II, tutaj Wilanowska do Warszawskiej i Mirkowskiej, też stoimy, Rondo Starzyńskiego, korek od Namysłowskiej do Mostu Gdańskiego i Powsińska od Limanowskiego do skrzyżowania Czerniakowskiej i Alei Polski Walczącej.
1: Rozmowa poranka.
2: Zbliża się uroczystość zesłania Ducha Świętego i my Państwu przypominamy o tym, żeby przygotować swoje serce na to, żeby zrobić miejsce Duchowi Świętemu. I młodzi też chcą to miejsce Duchowi Świętemu zrobić. Jak się okazuje, Duch Święty, dla niego barierą Wisła się nie jest, więc połączone siły archidiecezji warszawskiej i diecezji warszawsko-praskiej podczas spotkania młodych w Wigilię Ducha Świętego. O tym spotkaniu dzisiaj będziemy rozmawiać, a w studiu Radia Warszawa, też obok siebie i też myślę, że przepływ Ducha Świętego między nimi jest ksiądz Jan Łaski, duszpasterz młodzieży w diecezji warszawsko-praskiej. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: I ksiądz Jakub Pytlakowski, duszpasterz młodzieży w archidiecezji warszawskiej. Szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
2: Skąd ten pomysł, żeby połączyć te młodzieżowe siły obu diecezji warszawskich? Księże Jakubie, księże Janie, księże Jakubie.
4: Prosta sprawa. Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
2: Księże Janie?
5: No, Duch Święty jest duchem jedności. Nie chcemy tylko o tym mówić, ale też to pokazać przez organizację takiego wydarzenia modlitewnego dla młodzieży z obydwu diecezji. Z księdzem Jakubem też znamy się prywatnie od lat i dzięki temu możemy też tę jedność budować i ją młodzieży pokazywać.
4: Nawet rok spędziliśmy razem w seminarium, bo jesteśmy z jednego rocznika święceń.
2: Czyli mocny argument po stronie Ducha Świętego, po stronie jedności i po stronie pokoju. To spotkanie odbędzie się 23 maja, czyli w najbliższą sobotę o godzinie 18 w parafii świętego Stanisława Kostki w Warszawie, patrona młodzieży. Też ważna sprawa w programie uroczysta msza święta, uwielbienie, a także integracja. No a ja chciałam księży też o Ducha Świętego samego zapytać, jak księża widzą to jego działanie wśród młodych, bo ono jest czasem mocniej zauważalne, czasem mniej oczywiste. Księże Jakubie.
4: Znaczy, jest działanie mocne, tylko pytanie, czy jest otwartość na działanie Ducha Świętego i wydaje mi się, że wśród młodych on działa bardzo mocno, jeżeli oni tylko dadzą mu możliwość, że chcą go wpuścić do swojego życia i bardzo go potrzebują, żeby dzisiaj czy delikatnie, czy mocniej podpowiedział im, co w życiu mają robić, jaki jest sens życia, jaki jest sens wiary. I owoce przynajmniej od tego czasu, jak jestem duszpasterzem młodych, to widzę bardzo duże, bo ci, co zdecydują się, podejmą decyzję i w wolności go zaproszą, to on jest obecny.
2: Księże Janie, to mniej oczywiste działanie Ducha Świętego wśród młodych jest zauważalne. Jest czasem tak, że ksiądz jest zaskoczony tym, że ktoś przychodzi i coś się dzieje w jego życiu.
5: Tak, oczywiście to działanie Ducha Świętego jest ewidentne w życiu młodych ludzi. Duch Święty jest duchem prawdy. Młodzi ludzie mają naturalną potrzebę dążenia do prawdy, szukania autentyczności i to w nich się nieustannie ujawnia, doświadczam tego w relacjach z nimi. A także ten duch jedności w nich w sposób, myślę, bardziej naturalny ujawnia się niż w świecie ludzi dorosłych.
2: W jaki sposób księża dbają o to, żeby mieć otwartość na to działanie Ducha Świętego? Bo ja wyobrażam sobie, że też ta posługa duszpasterzy młodzieży wymaga bardzo dużo pokory, no bo młodzi, no to jest żywioł, to jest energia, ale też zdecydowane wyrażanie swoich poglądów i w takim też mówię pozytywnym sensie. Jak coś im się nie podoba, to oni o tym powiedzą. Jak się podoba, to też to powiedzą. Jak księża radzą sobie w tej posłudze, księże Jakubie?
4: ja podchodzę do tego jako misji, że to jest taki cel, który ma perspektywę i gdybyśmy brali wszystkie słowa wprost do siebie, to byłoby bez sensu, bo wiemy, że to jest ich dojrzewaniem i wtedy widzimy mocy Ducha Świętego, bo jeżeli dasz serce, jeżeli dasz czas, obecność, dasz relacje im, oni też to dostrzeżą potem i Duch Święty w tym będzie działał, no bo jeżeli go nie zablokujemy swoimi myślami, że ojej, bez sensu z młodzieżą, ze starszymi byłoby łatwiej, no to wtedy Duch Święty w tym będzie działał, a młodzież też będzie dorastała i my będziemy widzieli owoce Ducha Świętego w tej młodzieży, która zyskuje wiarę, zyskuje sens i głębię swojego życia.
2: Jaka postawa jest potrzebna, księże Janie, żeby uczyć się współpracy z młodzieżą?
5: To dobre określenie, uczyć się. Myślę, że postawa obecności. Bo najpierw trzeba być obecnym z nimi, pośród nich towarzyszyć im. Oni tego potrzebują, później za tym idą kolejne kroki, ale dla mnie tak osobiście, zanim będę obecny pośród nich, to ja potrzebuję być obecny przed Bogiem. Potrzebuję być w Jego obecności, chodzić w Jego obecności, zatrzymać się na adoracji Najświętszego Sakramentu, bo no bez tego to tylko ja jako człowiek będę obecny pośród nich, a chyba to byłoby dużo za mało.
2: Duch Święty, czy działa w ten sposób, że raczej uspokaja różne pomysły, które macie, czy jest wręcz odwrotnie? Bo też są różne typy ludzi. Niektórzy mają tak dużo pomysłów, że Duch Święty musi przyjść i powiedzieć, hola, zróbmy coś z tym. A są tacy, którzy woleliby sobie usiąść, posiedzieć w swoim fotelu, czy też w swoim pokoju, być może poczytać Pismo Święte, a Duch Święty mówi, o nie, kolego, tutaj potrzeba coś zrobić. Jak u księży działa, księże Jakubie?
4: Myślę, że zależy od dnia, zależy od tygodnia, że jest i taki duch, który przychodzi. No bo faktycznie, jeżeli traktuje się tą misję na serio, jeżeli też się ją oddaje Panu Bogu, no to trzeba być gotowym cały czas, że chciało czasem by się, żeby spędzić ten czas w spokoju, no ale jeżeli jest się duszpasterzem młodych, to dużo jest tego Ducha Świętego żywiołowego, chociaż czasem z rozsądku trzeba tego Ducha Świętego, który w lekkim powiewie przychodzi.
2: Księże Janie?
5: No, zgadzam się, Duch Święty jest niesamowicie dyspozycyjny, elastyczny i działa adekwatnie do sytuacji, do dnia, do człowieka i czasem rzeczywiście przychodzi z takim nagłym natchnieniem, by podjąć jakieś działanie, ale czasem też wlewa ten dar rozumu i pozwala rozsądnie podejmować i selekcjonować aktywności.
2: Co sprawia dzisiaj młodym trudność w usłyszeniu tego głosu Ducha Świętego, a może nie tylko w usłyszeniu, tylko w odpowiedzi? Bo dzisiejszy świat ma dużo rozpraszaczy, tych odciągaczy, co myślę, że też nie jest jakoś specjalnie wyjątkowe dla naszych czasów, bo kiedyś były inne rozpraszacze i odciągacze. A dzisiaj jakie są te trudności, które mają młodzi, żeby na ten głos usłyszeć go, a potem odpowiedzieć? Księże Jakubie.
4: Ja sądzę, że duża emocjonalność, która czasem blokuje ich w głowie, duża samotność, no i tryb konsumpcyjny życia, że ten czas bardzo szybko biegnie, widzą, że zwłaszcza w Warszawie, mogą zyskiwać materialnie dosyć szybko, mają możliwości zarobkowe, już w liceum mogą sobie gdzieś dorabiać, to ten Duch Święty wydaje się czasem dla nich tak odległy, że próbują dotknąć tego, co materialne, tego, co tu i teraz.
2: Księże Janie?
5: Ja uważam, że młodzi nie tyle mają trudność z usłyszeniem Ducha Świętego, co łatwo jest zlekceważyć jego działanie, bo przychodzi bardzo subtelnie, szanując wolność człowieka, zostawiając przestrzeń na decyzję człowieka, ale w zupełności całkowicie zgadzam się z księdzem Jakubem. Dodałbym do tego jeszcze pośpiech, który na pewno utrudnia tą odpowiedź i bycie uległym natchnieniom Ducha Świętego, które przychodzą. I to zaśpieszenie na pewno jest dużą trudnością. I tutaj z pomocą przychodzi prymas Wyszyński, tak ważny dla całej Warszawy, który powtarzał czas to miłość. I jeśli młodzi dzisiaj znajdują ten czas na coś, to rzeczywiście to musi być motywowane miłością.
2: Dla kogo szczególnie jest to spotkanie, które odbędzie się w sobotę? Kogo by księża szczególnie zaprosili na to spotkanie?
4: Ja nawet bym nie wyszczególniał kogoś, tylko powiedział, że to jest dla tych, którzy są młodzi wiekiem i dla tych, którzy czują się młodzi duchem. No bo jeżeli mamy modlić się o pokój, to dzisiaj tak ważny jest pokój międzynarodowy, tak ważny jest pokój między młodymi, to co powiedzieliśmy o dwóch diecezjach żartobliwie, ale tak ważny jest też pokój międzypokoleniowy. To myślę, że kościoła Stanisława Koski nie zamkniemy na nikogo, niech przychodzi każdy.
2: Dwóch co najmniej zacnych patronów, którzy będą temu spotkaniu nadzorować, będą je nadzorować z góry. No i oczywiście to oczekiwanie na Ducha Świętego. Jak to spotkanie będzie wyglądało? Księże Janie.
5: Spotykamy się o godzinie 18 na mszy świętej, uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim, po tej duchowej strawie, czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy, integracja.
2: Czas na zadanie trudnych pytań też? Jakby ktoś potrzebował?
4: Śmiało.
5: Zapraszamy.
2: Zapraszali ksiądz Jan Łaski, duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.
2: I ksiądz Jakub Pytlakowski, duszpasterz młodzieży archidiecezji warszawskiej. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję bardzo.
2: Niech dużo Ducha Świętego będzie.

0: Reklama.
1: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30, na wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie. Zaprasza Janusz Zalewski.
3: Zablokowany przejazd tramwajów na skrzyżowaniu Rębielińskiej i Kondratowicza w okolicy metra Brudno. Występują utrudnienia w kursowaniu linii 3, 4, 25, 71. Możliwe opóźnienia i kierowanie tramwajów na objazdy. Ulica Krucza zmieni swoje oblicze. Zamiast czterech pasów ruchu będą dwa rozdzielone pieszym pasażem. Charakter drogi ma być lokalny, a nie tranzytowy. Zmiany to część budowy nowego centrum stolicy. Autobusy wyjadą na tory dla tramwajów. Od soboty na ulicy Sobieskiego funkcjonować będzie buspas na torowisku. Zmiana obejmie przystanki spacerowe Dolna i Kostrzewskiego. Nowe otwarcie w Pałacu w Wilanowie, pierwszą decyzją pełniącego obowiązki dyrektora Piotra Gurajca, to bezpłatne udostępnienie dziedzińca. Przypomnijmy, do zmiany dyrektora doszło tydzień temu po imprezie techno na terenie pałacu. Trwa budowa areny sportowej na placu centralnym przy Pałacu Kultury. Od 1 do 7 czerwca odbędą się tam Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Obiekt pomieści ponad 2,5 tysiąca kibiców.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dziś nie mamy na co narzekać, bo wiatr nie dokucza, błękit nieba, dużo słońca, ciśnienie na poziomie takim właściwym. No, deszcz by się przydał, lokalnie może się jakaś burza pojawić, niewielka.
6: Maksymalnie dzisiaj na termometrach 23 stopnie w stolicy i w okolicy, 21 już teraz w Warszawie, 16 w Grodzisku Mazowieckim, 19 w Otwocku, w Mińsku Mazowieckim, 17 w Pruszkowie i 19 w Piasecznie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę
7: i okolice.

0: tyle słońca w całym mieście i Anna Janter.
1: Prawie jak lato.
0: No tak, bo to doskonała piosenka właśnie na dzisiejszy dzień.
1: Można?
0: Doskonale opisuje dzień.
1: Można?
0: I doskonale opisuje dzisiejszą aurę.
1: Można by zapomnieć, że jeszcze wciąż jest maj.

0: nie zabiera nam trudności, ale pokazuje, jak przez nie przechodzić. Stoi obok i dodaje odwagi. Pokazuje na cel, którym jest zjednoczenie z Chrystusem. Bo wiara to droga, a nie jednorazowa decyzja. Maryjo, umacniaj moją wiarę w codzienności.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: Utrudnienia w kursowaniu linii tramwajowych 3, 4, 25 i 71 to z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Rembielińskiej i Kondratowicza. Są już na objazdy skierowane tramwaje. Uruchomiona została linia autobusowa za tramwaj na odcinku Rondo Starzyńskiego, Żerań Wschodni. No i jeszcze do jednej przykrej sprawy doszło na trasie S8 na wysokości ulicy Poznańskiej, Warszawa z Zachód. Węzeł, zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku, ruch odbywa się pasem lewym i środkowym. To wszystko z powodu wypadku.
1: I tutaj widać rzeczywiście duże utrudnienia. Węzeł Konotopa, uważajcie, jeżeli możecie ominąć to miejsce, to kierujcie się na objazdy. Aleje Jerozolimskie zakorkowane na całej długości w kierunku centrum, Aleja Prymasa Tysiąclecia też na całej długości, aż do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, na Grójeckiej też trochę stania, na Łopuszańskiej na Chynka do zjazdu w Aleje Krakowską, na Sikorskiego i Witosa, na Czerniakowskiej, na Puławskiej, w Alei Niepodległości, na Wale Międzyrzeńskim też postoicie.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Najważniejsza wiadomość dobra, zbliża się zesłanie Ducha Świętego. Przygotujmy się na to spotkanie, na to, żeby odnowić dary Ducha Świętego. Informacje o wielu spotkaniach w Wigilię zesłania Ducha Świętego na stronie internetowej Radia Warszawa, ale dzisiaj też bardzo ważne spotkanie.
2: Z cyklu Duchowość dla Warszawy pod patronatem Radia Warszawa. Trudne czasy jako szansa o nadziei chrześcijańskiej. Dziś będzie to spotkanie z księdzem profesorem Andrzejem Muszalą. To spotkanie poprowadzi siostra profesor Judyta Pudełko. Gdzie się udać? Do Auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, Krakowskie Przedmieście 66.
1: A patronat nad wykładem oczywiście ma Radio Warszawa i zachęcamy Was także, żeby przygotować się na zesłanie Ducha Świętego, może poznać sekrety Ducha Świętego poprzez słuchanie podcastów Radia Warszawa. Między innymi rozmowa w Szkole Ród. Ksiądz Waldemar Linke był gościem Grzegorza Kozłowskiego. Kościół nie jest wspólnotą doskonałych, potrzebujemy Ducha Świętego. To słowa księdza profesora Waldemara Linke. Zapraszamy Was do wysłuchania podcastu Szkoła Ród, ostatni odcinek. Ja zapraszam także, żeby o Duchu Świętym i o tym, w jaki sposób działa i gdzie posłuchać wczoraj w audycji Co Kościół na to, o tym rozmawialiśmy. Podcast także dostępny na stronie radiowarszawa.com.pl.

0: Zasłuchałam się.
1: No dobrze, że się skończył ten utwór, bo mnie jakoś tak sen zaczął brać.
0: A wiesz, że coś w tym jest, naprawdę.
1: Za 9:02.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Zmieniamy się dla Państwa. Od maja nowe wiadomości Radia Warszawa. W tygodniu o pełnych godzinach, oprócz kraju i świata, również informacje lokalne, sportowe i społeczno-religijne. Nowością są dynamiczne skróty wiadomości lokalnych w tygodniu. Z kolei w weekendy odpoczywamy od informacji z kraju, świata i regionu. Michał Koźlik, do usłyszenia.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
5: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
2: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Referendum w sprawie polityki klimatycznej Senat zdecydował. Rosja może zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi. Tragedia w żłobku w Ząbkach, nie żyje 2-letnie dziecko. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Senat nie wyraził zgody na przeprowadzenie referendum zaproponowanego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Miało ono dotyczyć polityki klimatycznej. Za głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, a jeden wstrzymał się od głosu. Decyzję w tak ważnej sprawie powinni podjąć obywatele, mówił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: W sprawach tak fundamentalnych głos powinien należeć do narodu. Nie do wąskiego grona ekspertów, nie do politycznych salonów.
3: Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolnej?
5: Uznaliśmy, że to pytanie ma charakter zdecydowanie tendencyjny, że w zasadzie w tym pytaniu referendalnym przedstawianym przez prezydenta zawiera się teza, czyli powiązanie polityki unijnej z tym podwyższeniem kosztów energii.
3: Mówi Adam Bodnar, senator Koalicji Obywatelskiej. Za wnioskiem głosowało 32 senatorów, przeciw było 62, jeden wstrzymał się od głosu.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Rosja może ponownie zaatakować Ukrainę z kierunku Białorusi, ostrzega prezydent Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział z tego powodu wzmacnianie północnych regionów kraju.
7: Według informacji wywiadowczych Rosjanie mogą zaatakować z kierunku Czernichowsko-Kijowskiego, czyli z tego samego, z którego usiłowali zdobyć Kijów na początku pełnoskalowej inwazji. Już pracujemy nad wzmocnieniem obrony na tym kierunku, ale osobno podejmujemy również działania prewencyjne zarówno wobec Białorusi, jak i określonych części Rosji, skąd pochodzi zagrożenie. Zagrożenia świadomi są także mieszkańcy Kijowa, którzy deklarują, że jeśli będzie potrzeba, to staną do obrony stolicy. Zełenski ostrzegł, że jeśli Białoruś pozwoli Rosji wykorzystać swoje terytorium do rozszerzenia wojny przeciw Ukrainie, poniesie bardzo poważne konsekwencje.
3: Z Kijowa relacjonował Mateusz Czmiel.
6: Dzieje się blisko.
3: Dwulatek zmarł na terenie żłobka w Ząbkach. Do tragedii doszło wczoraj po południu. Informację potwierdziła stołeczna policja.
8: Wczoraj około godziny 16:20 otrzymaliśmy informację o tym, że na terenie jednego ze żłobków w miejscowości Ząbki pod Warszawą zmarło niespełna 2-letnie dziecko. Policjanci już 5 minut po otrzymaniu tego zgłoszenia byli na miejscu. Niestety musieli stwierdzić zgon tego dziecka. Rodzice natychmiast zostali objęci pomocą psychologiczną, a policjanci wyjaśniają teraz pełne okoliczności tego zdarzenia pod nadzorem prokuratora.
3: Mówi młodszy aspirant Paweł Chmura. Jak podają nieoficjalnie media, prawdopodobną przyczyną śmierci było utonięcie w oczku wodnym. W Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Stanisławy Celińskiej. Rozpoczną się mszą świętą żałobną o godzinie 11 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat. Stworzyła pamiętne kreacje, m.in. w takich produkcjach jak Nie ma róży bez ognia Stanisława Barei i Noce i dnie Jerzego Antczaka. Rozpoznawalność zyskała dzięki rolom w serialach Alternatywy 4 i Zmiennicy.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Patrzymy na niebo, a tam błękitno i słonecznie. Dziś na chwilę ten błękit i słońce może zostać zasłonięte przez chmury. Lokalnie może popadać niewielki deszcz, ale to naprawdę niewielki i naprawdę lokalnie.
10: Maksymalnie dzisiaj 23 stopnie w stolicy i w okolicy. 19 o tej porze w Legionowie, 17 w Mińsku Mazowieckim, w Grodzisku Mazowieckim, 20 w Nowym Dworze Mazowieckim i 22 w Warszawie.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
2: Już 5 minut po godzinie 9 i dzisiaj taki dzień, który może spowodować, że jakiś może uraz zniknie, a może...
10: Siniaczek na kolanku?
2: Nie to. Uraz taki w sercu. O,
10: a bo mamy dzień odnawiania znajomości, drodzy. A? Więc okazja do tego, żeby może zadzwonić, powiedzieć przepraszam, tak z serca i gorąco, a może to okazja do tego, żeby, jeżeli dawno temu mieliście się z kimś spotkać i dzisiaj okazuje się, że to już było rok temu, jak sobie obiecywaliście, to może jest właśnie ten moment, żeby chwycić za telefon i zadzwonić do kogoś i powiedzieć, no cześć, to co, herbatka dziś wieczorem, albo w najbliższy weekend, może wspólna wigilia zesłania Ducha Świętego w którymś z warszawskich kościołów, z jednej strony modlitwa, z drugiej strony na odnawianie znajomości. Myślę, że doskonały sposób na to, żeby w Duchu Świętym mieć te znajomości. A już teraz znajomość Sarsa, T-Law i Mimo Wszystko. Jarek Wydra.
2: Weronika Ostrowska.
10: Dzień dobry.

0: drodze do pracy. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A teraz będzie eksperyment społeczny. Zobacz, ty jesteś na swoim krześle, ja jestem na swoim krześle. I co się dzieje, jak między nas wchodzi smartfon?
2: Zasłania. Nie widzę cię.
1: Weź go. A jakby to było jakieś powiadomienie, to już w ogóle byś się skupił na tym.
2: A poczekaj, bo ja nie wygasiłem swojego, już się też skupiam na tym, żeby go wygasić, żeby bateria się nie wyczerpała.
1: To co, odkładamy smartfony? Daleko stąd, jak
2: na
1: najdalej
2: parapet,
1: stąd.
2: Żebym nie miał go pod ręką.
1: Dobra, teraz będzie takie, Jarek, intymne pytanie. Do sypialni zabierasz smartfon?
2: No zabieram.
1: Ja też. Słuchajcie, dlaczego tego nie robić? Dlaczego smartfon może być narzędziem? Nie chodzi o samo plastikowo-szklane urządzenie, które gdzieś tutaj obok nas jest i służy nam często, ale często służy niestety odciąganiu naszej uwagi od tego, co jest najbardziej istotne w życiu. Odbudowania relacji czy to małżeńskich, czy to rodzinnych, czy to przyjacielskich. No popatrz, że często też dzisiaj, jak umawiamy się na tą kawę czy herbatę z przyjacielem, ze znajomym, no to też smartfon między nas wchodzi.
2: Jak rozpocząć cyberdetoks? O tym już za chwilę z naszym gościem, którym będzie Anna Las-Opolska, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnienia.

0: Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa w naszym studiu. Witaj.
1: Dzień dobry. Przychodzę powiedzieć o tym, że na szczęście utrudnienia tramwajowe w okolicach metra Brudno, czyli skrzyżowania Rembielińskiej i Kondratowicza, się kończą. Trwa przywracanie podstawowej organizacji ruchu tramwajów, a przyczyną było potrącenie pieszej przez tramwaj. Piesza została zabrana już do szpitala.
2: Dziękujemy za tę informację. Wojciech Dudkowski, reporter Radia Warszawa. Co z wypadkiem, kolizją na trasie S8?
0: Cały czas zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku. Ruch odbywa się pasem lewym i środkowym. Do wypadku doszło na wysokości ulicy Poznańskiej. To węzeł Warszawa Zachód.
2: Ale Jerozolimskie całe w kierunku centrum stoją. Łopuszańska także zakorkowana do zjazdu w Aleję Krakowską. Cała Prymasa Tysiąclecia też stoi do zjazdu w Aleje Jerozolimskie, nieco luźniej już w samym centrum Warszawy.
3: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
4: Poranny poradnik.
2: Co się dzieje z nami, kiedy w nasze relacje między nas wchodzi smartfon i smartfon w dodatku, który może powodować cyberuzależnienie, co jest z nami, ale od początku, czyli budzik w sypialni, Anna Lasopolska w naszym studiu o poranku, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnień, zajmująca się profilaktyką i szerzeniem logoterapii. Dzień dobry.
5: Witam serdecznie.
2: O poranku warto powiedzieć o budziku. Dzisiaj często budzi nas właśnie smartfon i to nie smartfon, który jest w drugim pokoju, tylko taki, który leży na stoliku nocnym, czasami pod poduszką. Czy to dobrze, czy niedobrze?
5: Bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. W ogóle szklano-plastikowe narzędzie nie powinno być w zasięgu naszej ręki o poranku, ani też wieczorem. Dlatego jedną z takich, myślę, że zasad najważniejszych w wychodzeniu z cyberuzależnienia jest nieposiadanie smartfona w sypialni. Zamykanie po prostu przed nim drzwi, żegnanie się z nim, układanie go w jakimś specjalnym miejscu, w kuchni, w pudełeczku, gdziekolwiek. Ważne, żeby nie w sypialni. Jeżeli w sypialni jest smartfon, to nasz umysł kojarzy właśnie relaks i odprężenie w pakiecie ze smartfonem. I teraz ja mam też taką technikę dla osób, które odprężają się ze smartfonem. Spróbujcie Państwo scrollować na stojąco i z ręką do góry. Tak, żeby ciało nie doświadczało przyjemności wtedy, kiedy ja scrolluję. To też jest jeden z elementów wychodzenia z uzależnienia od technologii cyfrowej. Czyli po prostu scrolluję zawsze w takim ułożeniu ciała, żeby to nie było kojarzone z przyjemnością. Możecie Państwo to zrobić, macie wolną wolę, plastyczny umysł, proszę bardzo, przyznać najbliższy, nie wiem, tydzień, potrenować sobie właśnie taki cyberdetoks, że oczywiście biorę, scrolluję, bo ten nawyk cały czas mam, jest on bardzo silny, ale zawsze robię to na stojąco i zawsze robię to na przykład z ręką do góry. Następnie bardzo istotnym elementem jest to, żeby nie scrollować przed spaniem. To pewnie oczywiście Państwo wiedzą, tak, że potrzebna jest nam melatonina do tego, żeby nasz umysł wszedł w stan głębokiego relaksu, głębokiego snu. Kiedy nie mam wystarczającej ilości melatoniny, to wtedy nasz umysł nie wchodzi w stan głęboki, w stan głębokiego snu i co się dzieje? Rano wstaje niewyspana, rozdrażniona, wszystko mnie denerwuje. Po co to robić sobie? Wystarczy tak naprawdę do godziny 20, nastolatkowie, no myślę, że maksymalnie do 22, korzystać z technologii cyfrowej, a następnie iść spać. Wiem, że mówię o jakimś ideale. Ja bym bardzo chciała, że jeżeli Państwo słuchają całej tej audycji, żeby wprowadzili zmiany, nowe zasady funkcjonowania z technologią cyfrową, ale u nas w Polsce niestety profilaktyka nie za bardzo działa. U nas dopiero działamy, kiedy mamy już interwencję, kiedy dziecko już po prostu śpi ze smartfonem, kiedy dziecko ogląda, gra praktycznie codziennie. I jak już widzimy te objawy cyberuzależnień, że jest agresywne, nieobecne, ma stany depresyjne, ma diagnozę nadpobudliwości psychoruchowej, czyli ADHD, dopiero wtedy robimy jakiekolwiek ruchy.
2: Jakie zachowania, które nie wydają nam się alarmujące, mogą być początkiem takiego wprowadzania smartfona w relacje? Kiedy szczególnie powinniśmy uważać na to sięganie po smartfon?
5: Najważniejszym momentem takim kryzysowym jest czas po kłótni. Czyli jeżeli się pokłócimy w małżeństwie, jeżeli się pokłócimy z dzieckiem, to absolutnie nie wolno temu dziecku dawać teraz pójść grać na smartfonie, bo ono po prostu się przyzwyczai do tego, że na smutki i na stres mogę brać smartfona. Na Następnie takim elementem, który jest też kluczowy, to też przy takim zmęczeniu. Kiedy jestem zmęczony, kiedy już ziewam, kiedy chcę iść spać, nie bierzemy smartfona, bo nasz umysł tego nie chce. On bardzo potrzebuje po prostu się wyciszyć i odpocząć. I kiedy mam taki objaw u siebie, że czuję, że chcę iść spać, chcę odpocząć, to znaczy, że moje ciało potrzebuje być wzięte pod uwagę, bo jeżeli nie wezmę pod uwagę mojego ciała, to moje ciało będzie musiało wykombinować inny rodzaj zatrzymania mnie, żebym w końcu usłyszała jego potrzeby.
2: Mówimy o rodzinach, ale dzisiaj też jest coraz więcej osób, które żyją, mieszkają samotnie. Czy wtedy ten smartfon może nam zastępować człowieka?
5: Człowieka na szczęście nigdy nie zastąpi smartfon, ponieważ relacja z technologią cyfrową nie jest w stanie wprowadzić takiego głębokiego, można powiedzieć, bezpiecznego bycia z drugim człowiekiem, ale smartfon rzeczywiście jest w stanie zakleić nasze bóle i cierpienie, być takim plasterkiem na różne problemy, z którymi się mierzymy, tylko to ma krótkie nogi. Tak samo jak przy uzależnieniu od narkotyków, czy od alkoholu, czy od pornografii. To ma krótkie nogi. W pewnym momencie po prostu możemy już się nie orientować, jak bardzo nam to przeszkadza i zaczynamy po prostu zaniedbywać nasze obowiązki.
2: A czego potrzebujemy, żeby się naprawdę zrelaksować? Czy ten smartfon to jest niezbędne narzędzie naszej rozrywki?
5: No nie. Najbardziej potrzebujemy przede wszystkim ciszy. Czym jest relaks? Relaks jest ciszą, jest odprężeniem, jest dbaniem też o swoje ciało. Nasza praca z tym odprężeniem ma polegać na tym, żeby te wszystkie elementy były zadbane. Nie, że ja po prostu już czuję, że kark mi drętwieje, że mam już ręce, które po prostu mnie bolą, pieką mnie oczy, ale ja się relaksuję, bo sobie skróluję przed spaniem. To nie jest relaks. To jest obciążenie dla naszego ciała, ale też dla naszego umysłu, który ciągle pędzi. I tak naprawdę coraz więcej osób mówi, Boże, zapomniałam o modlitwie. Ojku, zapomniałam, że w ogóle nie odmówiłam się mojej róży różańcowej. Ale ciągle pędzi, ciągle jest aktywny, ciągle jest w biegu. Ale najważniejsze rzeczy leżą, ponieważ właśnie ten rozwój duchowy potrzebuje ciszy, potrzebuje natury. Potrzebujemy bardzo kontaktu z naturą, z tym, żeby wyjść na spacer. Jeżeli obserwujemy piękne ogrody, piękny las, piękne góry, to naszym obowiązkiem z tej analizy i obserwacji tych pięknych rzeczy jest wyjście do natury wokół mnie. Wyjście do parku, wyjście do lasu, czyli zrobienie pewnego działania, osoba i czyn, Jan Paweł II. Czyli ja analizuję przez 30 minut, a potem działam przez kilka godzin.
2: To a propos tej natury. Obserwujemy obrazek przepiękny z jakiegoś innego zakątka świata, ale nawet nie. Nawet niech to będzie, ktoś zrobił, mój znajomy zrobił piękne zdjęcie parku, który jest tuż pod naszym domem. Czym to się różni od tego, że my rzeczywiście pójdziemy do tego parku i zobaczymy tego kwiatka? Jaka jest różnica w tych czynnościach? Czy trochę jest tak, że my patrząc na te zdjęcie oszukujemy nasz mózg, że my tam byliśmy?
5: Nawet niestety nie tyle oszukujemy, ale go pobudzamy. Rozkręcamy takie pragnienie, że o jaki piękny widok, jakie piękne góry, o jak ślicznie. Jeżeli ja oderwę nos od tego pięknego widoczku i spojrzę sobie na swój pokój, w którym aktualnie siedzę i spojrzę sobie na miasto, w którym mieszkam, to może pojawić się, nie musi, ale może się pojawić taka tendencja do porównywania. Tam jest tak pięknie, a u mnie jest tak szaro i buro. Tutaj oni mają tak piękny dom na wsi, a ja tu mieszkam w mieszkaniu. I kiedy robimy sobie takie porównania, to jest bardzo obciążające też dla naszego poczucia wartości. Czy moje życie ma w ogóle sens? Czy moje życie jest wartością? Jeżeli ja patrzę, inspiruję się panią ze wsi, która hoduje kury, ma piękne warzywa, to jeżeli ja kończę obserwować taką panią, to mam teraz sobie wyłączyć tego smartfona i sobie usiąść z kartką i pomyśleć, okej, czy ja rzeczywiście mam szansę, żeby w najbliższych 5 latach zamieszkać na wsi. Czy ja mogę to zrobić? Czy ja mam takie możliwości? Czy ja... No nie, nie mogę. Przecież mam tutaj pracę, moje dzieciaki mają tutaj szkołę, ja się tutaj rozwijam. To co teraz zrobić? No nie obserwuję tej pani, dopóki nie znajdę, nie wiem, zasobów na to, żeby móc na przykład sobie na tą wieś pozwolić. Bo samo obserwowanie kogoś, kto spełnia moje marzenia, nie spełni moich marzeń, a dodatkowo jeszcze spowoduje taką różnicę, że ja ciągle jestem w marzeniach, a ta pani sobie to realizuje.
2: Detoks od smartfona, weekendowy czy jednodniowy, niektórzy zaczynają od niedzieli, na przykład bez smartfona. Jestem tylko w tym, co jest wokół mnie. Też widziałam u niektórych znajomych, że piszą po takiej niedzieli. jednak się okazuje, że był niepokój, że chciałem sięgać po ten
5: Oczywiście.
2: Smartfon.
5: Ja jak prowadzę taką grupę dla kobiet, właśnie logoterapeutyczną o odzyskiwaniu sensu w życiu i zwalnianiu umysłu, to tam większość z nich, bo mamy taką zasadę, że żeby móc w ogóle rozpocząć pracę w naszej grupie, to potrzeba wyciszyć umysł od mediów społecznościowych. Trzeba je po prostu odinstalować na czas trwania grupy. Osoby, które pracują w mediach społecznościowych, mają całkowicie inny cykl pracy. Wcale nie jest dużo osób, które pracują w tych mediach społecznościowych. Trochę udajemy, że tam musimy być koniecznie, żeby tam być aktywnie. Nie, naprawdę przez kilka miesięcy można tam nie być i od tego się nie umiera. I teraz większość kobiet, które jest po tym pierwszym tygodniu detoksu, wraca i mówi, że to jest niepojęte. Odzyskał ją kreatywność, spokój, uważność. Pamiętam taką historię kobiety, która powiedziała: 8 lat w mojej szafie wisiał płaszcz wełniany od mojej cioci z Paryża, ale on miał takie lekkie kłaczki na rękawach i przez 8 lat planowałam, żeby się tym zająć. Dziewczyny, zrobiłam to teraz, zrobiłam to w tym tygodniu. Odzyskujemy w ogóle nasz świat, co się dzieje wokół nas. I to jest coś niezwykłego. Na szczęście mamy właśnie sumienie i my dążymy do dobra, do piękna, do miłości, więc umysł doświadczy w końcu tego, jaka wolność, mogę wrócić, tak? Mogę po prostu się tym cieszyć. I to jest coś niezwykłego. Możemy robić to raz w tygodniu, możemy sobie zrobić tą zasadę, że jak się odmóżdżamy, jak scrollujemy, to właśnie na stojąco i z ręką do góry, żeby też uczyć umysł, że to nie jest tylko coś przyjemnego. Możemy sobie wprowadzić nieregularne korzystanie w ramach rozrywki, bo w ramach pracy to jest inna już zasada. Ale naprawdę my możemy wiele rzeczy, bo pamiętajcie Państwo, że my dostaliśmy wolną wolę i wolna wola polega na tym, że ja dosłownie mogę scrollować, całe życie przeskrolować, obserwować innych, ich podziwiać, ich zasięgi robić, ale też mogę wziąć sobie lekcję ze scrollowania, przejść do swojego życia, bo w tym momencie rozwijam swoją markę osobistą i nie potrzebuję do tego mediów społecznościowych.
2: Bardzo dziękuję za tę serię rozmów i mam nadzieję, że spotkamy się także ponownie po raz kolejny w Radiu Warszawa już niebawem. Anna Lasopolska, psycholog kliniczny, ekspert od cyberuzależnień, zajmująca się profilaktyką i szerzeniem logoterapii. Bardzo dziękuję za ten cykl spotkań i zachęcamy Was, drodzy słuchacze, żeby nie skończyło się na naszych słowach, żeby ten detoks, choć w małym stopniu, od dzisiaj wprowadzić w życie. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo. Powodzenia.

0: Reklama.
1: Cześć, a gdzie Ania?
2: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
1: Przecież jest w edukacji domowej.
2: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
1: Brzmi drogo.
2: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
3: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: Po reklamie.
4: Tu Radio Warszawa, jest 9:30.
5: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Ojciec Święty rozpoczął nowy cykl kateches podczas środowych audiencji generalnych. Podczas środowego spotkania z wiernymi Leon XIV zainaugurował rozważania poświęcone liturgii oparte na soborowej konstytucji Sacrosanctum Concilium. Papież przypomniał, że w liturgii dokonuje się dzieło naszego odkupienia.
6: Ecco dunque il mistero cristiano.
7: Oto zatem misterium chrześcijańskie, wydarzenie paschalne, męka, śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie Chrystusa, które właśnie w liturgii zostaje nam uobecnione sakramentalnie. Ilekroć uczestniczymy w zgromadzeniu zebranym w Jego imię, zostajemy zanurzeni w tym misterium.
6: Siamo immersi in questo mistero.
5: W słowie skierowanym do Polaków Ojciec Święty nawiązał do 40. rocznicy publikacji encykliki świętego Jana Pawła II Dominum et Vivificantem i zachęcał, aby w oczekiwaniu na Dzień Pięćdziesiątnicy modlić się do Ducha Świętego, by swymi darami obudził ludzkie sumienia, odwrócił je od nieprawości, przemocy i wojny oraz odnowił oblicze Ziemi.
8: To są wiadomości z życia Kościoła.
5: Kościół przygotowuje się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Trwa nowenna o uproszenie Jego darów. Duch Święty to nie ten trzeci z Trójcy, tylko to Pan i dawca życia Kościoła, przypomniał w audycji Szkoła Ród ksiądz profesor Waldemar Linke, biblista.
9: Duch nie tylko ożywia, on tworzy życie. Po prostu bez niego nie ma życia, więc nie ma też i tych, którzy żyją, którzy są żywi. On jest źródłem życia. I to Jan Paweł II Kościołowi przypomniał, że to nie jest tylko trzeci wierzchołek trójkąta, ten Duch Święty.
5: W sobotni wieczór Kościół sprawuje liturgię Wigilii Zesłania Ducha Świętego. W wielu parafiach odbywają się dodatkowe czuwania, uwielbienia czy akatysty. O pokój na świecie będą się wtedy modlić młodzi z całej Warszawy. To wspólna inicjatywa duszpasterstw młodzieży z obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej ksiądz Jakub Pytlakowski.
10: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
5: Spotkanie odbędzie się w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano zarówno modlitwę, jak i integrację, dodaje duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Jan Łaski.
11: Spotykamy się o godzinie 18 na uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim, po tej duchowej strawie, czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
5: Spotkanie będzie połączone z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Amerykańscy biskupi zawierzają Stany Zjednoczone Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Uroczystość wpisze się w 250. rocznicę podpisania Deklaracji Niepodległości. Szczegóły zna Kacper Kowalczyk.
7: Na kilka tygodni przed 250. rocznicą podpisania deklaracji, która dała początek Stanom Zjednoczonym, amerykańscy biskupi spotkają się w Orlando na Florydzie na obradach konferencji Episkopatu. Na ich zakończenie 11 czerwca w przededniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas uroczystej mszy świętej biskupi dokonają konsekracji Stanów Zjednoczonych sercu Pana Jezusa. Inicjatywa amerykańskich biskupów ma związek z opublikowaną przez papieża Franciszka w 2024 roku encykliką Dilexit Nos na temat miłości ludzkiej i Bożej serca Jezusa Chrystusa. W ramach 250-lecia deklaracji Kościół w Stanach zaproponował także inne inicjatywy religijne, w tym 250 godzin adoracji czy 250 dzieł miłosierdzia. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Słonecznie, ciepło, wiatr niewielki, słaby, wieje z zachodu i ciśnienie w normie. Momentami może gdzieś lokalnie pokropić deszcz, może nawet zagrzmieć, ale będą to niewielkie opady.
4: Prawie już taki letni dzień, chociaż temperatura taka umiarkowana, 23 stopnie, przyjemnie ciepło, maksymalnie dzisiaj tyle w stolicy i w okolicy.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: A Radio Warszawa pomaga Wam zaplanować najbliższy weekend, dokładnie sobotni wieczór, bo chcemy Was zaprosić na liczne spotkania, liczne wigilie zesłania Ducha Świętego w wielu parafiach się odbywają. I wczoraj też na naszym Facebooku zamieściliśmy post z informacjami, które my znaleźliśmy, a słuchaj, nasi słuchacze dopisali już 53 wydarzenia.
2: I bardzo dobrze, i dziękujemy za tą współpracę naszą wspólną dziennikarską, bo owoc jej będzie służył wszystkim na naszym Facebooku, ale także na naszej stronie radiowarszawa.com.pl są propozycje, między innymi o tej, o której mówiliśmy z naszymi gośćmi, Kościół Świętego Stanisława Kostki. Tam młodzi obu diecezji warszawskich będą modlić się o pokój.
1: To może ja z Facebooka w takim razie podam kilka informacji. Parafia Świętego Łukasza Ewangelisty Górczewska 176, Planczowania, 19 nie szpory, 19.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu, 20.15 akatyst i 21.00 Eucharystia. Na Facebooku także mamy informacje o parafii Świętego Jana Kantego w Legionowie. 23 maja Wigilia Zesłania Ducha Świętego, akatyst o 17.00. Kaplica Mistów, Kołomińska Mazowieckiego, od 19 w sobotę do 17 w niedzielę. Wow, to bardzo długie spotkanie. Wigilia i przedłużone aż na zesłanie Ducha Świętego. Parafia Świętej Faustyny Warszawa Brudno. Sobota 18

0: Można też wysyłać informacje na nasze numery telefonu 512 755 i 444.
1: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Trasa S8, tutaj cały czas są utrudnienia, węzeł Warszawa Zachód na wysokości ulicy Poznańskiej, zablokowany prawy pas w kierunku Białegostoku, ruch odbywa się pasem lewym i środkowym. Powodem wypadek, przewiduje się, że po 10 sytuacja powinna się już unormować.
1: Ale dojazd autostradą A2 w kierunku Warszawy, no widać, że mocno utrudniony w tym momencie. Końcówka trasy południowej obwodnicy Warszawy i wyjazd na trasę S8, też korki. Korki także w Alejach Jerozolimskich, wciąż w Alei Prymasa Tysiąclecia. Na szczęście już nieco mniejsze niż jeszcze pół godziny temu. Na Wawelskiej też postoicie, na Wisłostradzie, na Wale Międzyszyńskim, w Alei Stanów Zjednoczonych i również w Alei Solidarności.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ktoś tu się dobija, żeby razem z nami już powiedzieć coś na antenie. Pozwolisz?
2: A to za 10 minut dopiero godzina 10 będzie, ale pozwolę.
1: Nieprzejednane.
3: Dzień dobry.
1: Jednak.
2: Dzień dobry.
3: Jakoś tak pogubiłam się wcześniej.
1: O kumulacji łaski chciałaś powiedzieć na pewno.
3: O tak.
1: W parafii zasłania Ducha Świętego na Słodowcu.
3: Nawet mówiłam o tym już wczoraj. Tak, zdecydowanie. Zapraszamy serdecznie. Już dziś... nie widzę dokładnie, ale od 18.30.
2: Od 18.30. Wszystko się mszą świętą
1: zobacz,
2: rozpoczyna.
1: Zobacz, Jarek, przyłapałam ją, nieprzygotowana.
2: No jeszcze ma 10 minut, no to może być. A po mszy świętej konferencja ksiądz Marcin Jurak. Ta konferencja pod tytułem Twoje życie ma sens i o 20.00 nowenna do Ducha Świętego.
1: Takie dobre, trzydniowe przygotowanie do uroczystości zesłania Ducha Świętego w tej parafii. Kumulacja łaski. Parafia zesłania Ducha Świętego Broniewskiego 40. Dzisiaj konferencja, jutro także. Konferencję będzie głosił tym razem Wojciech Czuba, ślimak na pustyni, który też wielokrotnie gościł w naszym studiu. I w sobotę Wigilia Zesłania Ducha Świętego. O 19.30 czuwanie, później adoracja, słowo, śpiew, także modlitwa w ciszy. I o godzinie 21.00 msza święta Wigilii Zesłania Ducha Świętego. A 24 maja piknik rodzinny od godziny 10 do 15.
2: I to wszystko rozpoczyna się dziś w parafii Zesłania Ducha Świętego na Słodowcu. Czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego, no kumulacja, czwartek, piątek, sobota.
3: Trochę jak rekolekcje takie przed zesłaniem Ducha Świętego.
1: Jeżeli ktoś ma ochotę, to zapraszamy bardzo serdecznie, a przypominamy, że jeżeli ktoś niedzieli jeszcze nie zaplanował, to też warto rozważyć jarmark świętego Dominika na Służewie pod patronatem Radia Warszawa. To wydarzenie, tam też na pewno dla całych rodzin mnóstwo atrakcji.

0: O, jak się miło zrobiło.
1: Baby, baby, baby, I love you.
2: Dzięki.
0: A tytuł zupełnie inny tego utworu.
1: Tak?
0: Jest. No, can't take my eyes off you. Hmm. Nie ma nic o baby, baby, I love you.
1: Ale Zofia ma dzisiaj taką koszulę, że zdecydowanie przyciąga wzrok.
0: No tak. Chcesz ją skomentować, coś o niej powiedzieć?
2: Nie, ja dojrzałam do tego, że polubiłam kolor różowy. Długo nie lubiłam, a teraz o, proszę.
1: Ale to jaki to różowy?
2: No to
1: nie
2: jest taka fuksja trochę.
0: Zofia Kozerawska, cała na różowo. Dziś
1: a jaki
0: dziękujemy.
1: Kubek przyniosła, widziałeś?
0: No,
1: to
0: widziałam.
1: Będzie kawa na wynos.
0: To będzie ogromna kawa na wynos.
1: Jarek Wedra?
0: Weronika Ostrowska, dziękuję.
2: A ja zapraszam.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Co słychać na Mazowszu?
5: W każdy piątek o godzinie 10.30.
4: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
3: Po reklamie.
2: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Spór o nowe przepisy dla pielęgniarek i położnych. MSZ potępia działania izraelskiego ministra. Rodzice zastępczy nagrodzeni. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski. Resort Zdrowia proponuje, by położne, które przez niż demograficzny tracą pracę na zamykanych porodówkach, mogły w ramach skróconego kursu przekwalifikować się na pielęgniarki. Jak tłumaczy wiceminister Katarzyna Kęcka, to odpowiedź na prośby samych zainteresowanych.
8: Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek w tym zakresie. Ja wiem, że to wzbudza bardzo dużo emocji, ale powtarzam raz jeszcze, nikt nie ma zamiaru zamykać czy wygaszać zawodu położnej, bo nie o to chodzi. My chcemy jedynie wzmocnić panie położne.
7: Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, położne w Polsce są zbyt dobrze wykształcone, by sprowadzać ich kompetencje tylko do opieki na porodówkach, a na braki na rynku pracy są inne sposoby, mówi prezes Izby Mariola Łodzińska.
9: Zabiegamy o to, żeby było świadczenie dla naszych koleżanek położnych i panów położnych, chociażby w zakresie uruchomienia porady okołomenopauzalnej. Jest wiele takich momentów, w których można by było wykorzystać te kompetencje, tylko potrzeba po prostu otwartości.
7: Środowisko medyczne apeluje do rządu, by zamiast masowego przekwalifikowywania kadry pozwolić położnym na szerszą pracę w opiece długoterminowej.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele, napisał na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski. Resort domaga się też wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. W nagraniu internetowym widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do strefy Gazy. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili przestępstwa. W świecie demokratycznym nie znęcamy się nad osobami przetrzymywanymi w areszcie i nie szydzimy z nich, dodał szef polskiego MSZ-u. Nagrania spotkały się też z krytyką wielu państw Zachodu. Zachowanie ministra potępił też premier Izraela i szef dyplomacji tego kraju. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylli Sumot, Rafał Piotrowski, potwierdził, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzega uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej strefy Gazy.
4: Takie są lokalne inicjatywy.
7: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie nagrodzi rodziców zastępczych z regionu. Instytucja zorganizowała pierwszą taką galę w domu weselnym u Artura w Zielonce, mówi Alicja Kalisiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wołominie.
10: Celem wydarzenia jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz nagłośnienie dramatycznego problemu braku nowych kandydatów na rodziny zastępcze. Jest to problem ogólnopolski, z którym mierzymy się także my w powiecie wołomińskim.
7: Powiat od stycznia tego roku podniósł wysokość świadczeń finansowych wspomagających rodziny zastępcze. Podczas gali oprócz rodziców zastępczych z regionu honorowani zostaną także ambasadorzy Wołomińskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy drobny grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Bardzo przyjemna jest dzisiaj pogoda, dużo słońca, a po południu może z chmur, które przybędą, bo teraz to chyba jeszcze ich za bardzo na niebie nie ma, może coś popadać. Burzy tutaj u nas dzisiaj w Warszawie nie widzę, przynajmniej prognoza teraz o niej nie mówi. Aktualnie 19 stopni w Grodzisku Mazowieckim, 20 w Mińsku, 21 w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, Wołominie, 22 w Warszawie i w Nowym Dworze Mazowieckim, maksymalnie 24 dziś.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dzień dobry, witam Was kochani. Jak się macie? Czy udało Wam się troszeczkę pospacerować dzisiaj? To taki czas w roku, że warto jakoś tak zrobić, żeby spacerować. Pamiętam, jak kiedyś ktoś mnie natchnął, żeby jak jadę autobusem, to chociaż jeden przystanek wysiąść wcześniej i się przejść. To jest dobry trop do tego, żeby zacząć chodzić więcej. Zapraszam na najbliższe 4 godziny. Ja będę siedzieć tu, nie chodzić. Jezu! Na początek o tych szczęśliwych ludziach, obyśmy nimi byli. 6 minut po 10:00.

0: Maszynie, pokolenie, kombina, Antenie Radia Warszawa, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kawa. A dziś Międzynarodowy Dzień Herbaty. Herbatę pijemy rano, w południe, wieczorem, w nocy pijemy herbatę. Dziś właśnie ma swój dzień. W związku z tym przypominam, że już w sobotę ważne spotkanie, Warsaw Tea Festival, druga edycja na Freta 39. Radio Warszawa jest patronem medialnym tego spotkania. Było o herbacie, jest na naszej stronie internetowej. Zerknijcie sobie tam. W sobotę od 10 do 21 warto przyjść na Freta 39 i dowiedzieć się czegoś nowego o herbatach. Może to spotkanie odmieni naszą codzienność. Niech tak się stanie. W każdym razie, jeśli chodzi o herbatę, no to legenda głosi, że liście przypadkiem wpadły kiedyś do gorącej wody i tak się ludzie dowiedzieli, że można to pić. I tak oto mamy herbatę. Herbata pochodzi z Chin, ale dziś największym producentem są także Indie, Kenia i Sri Lanka. Wszystkie prawdziwe herbaty pochodzą z jednej rośliny, z rośliny Camellia sinensis. Różnią się głównie sposobem obróbki i też stopniem utlenienia liści. I herbata po wodzie jest napojem najpopularniejszym na świecie, jest najczęściej pita na świecie. Dlaczego herbata też nas pobudza, choć nieco inaczej niż kawa? Dlatego, że zawiera teinę. Niektórzy mówią, że to jest kofeina zwana teiną, nie wiem do końca jak to rozumieć. W każdym razie zdarzają się herbaty ogromnie drogie, których pewnie ani ja, ani wy nie będziemy pić, chociaż kto wie, jest taka najdroższa. Da Hong Pao. Kilogram kosztuje setki tysięcy dolarów. A ja lubię naszą zwykłą polską herbatkę, jeśli tak można powiedzieć. Czy to jest polska herbatka? Pewnie nie polska, ale ta, która tutaj jest dostępna, to ja bardzo lubię. UB40 już teraz 14 minut po 10.

0: Phil Lambert już za nami, 21 minut po 10. To teraz posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Być człowiekiem, to znaczy, żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich, Prawda ta posiada podstawowe znaczenie dla samowychowania, autorealizacji, rozwijania w sobie człowieczeństwa, a zarazem życia Bożego, zaszczepionego na chrzcie świętym i umocnionego w sakramencie bierzmowania. Samowychowanie zmierza do tego właśnie, aby bardziej być człowiekiem, być chrześcijaninem, aby odkrywać i rozwijać w sobie talenty otrzymane od Stwórcy i realizować właściwe każdemu powołanie do świętości. Świat może być niekiedy groźnym żywiołem, to prawda, ale człowiek żyjący wiarą i nadzieją ma w sobie siłę ducha, aby stawić czoło zagrożeniom tego świata.

0: Nasz fortepian i smyczki brzmią razem pięknie, prawda? 29 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Słuchajcie, to teraz inspiracja. Może ktoś akurat się zastanawia, że gdzie pojechać na początek czerwca, bo ma taką możliwość. No, zachęcam, żeby się wybrać do Madrytu. Dlaczego? Bo tam będzie Leon XIV, to już wiemy. W Polsce Boże Ciało obchodzimy w czwartek, ale w wielu krajach ta uroczystość jest w niedzielę i Leon XIV weźmie udział w procesji Bożego Ciała 7 czerwca w niedzielę. Nie w Watykanie właśnie, ale podczas swojej czerwcowej podróży apostolskiej w Madrycie, więc Madryt już się przygotowuje na tę chwilę. Przygotowują się bardzo mocno, bo będzie oczywiście msza święta, będzie procesja Bożego Ciała w centrum Madrytu. No i archidiecezja przedstawia już szczegółowy program tego wydarzenia, więc jeśli macie szansę dotrzeć do Madrytu 7 czerwca, to jest dobry pomysł, tak myślę. Msza święta będzie o godzinie 10. Po komunii rozpocznie się procesja, która przejdzie ulicami stolicy Hiszpanii. Ze względów bezpieczeństwa czytam takie informacje, że procesji będzie mniejsza ta procesja niż zwykle podczas obchodów Bożego Ciała w Madrycie. No ale nie zrażajmy się. Jeśli macie szansę, to jedźcie. Ja akurat nie mam, więc dlatego tak mówię. Ale pojechałabym. W ogóle nie byłam jeszcze nigdy w Madrycie. Przy takiej okazji to tak super. Vaya con Dios już teraz. Puerto Rico. Widzicie? Każdy zaprasza, gdzie tam chce. 27 minut zostało do 11:00.

0: Marysa, odkochaj. 20 minut zostało do 11.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy są z nami w tym tygodniu, nasze kochane grzybki. Małżeństwo z 13-letnim stażem. Ja pamiętam, jak w historii pewnej znajomości pięknie mówili, że kiedyś Igusia, czyli Isia, zwierzała się, jak mówi pieszczotliwie, przepraszam, że użyję też tak, Kądziowi, z tego, że tamten jej się podoba, a ten troszeczkę mniej i tak dalej. A teraz mamy wspaniałe małżeństwo, które głosi Słowo Boże i Boże miłosierdzie. Kochani, właśnie co zrobić? Przecież wy też nie macie łatwo, bo ktoś powie, a, bo oni są szczęśliwi, kochają się, oni mają łatwo. Nie macie łatwo, tak? A jednak mimo wszystko trzymacie się tej siły Bożego miłosierdzia. Patrzę na Konrada.
3: Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mam przy sobie wspaniałą kobietę, która bardzo mnie wspiera, jest dla mnie moim przyjacielem. Kiedy mam gorszy dzień, to mnie podnosi, potrafi mnie roześmiać, uwielbiamy razem żartować, uwielbiamy spędzać czas. Bardzo się lubimy. Myślę, że to też jest ważne, bo wiemy, że mamy się kochać, ale może niekoniecznie my się lubimy, a my bardzo się lubimy w małżeństwie i widzę,

0: naszą relacją cały czas się zmagamy. Uczymy się siebie, bo jesteśmy zupełnie różni, zupełnie mamy inne podejście do życia, inne mamy temperamenty, można było długo to wymieniać, ale oboje chcemy się zmieniać, oboje chcemy wzrastać i myślę, że też nasze dzieci to widzą, nasze podejście, nasze radości, to, że właśnie czasem jest trudno, to, że się nie poddajemy, ale na przykład modlimy się wtedy, że zapraszamy Pana Boga do swojego życia i my inspirujemy nasze dzieci, dzieci inspirują nas, często nam pokazują właśnie takie bardzo naturalne szczęście, radość z życia, że nie zawsze właśnie warto narzekać, a po prostu cieszyć się tym, co mamy. I myślę, że to nasze życie składa właśnie z takich drobnych elementów, drobnych kamyczków, które usypują całość, bo myślę, że często mamy taką pokusę, o ja chcę być szczęśliwy tu i teraz, a nie patrzę na takie drobne momenty, tak? Że wstaję rano i ja już podejmuję decyzję, czy chcę być dzisiaj dobry dla mojej żony, dla moich dzieciaków, czy dzisiaj nie. Czy jak mi nie wyszło wczoraj, czy to już się podaje, czy mimo wszystko dalej się staram. Także te małe, drobne decyzje, czy ja się uśmiechnę do swojej żony, czy ja zrobię jej kawę rano, czy ja poprzytulam się ciakami, wpływają właśnie na to, na cały kształt, na całe nasze szczęście, całej naszej rodziny, a to idziesz dalej, tak? To już dalej rozchodzi się na kolejne osoby i to jest takie fajne, bo to jest zaraźliwe. Uśmiech nawet w piekarni można się uśmiechnąć i od razu każdy ma lepszy dzień i idzie dalej i rozsyła ten uśmiech dalej.
1: Ja myślę, że w ogóle słowem, jak wiele, zobaczcie kochani, możemy zbudować słowem, nie? Że ja ci dzisiaj powiem, ja i tak ugotuję ten setny rosół, ale kiedy jest miłe, kiedy ona powie, o mama dzisiaj zrobiła dla nas obiad, brawo dla mamy. Albo o tata tak świetnie nas zapakował w aucie. Ja często w terapii słyszę pani go, ja tak rzadko czuję się doceniony, doceniona. Nie? Czasem pytam, czy jest pan Józefem w swoim domu? No nie, nie jestem. Więc ja zachęcam do tego, bo słowa mają wielką moc. I możemy kogoś słowem bardzo mocno zbudować, a możemy komuś bardzo mocno podciąć skrzydła. I wielkie takie pragnienie, dlaczego my w ogóle pracujemy z małżeństwami, żeby te nasze domy były miejscem, gdzie ja wzrastam, gdzie ktoś mi dmucha w skrzydła. Bo kochani, my często biegniemy i w pracy nas zastąpią. I w różnych innych miejscach naprawdę ludzie nas zastąpią. Ale żeby nikt nas nie zastąpił przy twoim współmałżonku, żebyś to ty była tą pierwszą, ty był tym pierwszym, który powie, pięknie wyglądasz, dobrze, że jesteś, napisze czułego SMS-a i też dmuchać w skrzydła naszym dzieciom, nie? Że ja dzisiaj jestem z ciebie dumny, że przyłapujemy ich na dobrych rzeczach. I to, co Konrad powiedział, dla mnie to jest niesamowite, że my jako małżeństwo, jako rodziny, my mamy być świadectwem w świecie miłości Chrystusa. Że dzisiaj ktoś patrząc na twoją rodzinę myśli sobie, wow, chcę iść w małżeństwo. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś podchodzimy i Konrad tam mi coś kupywał i tam chciałam czapkę czarną. No jedna była z kaszmiru, tam za 100 parę złotych, a druga była trochę tańsza. No i ta pani, którą podać? Ja mówię, mężu, może tą tańszą, a Konrad, nie, pani poda tą kaszmirową. No i tak zakładam tą kaszmirową, a mój mąż mówi, pięknie, bierzemy. Ja mówię, no widzi pani, jakiego mam kąciczka, jaki dobry mąż i w ogóle. I ta pani mówi, wow, jak miło mi to słyszeć, bo mówi, wie pani, tutaj ludzie podchodzą, coś przymierzają, mąż mówi, gdzie do takiej twarzy taka czapka, nie? Zaczynają się śmiać, nie kłócą się jeszcze, dobra, to nie, pokłócą się, a tutaj no niesamowite, jeszcze nabiła nam swoją zniżkę, więc wróciliśmy zadowoleni z czapką kaszmirową.
0: A ja do dzisiaj nie wiem, co to jest kaszmir, ale...
1: ale ważne, że zapłaciłeś skarbie. Ale właśnie to jest to, nie? Że ja dzisiaj mogę dać świadectwo, ale mam, nawet jak czasem idziemy na kawę, to mój mąż zamawia mi Amerykanę i mówi dla mojej pięknej żony, mówię, o, dziękuję.
2: Pięknie. Kochani, powiem tylko, że aktorka Kasia Figura to nazwała swoją córeczkę Kaszmir. Ma kogo i Kaszmir.
3: A proszę bardzo.
2: Ciekawostek, jeżeli chodzi o celebrytów, to bardzo proszę. Drodzy Państwo, Bożego Błogosławieństwa Iga i Konrad Grzybowscy dzisiaj w tym tygodniu dają nam no, tyle radości, szczęścia, wzmacniają nas w swoich postanowieniach. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Adrenaline już za nami, 11 minut zostały do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A ja zapraszam serdecznie, żeby w piątek włączyć się we wspólną modlitwę z seminarzystami. W zasadzie oni zapraszają, ja tylko powtarzam, zapraszają w maju na majowe piątkowe, a po majowym jeszcze droga światła dla chętnych około godziny 19.30, więc nabożeństwo majowe o 19.00, o 19.30 droga światła, a potem spotkanie przy herbacie. Krakowskie Przedmieście 52 przez 54 to już jutro. Dobrze jest sobie zaplanować ten czas. Co to takiego ta droga światła? Może ktoś słyszał, może nie słyszał. To jest nabożeństwo wielkanocne, które jest takim radosnym odpowiednikiem drogi krzyżowej. Składa się z 14 stacji, które ukazują spotkania z Jezusem od zmartwychwstania do zesłania Ducha Świętego. Sam pomysł na tą drogę światła powstał w roku 1988 we Włoszech, a inspiracją do jego stworzenia były podobno freski z rzymskich katakumb. No więc jutro seminarzyści zapraszają. A teraz już Adele. Hello, hello.

0: Bajm, 3 minuty przed 11. Słuchacie Radio Warszawa na 106,2 FM. Dobrze słuchać.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czy złość zawsze niszczy?
3: A czy miłość zawsze pomaga?
2: O tym, jak budować więzi w rodzinie
3: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
2: porozmawiamy jutro o 22:00.
3: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnuszyński.
3: Zapraszamy!
4: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. W każdą sobotę o godzinie 17 na audycję Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
5: Po drodze ze Świętym Krzysztofem to audycja motoryzacyjna, która pojawia się w Radiu Warszawa 106,2 FM. W audycji problematyka motoryzacji, a więc i nowości rynkowe, i to, co pod maskami brzęczy i piszczy, także bezpieczeństwo ruchu drogowego i kultura na jezdniach. Zapraszam w soboty, godzina 13:10. Grzegorz Traczewski. Do usłyszenia.
6: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
8: W świecie pełnym zgiełku zatrzymaj się na chwilę. 15 sierpnia w Ergo Arena Gdańsk Sopot spotkamy się, aby wspólnie przeżyć coś naprawdę ważnego. Modlitwa, muzyka i wspólnota. Festiwal Prosta Droga do Boga. Dobro za dobro, bo są wartości, które trzeba przekazywać dalej. Wejdź na stronę drogadoboga.com i dołącz do nas.

0: po reklamie.
1: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
2: Spór o nowe przepisy dla pielęgniarek i położnych. MSZ potępia działania izraelskiego ministra. Rodzice zastępczy nagrodzeni. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Resort Zdrowia proponuje, by położne, które przez niż demograficzny tracą pracę na zamykanych porodówkach, mogły w ramach skróconego kursu przekwalifikować się na pielęgniarki. Jak tłumaczy wiceminister Katarzyna Kęcka, to odpowiedź na prośby samych zainteresowanych.
3: Znam wiele osób dwuzawodowych, które w zależności od sytuacji mogą pracować w oddziałach zarezerwowanych jedynie dla pielęgniarek w tym zakresie. Ja wiem, że to wzbudza bardzo dużo emocji, ale powtarzam raz jeszcze, nikt nie ma zamiaru zamykać czy wygaszać zawodu położnej, bo nie o to chodzi. My chcemy jedynie wzmocnić panie położne.
2: Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, położne w Polsce są zbyt dobrze wykształcone, by sprowadzać ich kompetencje tylko do opieki na porodówkach, a na braki na rynku pracy są inne sposoby, mówi prezes Izby Mariola Łodzińska.
4: Zabiegamy o to, żeby było świadczenie dla naszych koleżanek położnych i panów położnych, chociażby w zakresie uruchomienia porady okołomenopauzalnej. Jest wiele takich momentów, w których można by było wykorzystać te kompetencje, tylko potrzeba po prostu otwartości.
2: Środowisko medyczne apeluje do rządu, by zamiast masowego przekwalifikowywania kadry pozwolić położnym na szerszą pracę w opiece długoterminowej.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
2: Polska stanowczo potępia postępowanie przedstawicieli władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Summit Flotilla, wśród których znajdują się polscy obywatele, napisał na platformie X szef MSZ Radosław Sikorski. Resort domaga się też wyciągnięcia konsekwencji wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. W nagraniu internetowym widać, jak Itamar Ben-Gwir prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do strefy Gazy. Nie wolno traktować w ten sposób polskich obywateli, którzy nie popełnili przestępstwa. W świecie demokratycznym nie znęcamy się nad osobami przetrzymywanymi w areszcie i nie szydzimy z nich, dodał szef polskiego MSZ-u. Nagrania spotkały się też z krytyką wielu państw Zachodu. Zachowanie ministra potępił też premier Izraela i szef dyplomacji tego kraju. Rzecznik polskiej sekcji globalnej flotylli Sumot, Rafał Piotrowski, potwierdził, że trzech członków polskiej delegacji zostało zatrzymanych przez izraelskie służby. Izrael jeszcze przed rozpoczęciem operacji ostrzegał uczestników, że nie dopuści do naruszenia blokady morskiej strefy Gazy.
5: Takie są lokalne inicjatywy.
2: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie nagrodzi rodziców zastępczych z regionu. Instytucja zorganizowała pierwszą taką galę w domu weselnym u Artura w Zielonce, mówi Alicja Kalisiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Wołominie.
6: Celem wydarzenia jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz nagłośnienie dramatycznego problemu braku nowych kandydatów na rodziny zastępcze. Jest to problem ogólnopolski, z którym mierzymy się także my w powiecie wołomińskim.
2: Powiat od stycznia tego roku podniósł wysokość świadczeń finansowych wspomagających rodziny zastępcze. Podczas gali oprócz rodziców zastępczych z regionu honorowani zostaną także ambasadorzy Wołomińskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla części województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i łódzkiego. W niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 30 litrów deszczu. Lokalnie jest możliwy drobny grad. Prędkość wiatru w porywach może dochodzić do 65 km na godzinę.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Piękny, słoneczny dzień. Po południu może popadać. Już są jakieś chmury na niebie, jeszcze póki co takie bardziej jasne, ale przyjdą też te ciemniejsze. I wiatr, który póki co jest dosyć umiarkowany z północnego zachodu, będzie wiatrem silniejszym. 21 stopni teraz w Grodzisku i w Mińsku, 22 w Legionowie, w Nowym Dworze, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku, w Wołominie i w Ożarowie, a w Warszawie 23, maksimum dzisiejsze to 24 stopnie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Dzień dobry, witam Was kochani w ten piękny, słoneczny dzień, 5 minut po 11, Zofia Kozarawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Oprócz tego, że dzisiaj świętujemy razem z herbatą, z kubkiem herbaty, pysznym, cieplutkim, chociaż może ktoś lubi herbatę na zimno, no to odnawiamy też znajomości. Dziś dzień odnawiania znajomości, czego Wam i sobie życzę. Warszawa. Michael Bublé rozpoczyna tę godzinę. 6 po 11.

0: Dance Band 7 Tears, 13 po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Przypominam, że to już ten moment, kiedy warto się zastanowić, gdzie będziemy w sobotę, gdzie będziemy się przygotowywać. Może mamy szansę wziąć udział w Wigilii Zesłania Ducha Świętego, w tym czasie przygotowania, oczekiwania, być, prosić, modlić się, korzystać też z tego, że inni przygotowali taką przestrzeń, w której my możemy otwierać się na Ducha Świętego. No i ci, którzy przygotowali, pewnie też. Te propozycje można znaleźć między innymi na naszej stronie internetowej. Tam jest taki artykuł, gdzie Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Jest sporo propozycji. Jest też dużo propozycji w naszych mediach społecznościowych. Zapraszam na naszego Facebooka. Jeśli nie znajdujecie tam informacji o Wigilii Zesłania Ducha Świętego, w której planujecie uczestniczyć albo o której wiecie, że jest, no to koniecznie dopiszcie tam w komentarzach. Niech to będzie źródło informacji dla nas wszystkich i miejmy nadzieję, że też kogoś zachęci, żeby wziąć udział w takim spotkaniu. Również na Służew zapraszamy w sobotę. Start o godzinie 19.30. Będzie uroczysta msza Wigilii z rozbudowaną liturgią słowa, także msza będzie trwała około 1,5 godziny. Po mszy świętej śpiew akatystu do Ducha Świętego, konferencja o Duchu Świętym, a potem wspólna modlitwa o wylanie Ducha Świętego ze wspólnotami charyzmatycznymi. To dominikanie ze Służewa zapraszają, dominikańska 2, a w niedzielę jarmark u świętego Dominika. Hania Kuzimowicz już teraz 3 razy bardziej, kwadrans po 11.

0: Everything but the girl, 21 minut po 11. Wróćmy do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej, plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach, 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dokładnie rok temu, gdy powierzono mi posługę następcy świętego Piotra, przypadł właśnie dzień supliki do Maryi Panny. Ten przepiękny dzień supliki do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Musiałem więc przybyć tutaj, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Panny. Wybór imienia Leon stawia mnie ponadto na śladach Leona XIII, który wśród innych zasług miał także tę, że rozwinął szerokie magisterium o Różańcu Świętym. Do tego wszystkiego dochodzi niedawna kanonizacja świętego Bartola Longa, apostoła Różańca. Ten kontekst daje nam klucz do refleksji nad usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym. Ewangelia o Zwiastowaniu wprowadza nas w chwilę, w której Słowo Boże staje się ciałem w łonie Maryi. Z tego łona promieniuje światłość, która nadaje pełny sens historii i światu. Pozdrowienie, jakie anioł Gabriel kieruje do dziewicy, jest zaproszeniem do radości. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Tak, zdrowaś Maryjo, jest zaproszeniem do radości. Mówi do Maryi, a w niej także i do nas wszystkich, że na gruzy naszego człowieczeństwa, doświadczonego przez grzech i dlatego zawsze skłonnego do nadużyć, przemocy i wojen, stąpiła Boża czułość, czułość miłosierdzia, która w Jezusie przyjmuje ludzkie oblicze. Maryja staje się w ten sposób Matką Miłosierdzia, jako uczennica Słowa i narzędzie Jego wcielenia. Objawia się naprawdę jako pełna łaski. Wszystko w niej jest łaską. Ofiarowując Słowu własne ciało, staje się także, jak uczy Sobór Watykański II, za świętym Augustynem, Matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, aby wierni, którzy są członkami owej głowy, rodzili się w Kościele. Oto ja, Maryi, rodzi się nie tylko Jezus, ale także Kościół, a Maryja staje się zarazem Matką Boga, Theotokos i Matką Kościoła.

0: Kuba, 24 minuty zostały do 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś czwartek i to jest ostatni czwartek przed wakacjami, w który zaprasza Akademia Katolicka na wykład z cyklu Duchowość dla Warszawy. Dziś o 19:00. Tam, gdzie zawsze, w Auli Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 66. Może ktoś pamięta to miejsce jako dawną Centralną Bibliotekę Rolniczą, to dokładnie tam, zupełnie za darmo można przyjść, usiąść i otworzyć uszy i posłuchać o tym, czy trudne czasy mogą być szansą, o nadziei chrześcijańskiej, czyli o tym, czego chyba każdemu potrzeba. Prelegentem będzie ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Muszala. To spotkanie poprowadzi siostra profesor Judyta Pudełko i wszyscy jesteśmy tam zaproszeni, bo sami często mówimy o tym i słyszymy, że to takie trudne i niepewne czasy. I co robić? Jak żyć? Czy da się mieć nadzieję chrześcijańską i czy ona realnie może podnosić nas wszystkich w naszej codzienności? Dziś o 19:00, Krakowskie Przedmieście 66.

0: Robert Jansson, Kuba Badach, o tych małych szczęściach, bardzo ważnych małych szczęściach, które można widzieć i one jakoś podnoszą na duchu. Ja chciałam przypomnieć, że jutro jest wspomnienie świętej Rity. I jutro w parafii świętej Rity w Warszawie przy ulicy Żupniczej 27 będzie uroczysta msza święta odpustowa ku czci świętej Rity właśnie, która jest patronką tych spraw trudnych, a nawet spraw beznadziejnych, jak niektórzy mówią. Przed mszą świętą, która o 18 będzie też nabożeństwo o 17. To będzie nabożeństwo z odczytywaniem intencji i modlitwą wstawienniczą. Msza święta o 18 ku czci świętej Rity, a potem jeszcze procesja z figurą i relikwiami świętej Rity. Będzie też poświęcenie róż, czyli znaku łask wypraszanych przez świętą Ritę. To jutro przy Żupniczej 27.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za kwadrans 12.

0: 4 minuty zostały do godziny 12. Możemy teraz usłyszeć fragment Pisma Świętego. Przeczyta go Ewa Ziętek. Rozważania opracował i czytać będzie ksiądz dr Błażej Węgrzyn.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc się dowiedzieć dokładnie, o co Żydzi oskarżali Pawła, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła, stawił go przed nimi. Wiedząc zaś, że jedna część składa się z Saduceuszów, a druga z Faryzeuszów, wołał Paweł przed Sanhedrynem: „Jestem faryzeuszem, bracia, i synem faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się zmartwychwstania umarłych”. Gdy to powiedział, powstał spór między faryzeuszami i saduceuszami i doszło do rozdwojenia wśród zebranych. Saduceusze mówią bowiem, że nie ma ani zmartwychwstania, ani anioła, ani ducha. A faryzeusze uznają jedno i drugie. Zrobiła się wielka wrzawa. Zerwali się niektórzy z uczonych w piśmie wśród faryzeuszów i wykrzykiwali wojowniczo: „Nie znajdujemy nic złego w tym człowieku. A jeśli naprawdę mówił do niego duch albo anioł?” Kiedy doszło do wielkiego wzburzenia, trybun, obawiając się, żeby nie rozszarpali Pawła, rozkazał żołnierzom zejść, zabrać go spośród nich i zaprowadzić do twierdzy. Następnej nocy ukazał mu się Pan i powiedział: „Odwagi, trzeba bowiem, żebyś i w Rzymie świadczył o mnie tak, jak dawałeś o mnie świadectwo w Jerozolimie”.
2: Między wczorajszym a dzisiejszym czytaniem wiele się wydarzyło. Paweł spotkał się z palestyńskimi chrześcijanami, a w samej Jerozolimie z Jakubem apostołem. Zaś w świątyni został bezprawnie pojmany i dotkliwie pobity. Wywleczono go na zewnątrz świątyni i wręcz próbowano zabić. Jeżeli ktoś oglądał Pasję Mela Gibsona, może w tym miejscu przypomnieć sobie sylwetkę Jezusa przed Sanhedrynem po pojmaniu w Ogrójcu. W takim to, albo gorszym jeszcze stanie, zmaltretowany święty Paweł stanął po raz pierwszy, związany dwoma łańcuchami, przed trybunem rzymskim i Żydami, którym po hebrajsku wygłosił swoje świadectwo nawrócenia. W tym momencie tajemniczo dopełniła się miara cierpienia apostoła, bowiem nagle przestał on biernie poddawać się oprawcom, tylko Rzymianom wytknął nielegalne związanie go jako obywatela rzymskiego, arcykapłanowi zaś bezprawne bicie go. Tu właśnie następuje dzisiejsze czytanie, w którym Paweł doprowadza do wewnętrznego podziału między faryzeuszami i saduceuszami. Celem tej zmienionej taktyki nie jest jednak uwolnienie, lecz dotarcie ze swym świadectwem do Rzymu. Jak wcześniej, sam Jezus, by zrealizować plan Boży w Jerozolimie, wielokrotnie wymykał się Żydom. By tak manewrować, potrzeba jednak ogromnej czujności serca, zestrojonego z wolą Pana.

0: Minęła 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Z wiarą włączmy się w radosną modlitwę Kościoła. Przewodzi jej papież, a jednoczą się z nim wszyscy ludzie dobrej woli, którzy na tę chwilę odłożyli pracę i wznieśli myśli do Boga, by Go uwielbić i z ufnością powierzyć Mu swoją teraźniejszość. Królowo nieba, wesel się, alleluja.
3: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja.
3: Módl się za nami do Boga, alleluja.
1: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja.
3: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
1: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się za wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuś zda, niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia. Przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
4: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Zbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
3: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
3: Bogu niech będą dzięki.
0: 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Grzegorz Walkiewicz.

0: Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
1: Największym zagrożeniem dla wiary nie jest świat, tylko podziały między wierzącymi. Jezus modli się o jedność. Nie o skuteczność, nie o liczby. O jedność. Bo wie, że jeśli uczniowie się podzielą, to wszystko inne może stracić sens. A jedność nie jest czymś łatwym. To nie jest zgoda na wszystko. To jest decyzja, żeby nie zerwać relacji, nawet wtedy, gdy jest trudno. W świecie, w którym każdy ma swoją rację i każdy walczy o swoje, jedność staje się czymś bardzo wymagającym, ale też i bardzo czytelnym znakiem. Najmocniejsze świadectwo wiary to nie są piękne słowa o Panu Bogu. To zdolność do miłości tam, gdzie najłatwiej byłoby uciec i się odwrócić.

0: Passion, Brett Younger, Melody Malone. Już za nami 9 minut po 12.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Pięknie słoneczny dzień trwa, później przyjdzie trochę chmur, z których może popadać. Będzie też coraz mocniej wiało, wiatr nam towarzyszy z północnego zachodu. Teraz 23 stopnie w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i w Grodzisku i w Wołominie, ale też w Mińsku Mazowieckim 23, a w Legionowie 24. Tak też jest w Pruszkowie i w Otwocku i to jest podobno dzisiejsze maksimum.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich. 10 minut po 12. Zofia Kozarawska, mam tę radość być tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa, otwierać okno, zamykać okno, w zależności od tego, jak mocno wieje. Zapraszam serdecznie na kolejną wspólną godzinę, którą rozpocznie już za chwileczkę Zbigniew Wodecki, a to być może też dlatego, że jutro rocznica jego przejścia z tego świata do tego drugiego, wiecznego. No nie znam chyba nikogo, kto nie lubi słuchać, jak śpiewa Zbigniew Wodecki. Wspaniały polski piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, prezenter telewizyjny, ale też aktor. No to już teraz oddaję mu głos. 11 minut po 12.

0: Level 42, 23 minuty po 12.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Niespodzianka, mam bilety do rozdania na spektakl pod tytułem Porwanie Europy. Wiem, że poprzednio dużo osób chciało na ten spektakl się wybrać i niektórym musiałam odmówić niestety, więc spektakl, uwaga, uwaga, już jutro o 19:00, nie byle gdzie, w Teatrze Królewskim, Starej Oranżerii, w Muzeum Łazienki Królewskie. Jutro o 19:00, zerknijcie do kalendarzy, czy to jest realne, a ja troszkę opowiem o tym spektaklu. Porwanie Europy to jest spektakl wystawiany przez Teatr Klasyki Polskiej. Jarosław Marek Rymkiewicz ten spektakl napisał. To jest farsa w stanie najwyższego napięcia, jak można przeczytać. To jest taka sytuacja, że tytułowa Europa staje przed nami odarta, obnażona ze swojego kostiumu, który szyły dla niej wieki. Współczesność widzi w tym kostiumie jedynie fatałaszki, które służą jej do niezobowiązujących przebieranek prowadzących donikąd, do pustki, do bezsensu, do klęski. Jest zabawnie, jest brawurowo i bardzo celnie. Długi spektakl, ponad 2 godziny, 2 godziny 15 minut. Śmiech, łzy i farsa u progu katastrofy. Już jutro o godzinie 19:00 Teatr Królewski w Starej Oranżerii, Muzeum Łazienki Królewskie. Jeśli czujesz, że to dla ciebie zaproszenie, proszę dzwoń 512 700 555. Czekam.

0: Wyjeżdża za nami jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik, zapraszam. Prace nad synodalnością w Kościele wchodzą w kolejny etap. Jak podaje Vatican News, sekretariat generalny synodu opublikował dokument wyznaczający kolejne etapy wdrażania synodu o synodalności w Kościele katolickim. Proces ma się zakończyć spotkaniem grup synodalnych w Watykanie w październiku 2028 roku. Prace podzielono na 4 etapy: pamięć, interpretacja, kierunki i celebracja. Jak podkreślono, nie chodzi o nową konsultację, ale o rozeznanie owoców procesu rozpoczętego podczas synodu z lat 2021-2024. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Pierwszy etap rozpocznie się w 2027 roku. W diecezjach wspólnoty będą podsumowywać doświadczenia związane z wdrażaniem dokumentu końcowego synodu. Następnie konferencje episkopatów przygotują analizy teologiczno-pastoralne, a na początku 2028 roku odbędą się zgromadzenia kontynentalne, które wyznaczą duszpasterskie priorytety dla poszczególnych regionów świata. Finałem procesu będzie zgromadzenie ogólne w Watykanie pod hasłem Celebracja. Dokument przypomina także, że fundamentem synodalności pozostają modlitwa, wzajemne słuchanie i udział wszystkich wiernych, świeckich, duchownych oraz osób żyjących na marginesie społecznym. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Młodzi z całej Warszawy będą modlić się wspólnie o pokój na świecie. To inicjatywa duszpasterstw młodzieży obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej, ksiądz Jakub Pytlakowski.
4: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
1: Spotkanie odbędzie się w sobotę wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano zarówno modlitwę, jak i integrację, dodaje duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Jan Łaski.
5: Spotykamy się o godzinie 18 na uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a potem wszystkim po tej duchowej strawie czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
1: Spotkanie będzie połączone z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Jutro wspomnienie świętej Rity, patronki budującego się kościoła przy ulicy Żupniczej na Pradze Południe. Po południu rozpoczną się uroczystości odpustowe. Do udziału zaprasza proboszcz parafii ksiądz Andrzej Jakubaszek.
6: Rozpoczną się już o godzinie 17 nabożeństwem, następnie o godzinie 18 główna msza święta odpustowa pod przewodnictwem księdza doktora Marka Studenckiego, po której wyruszymy z procesją z figurą świętej Rity ulicami naszej parafii. Na zakończenie uroczystości będzie obrzęd poświęcenia róż, a także możliwość ucałowania relikwii świętej Rity.
1: Po części modlitewnej zaplanowano także integrację.
6: Po zakończonych uroczystościach wszystkich zapraszam na wspólne biesiadowanie na placu przykościelnym, na wspólne spotkanie rodzinne.
1: Święta Rita była augustianką i stygmatyczką. Czczona jest jako patronka od spraw trudnych i beznadziejnych. Czuwanie, modlitwa, konferencje, czyli kumulacja łaski. Parafia Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Słodowcu tak przygotowuje się do niedzielnej uroczystości odpustowej. Planujemy 3 wieczory spotkań, pierwszy już dziś, zapowiada wikariusz parafii ksiądz Wojciech Turek.
7: 18:30 msza święta, po niej konferencja, a na zakończenie dnia kolejny dzień nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W tym roku wśród prelegentów znalazł się ksiądz Marcin Jurak, marianin, proboszcz parafii Matki Bożej Królowej Polski na ulicy Gdańskiej, którego gościć będziemy dziś w czwartek. W swojej konferencji ma poruszyć temat Twoje życie ma sens.
1: W niedzielę parafia zaprasza na świętowanie odpustu na mszach świętych i na pikniku, który rozpocznie się o godzinie 10:00.

0: Hammond na antenie Radia Warszawa, 18 minut przed 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, rozdałam już wszystkie zaproszenia, które miałam. Dziękuję za wszystkie telefony. Rozumiem wasz żal, kochani słuchacze Radia Warszawa. Nie jestem w stanie wszystkim dać zaproszeń, ale cieszę się, że się o nie staracie i mam nadzieję, że każdy kiedyś takie zaproszenie tutaj na antenie Radia Warszawa wygra. Kto wie, może kiedyś się, tak jak to mówiłam niektórym osobom przez

Koncert będzie na skwerze przy ulicy Barskiej, w pobliżu ulicy Jotejki, gdzie przez wiele lat Zbigniew Wodecki mieszkał. A to już w najbliższą niedzielę, 24 o 19 na Ochocie. Zupełnie za darmo.

0: James, sit down. Usiądź sobie. 10 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Będzie można sobie usiąść. Nie wiem, czy zauważyliście, od jakiegoś czasu jeździ po Warszawie tramwaj, który jest oklejony zdjęciami kapitanów polskiej reprezentacji koszykówki 3x3 Aleksandry Ziemborskiej i Przemysława Zamojskiego, a będzie się działo, bo już za chwileczkę Strefa Kibica się otworzy. Strefa Kibica stanie pod Pałacem Kultury i Nauki. Będą koncerty, pokazy, liczne atrakcje dla dzieci i dla dorosłych. Wszystko to bezpłatnie znajdzie się właśnie na Placu Centralnym na czas mistrzostw. Co to za mistrzostwa? No mistrzostwa świata w koszykówce 3x3 w tym roku w Warszawie. Pod Pałacem Kultury i Nauki będzie właśnie to wszystko się działo od 1 do 7 czerwca, a nawet troszeczkę wcześniej, bo od 30 maja będzie można oglądać koszykarzy, ponieważ są zaplanowane też mistrzostwa Warszawy. No a później będą ci z 26 krajów i 6 kontynentów, 40 reprezentacji. Także będzie się działo. Będzie sobie można usiąść i popatrzeć.

0: wszystko się może zdarzyć. Tak śpiewała Anita Lipnicka na antenie Radia Warszawa. Minuta została do 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha?
3: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
2: Jarek, weź ją wypuść.
3: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
2: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
3: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
2: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
3: A żebyś wiedziała.
2: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
3: Załatwię to.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolicę i okolice.
2: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
3: i Weronika Ostrowska.
2: Mucha też?
3: Bzzz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Tu jest 13. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa.
5: Prokuratura o śmierci dwulatka w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Minister obrony z wizytą w Estonii. Tematem m.in. obecność amerykańskich wojsk. Powiemy też o nowym domu samopomocy w Rojkowie pod Warszawą. Tragiczna śmierć niespełna dwuletniego chłopca w podwarszawskich Ząbkach. Do dramatu doszło wczoraj po południu w żłobku przy ulicy Kwiatowej. Chłopiec wpadł do oczka wodnego znajdującego się na posesji. Mimo długiej i intensywnej reanimacji życia dziecka nie udało się uratować, mówi rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokurator Karolina Staros.
6: Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, następnie przez ratowników, jednak okazała się ona bezskuteczna.
5: Wstępne oględziny nie wykazały obrażeń mogących mieć związek ze śmiercią chłopca, dodała przedstawicielka prokuratury.
6: Ze zgonem przeprowadzono również oględziny miejsca ujawnienia zwłok tego żłobka. Tam na miejscu około godziny 20 zostały zatrzymane dwie kobiety, opiekunki z tego żłobka, i one nadal są zatrzymane.
5: Śledczy nie podają na razie oficjalnej przyczyny śmierci. Prokuratura podkreśla jednak, że wszystkie okoliczności zdarzenia są szczegółowo analizowane. Do tej sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Państwa europejskie mają prawo oczekiwać solidarności od amerykańskich sojuszników. Tak mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MONU spotkał się w Tallinie z szefem estońskiego resortu obrony Hanno Pevkurem, z którym rozmawiał m.in. o obecności wojsk USA w krajach wschodniej flanki NATO. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o wycofaniu części amerykańskiego kontyngentu z Europy nie powinna dotknąć Polski ani Estonii.
8: Mamy też prawo oczekiwać solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy w systemie odstraszania i obrony są obecni w naszych państwach. Jest teraz etap planowania, bo wiem, że wszyscy jesteście zainteresowani, kiedy to wstrzymanie transferu wojsk amerykańskich się zakończy. Na to musimy poczekać około 2-4 tygodni.
5: Kancelaria Prezydenta będzie wspierała działania rządu w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce.
9: Są oczywiście tacy politycy, na przykład Władysław Kosiniak-Kamysz, stara się jednak robić bardzo dużo, aby te wojska utrzymać. No takie też jest jego zadanie, bo jest ministrem obrony narodowej. Natomiast my jako Kancelaria Prezydenta będziemy tutaj wspierać akurat w tym zakresie rząd, bo uważamy, że trzeba utrzymywać amerykańskich żołnierzy w Polsce.
5: Mówił szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych funkcjonujących w Europie z 4-3. Oznacza to tymczasowe opóźnienie w rozmieszczeniu amerykańskich sił w Polsce.
7: To dzieje się w okolicy.
5: W Rojkowie pod Warszawą powstał środowiskowy dom samopomocy. Zamieszka tam w sumie 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. W uroczystości otwarcia uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta wołomiński Arkadiusz Werelich oraz członkowie zarządu powiatu. Mówi Alicja Kalisiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
10: Widać było, że wszyscy obecni samorządowcy, przedstawiciele instytucji, organizacji i mieszkańcy działali z jednego powodu, aby pomóc. Bardzo mocno wybrzmiały słowa księdza Kamila Chojnackiego, dyrektora Caritas diecezji warszawsko-praskiej, który powiedział: czasem reprezentujemy różne środowiska, jednak potrafimy współpracować na rzecz osób, które tego najbardziej potrzebują.
5: Placówkę będzie prowadzić Caritas diecezji warszawsko-praskiej. Wartość inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Papież Leon XIV wezwał dyplomatów do odbudowy zaufania w relacjach międzynarodowych. Podczas spotkania z nowymi ambasadorami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej, reprezentującymi 8 państw, papież podkreślił, że uprzejmy, jasny dialog nie wystarczy bez głębszego nawrócenia serca i gotowości odłożenia na bok partykularnych interesów dla dobra wspólnego. Leon XIV przypomniał, że żadne państwo ani porządek międzynarodowy nie mogą być uznane za sprawiedliwe, jeśli zapominają o ubogich i najsłabszych.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Przyszło troszkę więcej chmur i wiatr jest już silniejszy. Wiatr wieje z północnego zachodu i będzie się wzmagał. Z tych chmur może dzisiaj popadać deszcz. Póki co 22 stopnie w Ożarowie Mazowieckim, 23 w Pruszkowie, Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Mińsku też 23, w Warszawie już 24. W Wołominie podobnie i to jest dzisiejsze maksimum, którego się spodziewaliśmy. Potem temperatura będzie spadać.
11: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz dołączyli do Radia Warszawa. 6 minut po 13, Zofia Kozerawska, zapraszam, zostańcie z nami, weźcie nas ze sobą. Wypijmy dziś razem herbatę, tak? Bo dziś świętuję herbatę. Taki to dzień, że ja zapraszam na picie herbaty, no ale tak naprawdę bardzo lubię herbatę. Międzynarodowy Dzień Herbaty świętujemy. Z kim dzisiaj chcielibyście się napić herbaty? Dajcie znać, czekam. Radio Warszawa. A czekanie umila mi Eternal. Już teraz na 106.2 FM, 6 po 13.00.

0: Kleo z przesłaniem do Łowców Gwiazd. 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dużo się dzieje w ten weekend i głównie będziemy czekać na Ducha Świętego. Mam nadzieję, że wszyscy się doczekamy i będziemy się dzielić tym, co nam dał w kolejnym tygodniu i może w kolejnych miesiącach, daj Boże. Ale zanim rozpoczną się czuwania w kościele, to jutro w sobotę od 11 do 17 można się wybrać na teren Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Wosowie, bo tam Dzień Rodziny Wojskowej i mnóstwo się będzie działo, będą atrakcje edukacyjne, sportowe, rekreacyjne dla dzieci, ale też dla dorosłych. Będą pokazy ratownicze, gra terenowa o Bitwie Warszawskiej, różne quizy i konkursy o Polsce i o Wojsku Polskim. Będą też puzzle historyczne, ale też warsztaty astronomiczne. Będzie spotkanie z autorem bajek dla dzieci. Będzie miasteczko cyrkowe, animacje. No co tam jeszcze? Tor saperski, bezpieczny tor przeszkód, dopowiedziane jest to. Będzie też tor strzelecki, pokaz sprzętu wojskowego, tory przeszkód, no i jeszcze inne konkurencje sprawnościowe. Będzie też grochóweczka wojskowa i strefa odpoczynku dla rodzin. Także serdecznie zapraszam. Dzień Rodziny Wojskowej OSUW 2026 na terenie Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920. Start o 11 i do 17 można będzie wziąć udział w tych wszystkich atrakcjach.

0: Zgadzam się z Igo, to jeszcze nie koniec. 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Każdy, kto poważnie angażuje się w modlitwę różańcową, to żeby tę modlitwę pogłębić i żeby ona stała się dla niego bardziej zrozumiała i bardziej owocna, wchodzi przez to w przestrzeń rozważania wielkich tajemnic związanych z Panem Jezusem i Jego zbawczym dziełem. To też zachęcam, żebyśmy właśnie w tej przestrzeni sobie coraz więcej trudu zadawali, żeby żyć Pismem Świętym, poznawać, rozważać, modlić się, ponieważ ono jest dane ku naszemu pouczeniu, to po pierwsze, a po drugie, słuchając i rozważając Słowo Boże, my umacniamy siebie. To jest coś, co nieraz umyka jakby naszej wyobraźni, dlatego nie umiemy w niektórych, tak powiem, sytuacjach jakby przekonać nas, czy zmusić nawet do tego, żebyśmy Pismo Święte uznali jako modlitwę, jako coś, co będzie nam pomagało, co będzie nas ubogacało, co będzie nas prowadziło przez nasze życie.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: zaczekam.
1: Jak to dobrze, że ktoś jest gotów zaczekać. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
2: Prokuratura wyjaśnia przyczyny śmierci dwulatka w Ząbkach. Dziecko wczoraj wieczorem wpadło do oczka wodnego. W sprawie zatrzymano dwie opiekunki ze żłobka. Awaryjne lądowanie awionetki na Bemowie. Na pokładzie były dwie osoby. Na miejsce zadysponowano straż pożarną. Nie doszło jednak do zapłonu. Nikt nie został poszkodowany. Przerwa w kursowaniu tramwajów między Placem Unii Lubelskiej a Placem Zbawiciela. Tramwajarze w weekend zajmą się remontem torów. Linie 14 i 18 będą zawieszone. Pozostałe kursujące w tym miejscu pojadą przez Rakowiecką. Awaria ciepłownicza przy ulicy Lachmana na warszawskim Ursynowie została usunięta. Dostawy ciepła dla mieszkańców 46 budynków przywrócono przed południem. Rowerowy maj cieszy się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży w Warszawie. Do połowy maja zarejestrowano 1,5 miliona przejazdów jednośladami do szkół. Uczniowie zbierają punkty, które będą zamienione na nagrody dla placówek. Zapraszam na wiadomości.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Dalton, 21 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A może komuś będzie blisko i dotrzeć do Wilanowa w najbliższą niedzielę na sportowy piknik dla całych rodzin. Będzie sporo czasu na dobrą zabawę. Będzie można też doświadczyć może dla niektórych pierwszych z takich sportowych emocji, sportowych konkurencji, wyścigu dla dzieci od 3 do 9 roku życia. I uwaga, rywalizacja w duchu fair play, co ważne, no bo wiadomo, że ciężko jest, jak ktoś przegra, a tutaj, uwaga, każdy staje na podium, więc można być spokojnym, będąc rodzicem, którego dziecko może nie będzie pierwsze, że też stanie na podium. Wszystko na plaży Wilanów w najbliższą niedzielę, start 5 minut po 11. Będzie śmiesznie, będzie troszkę absurdalnie, będzie dużo ruchu, będzie spektakl też, którego podobno nie da się pomylić z żadnym innym. Także dzieci na rowery na plaży Wilanów. Gdybyście chcieli, żeby wasze dziecko wzięło udział w tym wyścigu, to trzeba się zapisać. Także najlepiej wpisać dziecinarowery.pl i już nas internet przekieruje, gdzie trzeba, żeby się zapisać, żeby zapisać właściwie swoje dziecko na ten wyścig. Przypominam, że to dla dzieci od 3 do 9 roku życia. Te dzieci mogą wziąć udział w konkurencji, a cała reszta może się po prostu świetnie bawić. To już Antonina Krzysztoń na antenie Radia Warszawa, 20 minut przed 14.

0: Perfect. Ed Sheeran. 11 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Zesłanie Ducha Świętego. Co my chcemy od tego Ducha? Jakich darów właśnie sobie tutaj zaczęłam przypominać i ciągle o jakimś zapominam, ale już mam przed oczami, więc teraz mogę się troszkę wymądrzyć, że wśród tych darów jest dar mądrości też, dar rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. I tak sobie pomyślałam, bo zbieramy się na te czuwania i żeby prosić o dary Ducha Świętego, no to może jest dobry moment dzisiaj w czwartek, żeby się zastanowić, których tych darów potrzeba mi właśnie najbardziej, o co ja chcę tak naprawdę prosić. No i już gorąco zacząć prosić. Kumulacja, o której tutaj mówiliśmy na antenie, już dziś zaprasza. Kumulacja w parafii Zesłania Ducha Świętego przy Broniewskiego 44, 18:30 msza święta, później konferencja i nowenna do Ducha Świętego, podobnie jutro, w sobotę troszkę inaczej, bo o 19:30 start. Duran Duran i Rio. Przenosimy się do Rio. 10 minut przed 14:00.

0: Wiktor Waligura wyśpiewał, jeśli ma się skończyć świat, 2 minuty przed godziną 14. Świat się jeszcze nie kończy, tylko zbliża się godzina 14, więc kończy się mój dyżur. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było mi niezwykle miło i cieszę się, że mogłam spędzić to spotkanie z Wami, kochani słuchacze, przy otwartym oknie. A już teraz, za chwileczkę, przejmuję stary Jacek Zienkiewicz. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry.
0: Miła pogoda, co?
1: Bardzo miła i czuję się dobrze, czuję się jak... Albo dobrze, tu wstawmy 3 kropeczki.
0: To do miłego usłyszenia, kochani słuchacze, już jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Starość. Chcemy rozbudzić ciekawość tego etapu życia. Spójrzmy na starość z perspektywy 30-latka, 50-latka, a także osoby będącej już na emeryturze. Czy to piękny etap w naszym życiu? Spotkajmy się i porozmawiajmy. Już dziś o godzinie 20. Zapraszam, Mariusz Dorot.
4: Czy złość zawsze niszczy?
5: A czy miłość zawsze pomaga?
4: O tym, jak budować więzi w rodzinie
5: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
4: porozmawiamy jutro o 22:00.
5: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
4: Marcin Wnoszyński.
5: Zapraszamy!
6: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych. A w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski. Zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
1: Radio Warszawa, minęła 14. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
7: Zaczniemy od pytania o przyczynę tragedii w Ząbkach. Nie żyje 2-latek. Tramwaje warszawskie ruszają z nowymi remontami. Początek w weekend. Powiemy też o inicjatywie warszawskiej młodzieży. Będą modlić się o pokój na świecie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Trwa intensywne śledztwo w sprawie tragicznej śmierci niespełna 2-letniego chłopca w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Śledczy wyjaśniają, w jaki sposób dziecko znalazło się poza bezpośrednim nadzorem opiekunów i jak doszło do tragedii. O szczegółach Artur Chmielewski.
8: Prokuratura potwierdza, że kluczowe znaczenie mają przede wszystkim zeznania świadków. Zatrzymane zostały 2 opiekunki, które w czasie zdarzenia znajdowały się w żłobku. To 2 kobiety w wieku 53 i 47 lat, mówi rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie, prokurator Karolina Staros.
9: Te materiały będą analizowane pod kątem też dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności, charakteru czynności z ich udziałem.
8: W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona również sekcja zwłok chłopca.
9: Zostanie przeprowadzona w najbliższym możliwym terminie, w zależności też od takich logistycznych, faktycznych możliwości.
8: Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za które grozi maksymalnie do 5 lat więzienia. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Szef MSZ-u Radosław Sikorski zwróci się z wnioskiem do MSWiA, aby izraelski minister Itamar Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do naszego kraju, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór po spotkaniu z chargé d'affaires Izraela. Izraelski dyplomata został wezwany do MSZ-u w związku z zatrzymaniem Polaków płynących wraz z flotyllą Sumut z pomocą humanitarną do strefy Gazy oraz w odpowiedzi na zachowanie ministra bezpieczeństwa Izraela Itamara Ben-Gwira. O szczegółach Przemysław.
11: Podczas krótkiego spotkania w Ministerstwie Spraw Zagranicznych na ręce izraelskiego chargé d'affaires przekazano polskie stanowisko oraz wyrazy oburzenia. 2 zatrzymanych przez Izrael polskich obywateli opuściła już więzienie i jeszcze dziś trafi do Turcji, mówił rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
12: Nasza służba konsularna, nasi konsulowie od początku byli w miejscach, do których mieli trafiać nasi obywatele i jeszcze dzisiaj nasi obywatele opuszczą Izrael.
11: Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać zatrzymanych aktywistów, którzy klęczą z zawiązanymi z tyłu rękami i pochylonymi głowami.
7: Flotylla Sumut to międzynarodowy ruch, którego celem jest przełamanie morskiej blokady Gazy i zwrócenie uwagi na dramatyczną sytuację humanitarną jej mieszkańców.
10: Dzieje się blisko.
7: Tramwajarze znów biorą się za remonty. W najbliższy weekend prace rozpoczną się w ciągu Puławskiej i Marszałkowskiej w Warszawie. Będzie to przygotowanie trasy na większe obciążenie podczas wakacyjnych objazdów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
2: Tramwaje nie będą jeździły od Placu Zbawiciela ulicą Marszałkowską i Puławską do Goworka. Będą omijały ten wyłączony odcinek przez nowe torowisko na ulicy Rakowieckiej, przez Aleję Niepodległości i Nowowiejską.
7: Szczegóły rozkładu jazdy dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Młodzi z całej Warszawy będą modlili się o pokój na świecie. To wspólna inicjatywa duszpasterstw młodzieży z obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej, ksiądz Jakub Pytlakowski.
13: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
7: Spotkanie odbędzie się w sobotę wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: No takie wskazania termometrów to ja rozumiem. 23 Warszawa, Łomianki, Rembelszczyzna, Ząbki, Wiązowna, Stary Kraszew, jak jeden mąż lub jak jedna żona. 23 stopnie. Wiaterek delikatny, taki orzeźwiający z północy, leciutko z północnego zachodu. Jeszcze spójrzmy na ciśnienie. 1009 hektopaskali i utrzymuje się w górnych rejonach, ale tak mniej więcej na podobnym poziomie.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 5,5 minuty po godzinie 14. Słuchacie Państwo Radia Warszawa i myślę, że to jest bardzo dobry wybór. A ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, będę z Państwem aż do godziny 18, a w najbliższej godzinie między innymi zaproszę Was na przystanek parafia, ale też o pełnej godzinie później o 15 połączymy się na modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. A tymczasem, żeby w ogóle było bardzo miło, to Garu nam zaśpiewa swoim charakterystycznym głosem.

No, Edyta Górniak, co ja mam, Edyta Górniak? To był taki sketch Grześka Halamy, ale nie będziemy przytaczać. Edyta Bartosiewicz, Tatuaż zaśpiewała też charakterystycznym głosem, nie pozostała dłużna garu, też dała czadu, też charakterystycznie, muzycznie się zaznaczyła na naszej antenie. Drodzy Państwo, czas zacząć popołudnie z Radiem Warszawa. Przyznajcie, że piękne popołudnie, no aż po prostu przyjemnie przez to okno chciałoby się zjeść to powietrze, już nie mówiąc o tych jeszcze kwitnących kasztanach. Przynajmniej ja mam taki widok. Radio Warszawa, zostańcie razem z nami.

0: ten piękny majowy, czwartkowy dzień po 14.20, bo taka właśnie jest, warto zatrzymać się na chwilę na przystanku w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców na Siekierkach.
1: Przystanek parafia.
2: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w sanktuarium na Siekierkach, jesteśmy też w parafii. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozwija się tutaj kult objawień na Siekierkach, ale nie tylko. Zapytam ojca proboszcza Tadeusza Suślika, co takiego jest w tym, że Matka Boża zbliża do siebie drugiego człowieka, prawda? I wpływa na pokój w naszej ojczyźnie. Ojciec widzi takie skutki tej modlitwy?
3: Bardzo serdecznie najpierw pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, skutki modlitwy, to naprawdę widzę. Jeżeli chodzi o przede wszystkim tych, którzy przychodzą do sanktuarium i składają świadectwa, mówią, że dzięki modlitwie na tym miejscu otrzymałem taką a taką łaskę. I naszym zadaniem między innymi jest obowiązek dokumentowania. W kaplicy na miejscu objawień mamy wyłożoną książkę, gdzie można wpisywać prośby, jak i również podziękowania. Zawsze, ilekroć jest modlitwa w sanktuarium w ramach adoracji, czuwania w pierwszą sobotę miesiąca, czy też pod płaszczem Maryi, takie mamy nabożeństwo w trzecią niedzielę miesiąca, to wtedy omadlamy wszystkie te intencje wypisane przez tych, którzy nawiedzili to święte miejsce na Siekierkach, miejsce objawień.
2: Ojcze, a tak między nami i słuchaczami Radia Warszawa, czy będzie powrót PR-ów na ulicę Długą w Warszawie?
3: Nie, już to jest niemożliwe.
2: Ale jest ból serca, czy nie?
3: My część swojej historii tam zostawiliśmy, ale tu już jest historia. Natomiast kontynuacja jest związana z Siekierkami. I mam nadzieję, że jeszcze będą moi współbracia, znacznie młodsi, prowadzić te wszystkie dzieła przez dziesiątki lat.
2: Drodzy Państwo, więcej o tym sanktuarium, o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20 w audycji Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za nieco ponad minutę wybije 14:30.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: Jedno spotkanie, które zmieni Twoje życie. 15 sierpnia, Ergo Arena, Gdańsk-Sopot. Błogosławieństwo Leona XIV. Msza święta z kardynałem Sarachem. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koncert uwielbieniowy i światowe połączenia na żywo. Prosta droga do Boga. Kup bilet, cegiełkę już teraz na stronie drogadoboga.com.

0: po reklamie.
1: Minęła 14.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
2: Dym nad Ochotą. Zapalił się ekran dźwiękochłonny przy alei linii kolejowej w kierunku Piaseczna. Do pożaru doszło niedaleko stacji Warszawa-Rakowiec. Sytuacja została opanowana. Nie ma poszkodowanych. Tramwaje nie pojadą alejami jerozolimskimi przez 2 miesiące. 30 maja rozpocznie się remont torów między Placem Starynkiewicza a Rondem Waszyngtona. Szyny były zużyte w 90%. Policjanci ze Śródmiejskiej Komendy rozbili grupę zajmującą się kradzieżą samochodów. Zatrzymali w powiecie legionowskim 3 mężczyzn. Odzyskali 2 samochody warte około 200 tysięcy złotych. W Otwocku powstanie nowy basen. Budowa jest na ukończeniu. W czerwcu odbędą się odbiory budowlane, mówił w poranku z Radiem Warszawa prezydent Otwocka Jarosław Margielski. Pierwsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z basenu we wrześniu. Sprawdź swój stan zdrowia za darmo. Sobota to w przychodni przy ulicy Gdańskiej w Wołominie powiatowy dzień zdrowia seniora. Będzie można wykonać badania profilaktyczne i skonsultować się ze specjalistami. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
3: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

Drodzy słuchacze, czy mieliście kiedyś taką sytuację, że trzeba coś powiedzieć, a nie wiecie, co powiedzieć? No mnie się właśnie teraz taka zdarzyła. I mówię Państwu szczerze, jak na terapii. Nawet sobie takie krzesełko ustawiłem, wyobrażam sobie, że Państwo jesteście na krzesełku naprzeciwko mnie i mówię, nie wiem, co powiedzieć. No to powiedz, jaka godzina. To ten drugi głos do mnie mówi. 14:40 i 35 sekund. Szanowni Państwo, trochę żartujemy sobie tutaj. Jesteśmy z Jagodą tutaj, która powiedziała, że jest Agnieszką, ale można na nią mówić Jagoda. Wniosła bardzo dużo optymistycznej atmosfery, takiej nawet można powiedzieć nieco abstrakcyjnej. Stąd te moje takie żarty. Jak komuś nie przypadły do gustu, to bardzo Państwa przedstawiam. Przepraszam, nie przedstawiam, tylko przepraszam. A teraz będzie o łzach, widzę, na playliście. No więc nie wiem, dlaczego powiedziałem, że oczywiście. No będzie o łzach. A ja dzisiaj coś jakiś taki niespójny jestem.

0: powiedzieć.
1: Drodzy słuchacze, jak tylko skończyłem to moje poprzednie wejście, to od razu mi się przypomniało, co miałem powiedzieć. Miałem Państwa zaprosić na szczególną rozmowę dzisiaj w gościu Radia Warszawa na 16.15. Spotkanie z wybitnym aktorem Jarosławem Gajewskim, jednocześnie dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej. Będziemy właśnie o Teatrze Klasyki mówić, będziemy mówić konkretnie o spektaklu, ale myślę, że o całym zjawisku tego wyjątkowego miejsca, więc bądźcie Państwo z nami o 16.15, a nawet ciutkę wcześniej. A tymczasem Johnny Nash. I can see clearly now.

0: bo tylko Ty, o Panie, pozwalasz mi spocząć bezpiecznie.
1: Mateusz Pospieszalski wyśpiewał nam psalm 4 i to jest znakomite wprowadzenie do wysłuchania fragmentu Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny i do modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
2: Godzina Miłosierdzia z Dzienniczka Świętej Faustyny.
3: W pewnej chwili zapytał mnie spowiednik, jak ma być umieszczony ten napis, ponieważ to wszystko się nie mieści na tym obrazie. Odpowiedziałam, że się pomodlę i odpowiem na przyszły tydzień. Kiedy odeszłam od konfesjonału i przechodziłam koło Najświętszego Sakramentu, otrzymałam wewnętrzne zrozumienie, jaki ma być ten napis. Jezus mi przypomniał, jako mi mówił pierwszy raz, to jest, że te trzy słowa muszą być uwidocznione. Słowa te są takie: Jezu, ufam Tobie.

Nie lękaj się, bo Cię wykupiłem. Wezwałem Cię po imieniu. Tyś moim. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie. Witaj, ukrzyżowany Jezu. Błogosławimy Cię za czas miłosierdzia, za tę godzinę, w której Twoje spieczone usta wyszeptały najczulsze z wyznań miłości Boga do człowieka. Tak słowa Pisma mówią o Twojej miłości do każdego z nas. Drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Słowa te zostały zapisane na wieki Twoją drogocenną krwią, przypieczętowane ofiarą złożoną na drzewie krzyża. Dziękujemy Ci, Jezu, za tę niepojętą miłość ku nam i za Maryję, na którą dziś kierujesz nasz wzrok. To przecież jej imienia możemy wzywać zawsze i wszędzie. Ona, jak poranna zorza, rozświetlała każdą chwilę Twojego istnienia, począwszy od troski, z jaką szukała Cię, gdy pozostałeś w jerozolimskiej synagodze, przez Kanę Galilejską, gdzie zdałeś się całkowicie na Twoją wolę, aż po kamienistą drogę, w czasie której jej matczyne serce pękało z bólu, gdy widziała Ciebie umęczonego. Ona zawsze była z Tobą i tu na Golgocie Maryja swą obecnością w pełni wyraża gotowość przyjęcia każdej Bożej woli, cokolwiek by ją to kosztować miało. Ona wiedziała, że Ty pełnisz wolę Ojca, która przecież dla nas okazała się największym miłosierdziem. W Twoim miłosierdziu zanurzamy cały Kościół Święty, a zwłaszcza ludzi boleśnie doświadczanych i cierpiących, przechodzących różne próby wiary. I dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy o potrzebne łaski dla nich, aby z trudnych doświadczeń wyszli zwycięsko.

0: Panie, z Twego wnętrza płyną strumienie wody żywej. Przychodzimy więc pod Twój krzyż z naczyniem ufności, aby zaczerpnąć i przyjąć Twojego Ducha, którego nam obiecałeś. Udziel nam darów Ducha Świętego, daru mądrości i rozumu, rady i męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. O pełnię tych darów prosimy dla Ojca Świętego, wszystkich pasterzy i przełożonych w Kościele. Błagamy o odnowienie charyzmatów życia zakonnego i o nowe charyzmaty dla Kościoła. Dla wszystkich Twoich wyznawców prosimy o dar jeszcze większy, o miłość cierpliwą, łaskawą, pokorną, nie szukającą swego, przebaczającą, miłość Twoją, abyśmy mogli lepiej kochać Ciebie i drugiego człowieka. Jezu, daj nam pić, daj nam wody żywej, daj Ducha Świętego, bo bardzo jesteśmy spragnieni życia Twojego w nas. Błogosław naszej Ojczyźnie, pomóż moralnie odrodzić się naszemu narodowi i Europie. Daj światu pokój, pocieszenie chorym, szczęśliwą śmierć konającym i radość nieba zmarłym. Wysłuchaj próśb złożonych przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i modlących się z nami przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do trzeciego dnia zmartwychwstał,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie. Pre jeho bolestné umučenie.
4: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão, pela sua dolorosa paixão.
5: Отче предвечный, приношу Тебе тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий. Ради Его страданий.
6: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Uwielbiamy Cię, miłosierdzie wcielone, któreś ciało otrzymane z ciała Dziewicy Maryi wydało za nas na ukrzyżowanie. Dziękujemy za Matkę Twoją, która z jednakową wiarą przyjęła zarówno obecność anioła w chwili zwiastowania, jak i jego nieobecność na wzgórzu Golgoty. Sławimy Cię za dzieło miłosierdzia, w którym posłużyłeś się świętą Faustyną, córką pełnego zawierzenia.

0: transmisji Kolonki do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy teraz, drodzy słuchacze, na wysłuchanie słów Ewangelii i komentarza księdza Grzegorza Walkiewicza.
1: Z Ewangelii świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich.
2: Największym zagrożeniem dla wiary nie jest świat, tylko podziały między wierzącymi. Jezus modli się o jedność. Nie o skuteczność, nie o liczby. O jedność. Bo wie, że jeśli uczniowie się podzielą, to wszystko inne może stracić sens. A jedność nie jest czymś łatwym. To nie jest zgoda na wszystko. To jest decyzja, żeby nie zerwać relacji, nawet wtedy, gdy jest trudno. W świecie, w którym każdy ma swoją rację i każdy walczy o swoje, jedność staje się czymś bardzo wymagającym, ale też i bardzo czytelnym znakiem. Najmocniejsze świadectwo wiary to nie są piękne słowa o Panu Bogu. To zdolność do miłości tam, gdzie najłatwiej byłoby uciec i się odwrócić.

0: To Radio Warszawa 106,2 FM. Jest minuta po 15.30, a to dlatego, że siostry łagiewnickie tak pięknie puentują śpiewem modlitwę na koronce do Bożego Miłosierdzia. Tymczasem wiadomości lokalne w skrócie przedstawi... Przedstawi Michał Koźlik.
1: Zamknięta Marszałkowska. Jutro późnym wieczorem rozpoczną się prace na wysokości domów handlowych Centrum, objazd Alejami Jerozolimskimi, ulicą Emilii Plater i Świętokrzyską. Koniec prac w poniedziałek około 4 rano. Pielęgniarka zaatakowana w szpitalu bielańskim. Nietrzeźwa pacjentka uderzyła ją w głowę w łazience. Na miejscu byli strażnicy miejscy, którzy przetransportowali kobietę do policyjnego aresztu. Trwa budowa areny sportowej na placu centralnym przy Pałacu Kultury. Od 1 do 7 czerwca odbędą się tam Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. Obiekt pomieści ponad 2500 kibiców. Przed nami sobota z paszportem. Pojutrze referat paszportów przy ulicy Kruczej 5 w Warszawie będzie otwarty od 9 do 14.30. Aby wyrobić dokument, należy przenieść dokument tożsamości, zdjęcia oraz potwierdzenie złożenia opłaty urzędowej. Pola Chwały 1920 to tytuł pikniku historycznego w Parku Szczęśliwickim w najbliższą niedzielę. Rekonstruktorzy zaprezentują umundurowanie i wyposażenie żołnierzy z czasów Bitwy Warszawskiej. Nie zabraknie też wojskowej grochówki. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Państwo południe z Radiem Warszawa.
1: Ale nam się rwą do występowania na antenie Radia Warszawa ci wykonawcy. No Robbie Williams to praktycznie, no, przebierał jak tylko mógł nóżkami, żeby tu zaśpiewać. Trochę żartuję, taka autoironia z mojej strony. Za chwilę Czesław Niemen, Sen o Warszawie, ale zanim ta kultowa piosenka na antenie naszego radia, drodzy Państwo, to ja jeszcze raz przypominam o dzisiejszej super rozmowie o 16.15, czyli już za 35 minut gościem Państwa i moim tutaj w studiu będzie wyśmienity, wybitny aktor Jarosław Gajewski, też pedagog związany z Akademią Teatralną w Warszawie. Będzie opowiadał o Teatrze Klasyki Polskiej, któremu dyrektoruje, który prowadzi. Będzie mówił szczególnie o jednym spektaklu, na który dzisiaj Państwa już zapraszaliśmy i zapraszać będziemy. No właśnie, naprawdę interesująca rozmowa, na którą już teraz Państwa zapraszam. Przypominam, 16.15, choć warto połączyć się z nami, jeśli Państwo teraz jeszcze tego nie robicie, kilka minut wcześniej. A teraz to, co obiecałem. Czesław Niemen i Sen o Warszawie.

Tak sobie myślę, że Chris Ria chyba siedział w jakimś przytulnym pomieszczeniu przy Floriańskiej, trzymał otwarte okno i było to w maju i oddychał tym wspaniałym majowym powietrzem, gdy tworzył tę pieśń. Już nie wnikam w słowa, ale melodykę i ogólny feeling. No a teraz Golec Orkiestra. Myślę, że oni też czerpią inspiracje w bardzo przyjemnych okolicznościach przyrody.

0: Artyści jak artyści, drodzy Państwo, musieli inspirować się taką piękną pogodą, jak my mamy na Floriańskiej 3 za oknem, ale coś mi się wydaje, że kierownik muzyczny nasz również, przygotowując playlistę, chłonął to powietrze, bo muzycznie jest wybornie. Radio Warszawa, 106,2 FM, za minutę i 10 sekund, godzina 16.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Są zwiastunem Nazaretu. Mówią o miłości i obecności w życiu rodzinnym i małżeńskim. W tym tygodniu w audycji Wychowywacz Ale Jak? Znani lubiani wspierający Iga i Konrad Grzybowscy, terapeuci par. Zapraszam od poniedziałku do piątku o 10.40 i 19.20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Pozdrawiam.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Minęła 16. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
6: Prezydencki wniosek o referendum w sprawie Zielonego Ładu odrzucony przez Senat. Intensywne działania śledczych w sprawie śmierci dwulatka w podwarszawskich Ząbkach. W niedzielę w Parku Szczęśliwickim piknik historyczno-edukacyjny. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Nie będzie referendum na temat unijnej polityki klimatycznej. Senat odrzucił wniosek prezydenta Karola Nawrockiego. Chciał on odpowiedzi społeczeństwa na pytanie, czy jest pan pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Przedstawiciele rządu ocenili inicjatywę jako polityczną zagrywkę. Natomiast strona prezydencka argumentowała, że obywatele powinni wypowiedzieć się o kosztach Zielonego Ładu. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk mówi, że przez Zielony Ład ceny energii wzrosły drastycznie.
7: Jeżeli chodzi o ceny energii elektrycznej w Polsce, to zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych, one należą do najwyższych w Europie. Jeżeli chodzi o tę grupę przedsiębiorstw tak zwanych energochłonnych, płacimy po 17 eurocentum za kilowatogodzinę, natomiast średnia europejska to jest 11.
6: Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 przypomniał, że negocjacje dotyczące Zielonego Ładu oraz pakietu klimatycznego prowadził jeszcze premier rządu PiSu Mateusz Morawiecki.
8: To jest pytanie, gdzie były wtedy związki zawodowe w temacie referendum i sprzeciwiania się temu tematowi. Teraz musimy zadbać o to, żeby w ramach polityki klimatycznej całej Unii zadbać o to, żeby te koszta dla nas były jak najmniejsze, ale jednak żeby zadbać o środowisko, ale też dobrze rozwijać kraj.
6: Za przeprowadzeniem referendum opowiedziało się 32 senatorów, a przeciw było 62.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Prokuratura rejonowa w Wołominie prowadzi intensywne czynności po tragicznej śmierci niespełna dwuletniego chłopca w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. W studiu Radia Warszawa nasz reporter Artur Chmielewski. Arturze, byłeś dziś na konferencji prasowej prokuratury w tej sprawie, zadawałeś pytanie. Powiedz, co wiemy o tym tragicznym zdarzeniu.
9: Wiele pytań pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Wiemy, że dziecko w niewyjaśnionych wciąż okolicznościach wpadło do oczka wodnego, które znajduje się na terenie posesji. Mimo godzinnej reanimacji nie udało się go uratować.
6: Jakie działania prowadzi teraz prokuratura?
9: Śledczy prowadzą intensywne czynności, zatrzymali dwie opiekunki i muszą szybko zgromadzić materiał dowodowy, aby móc postawić im ewentualne zarzuty, prawdopodobnie nieumyślnego spowodowania śmierci. A mówi o tym też prokurator Karolina Staros.
10: Te materiały będą analizowane pod kątem dalszych czynności z udziałem tych zatrzymanych kobiet. Mamy 48 godzin na wykonanie tych krytycznych czynności.
6: Kobiety zostaną w najbliższym czasie przesłuchane. Przeprowadzona zostanie sekcja zwłok chłopca. Śledczy sprawdzają też, czy na miejscu był monitoring oraz czy żłobek posiadał niezbędne pozwolenia. A za te informacje zgromadzone przez Artura Chmielewskiego bardzo dziękujemy. Były prezes kantoru internetowego cinkciarz.pl Marcin P. został zatrzymany w USA w związku ze śledztwem dotyczącym tego podmiotu, poinformowała prokuratura regionalna w Poznaniu. Był on ścigany czerwoną notą Interpolu, europejskim nakazem aresztowania i krajowymi listami gończymi. Marcin P. jest podejrzewany o popełnienie przestępstw na ogromną skalę i prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępczego procederu.
11: To dzieje się w okolicy.
6: To będzie okazja do spotkania z historią i wojskowością. Już w najbliższą niedzielę w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się piknik historyczno-edukacyjny Pola Chwały 1920. Czeka nas ciekawa rekonstrukcja historyczna, zapowiada burmistrz dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski.
12: Będą rekonstruktorzy, którzy będą w mundurach z tego czasu, będzie sprzęt wojskowy z tego czasu. Każdy będzie mógł dotknąć namacalnie jakiejś broni, jakiegoś pistoletu, jakiegoś takiego wyposażenia wojskowego.
6: Na odwiedzających czekać będą warsztaty odlewania figurek, zajęcia ślusarskie z możliwością odbijania znaku oraz rozbudowana wystawa historyczna przybliżająca realia epoki.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: No i cóż tutaj powiedzieć o tej pogodzie, poza tym, że jest piękna, ale wejdźmy w szczegóły. 21 w Warszawie, Stare Babice 20, Mory 21, Ząbki 20, Słupno 20, Radzymin, gdzie okiem nie rzucić, to właśnie ta 20 nam się tutaj pokazuje. Im dalej, bliżej wieczoru, ta temperatura wcale tak mocno nie spadnie, do 20 powinno być słonecznie, a później około 15 stopni do północy.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Drodzy słuchacze, 5 po 16, słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM. Ja już odliczam te minuty do naszej rozmowy o teatrze klasyki polskiej. Naszym gościem dzisiaj, moim i Państwa gościem będzie pan Jarosław Gajewski, dyrektor tej instytucji, ale też wybitny aktor, który będzie Państwa zapraszał do tego, aby Teatr Klasyki Polskiej odwiedzać. To o godzinie 16:15, a do tego czasu jeszcze będziemy Państwu towarzyszyć muzyką. Zostańcie razem z nami.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzisiaj mamy czwartek, drodzy Państwo, ale już w sobotę, już pojutrze, Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Coraz częściej okoliczność tak świadomie przeżywana w naszym kościele. Wiemy, że w niedzielę będzie to ta uroczystość, natomiast w sobotę już wierni gromadzą się w kościołach i na przykład Kościół Świętego Stanisława Kostki zaprasza. Tam co prawda młodzi szczególnie celebrują, ale myślę, że w kontekście przeżywania takiej uroczystości wszyscy powinniśmy czuć się młodzi. A więc spotkanie modlitewne, wydarzenie poświęcone będzie modlitwie o pokój, jedność i odnowę wiary młodego pokolenia. Czuwanie odbędzie się w sobotę 23 maja, tak jak to już oczywiście wspomniałem. W parafii Zesłania Ducha Świętego kumulacja łaski, trzydniowe rekolekcje, kumulacja łaski, tak się nazywają te rekolekcje, zakończą się uroczystym czuwaniem przed zesłaniem Ducha Świętego. W programie przewidziano konferencję, modlitwę, uwielbienia, eucharystię i adorację. W szczególny sposób też zapraszamy do parafii świętego Jana Marii Wianeja w Książenicach. Śpiew, rozważania, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem. To oczywiście namiastka tych informacji, które możemy Państwu przekazać. Na pewno i w swoich parafiach macie takie wydarzenia, więc zachęcamy, aby w nich wziąć udział. To tak pobożnie jeszcze było przed ogłoszeniem, co tam na warszawskich drogach i przed naszym spotkaniem i rozmowie o teatrze. No więc spoglądamy, co na warszawskich drogach. To może wylotówki z centrum w kierunku Błonia, 68 minut, już się zaczyna. Piaseczno 47 minut, Marki 50, Pruszków 45, Otwock 52 minuty. Jabłonna 37, tak relatywnie, trudno powiedzieć, czy to dużo, czy mało. Tu jest zaznaczone na żółto, podobnie Stara Miłosna. Kolejowa do Pułkowej na odcinku Pułkowa Wójcickiego 20 minut trzeba postać. Żwirki i Wigury od Nowickiego do Komitetu Obrony 16 minut. Towarowa i Żwirki i Wigury od Łódzkiej do Banacha 13 minut. Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Grodzkiej 12 minut też trzeba postać. No również postoimy na Warszawskiej od Ściennej do Wierzbowej 12 minut.
0: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Szanowni Państwo, minęła 16:15, a więc czas na tę rozmowę, którą tak Państwu dzisiaj zapowiadałem, na którą się tak bardzo cieszyłem. Moim i Państwa gościem tutaj w studiu jest pan Jarosław Gajewski.
2: Dzień dobry, wybitny
1: aktor, aktor Teatru Narodowego w Warszawie, twórca teatralny, pedagog, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, a dzisiaj przede wszystkim jako dyrektor Teatru Klasyki Polskiej, o którym będziemy mówić.
2: Ja również bardzo się cieszę.
1: Panie Jarosławie, czym jest Teatr Klasyki Polskiej? Co stoi u fundamentów założenia tej instytucji? Jakie przyświecały pomysły twórcom?
2: Teatr Klasyki Polskiej jest teatrem z siedzibą w Warszawie, ale teatrem bez własnej sceny. Urodziliśmy się na scenie Starej Oranżerii, Teatru w Starej Oranżerii, Królewskiego Teatru Starej Oranżerii w Łazienkach Warszawskich, ale gramy przede wszystkim w Polsce i taka jest nasza misja. Jesteśmy teatrem państwowym, skierowanym do grania na scenach Rzeczypospolitej, scenach, które w ciągu ostatnich kilkunastu, piętnastu, może nawet 20 lat zostały wyposażone w znakomitą infrastrukturę teatralną. Gramy tam przede wszystkim klasykę polską, czyli te dramaty, które uważamy za skarb naszej pamięci narodowej, za spoiwo naszej kultury i których często jest brak na naszych scenach. Mamy w tej chwili cztery przedstawienia Aleksandra Hrabiego Fredry. Za chwilę będziemy mieć piąte przedstawienie w roku 150-lecia jego śmierci. Taką właśnie rocznicę w lipcu 2026 będziemy obchodzili w Teatrze na Wyspie, w nowo oddanym po dłuższym remoncie Teatrze na Wyspie będziemy przedstawiać Państwu nasze przedstawienia fredrowskie. Na nie oczywiście bardzo zapraszam, ale oprócz Fredry staramy się grać także dwóch innych, bardzo mu bliskich, pokrewnych autorów, mianowicie Stanisława Ignacego Wickiewicza i Sławomira Mrożka, których dzisiaj jest brak na naszych scenach. I kto wie, czy nie dlatego, że zaczęliśmy rozumieć, że wszyscy ci trzej aktorzy nieoczekiwanie są bardzo konserwatywni, chce mi się powiedzieć, mimo ich bardzo, bardzo rewolucyjnego, to też nie najlepsze słowo, charakteru. Są to wspaniali, mądrzy ludzie, którzy piszą znakomite dramaty, znakomite dialogi i ich, proszę zwrócić uwagę, nie ma w tej chwili na scenach Rzeczypospolitej. Próbujemy nadrabiać te zaległości, ale mamy w swoim repertuarze także księdza Marka Juliusza Słowackiego, także Księgi Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego Adama Mickiewicza. Właśnie niedawno odbyliśmy premierę Prometidiona Norwida. Przypomnę, to jest poemat, który ma ogromne znaczenie dla ludzi teatru. Myśmy zrobili z niego przedstawienie sceniczne. Mamy też w swoim repertuarze nieoczekiwane przedstawienia, na przykład takie jak Król i Caryca, oparte o korespondencję króla Stanisława Augusta i z Katarzyną Carycą Rosji, jak i też jedna z ostatnich naszych premier, Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza, wielkiego poety, wielkiego twórcy polskiego języka, znakomitego tłumacza, wielkiego eseisty, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, niedawno zmarłego.
1: No właśnie, no i wokół tych tytułów dzisiaj będziemy jeszcze sporo uwagi poświęcimy tym dwóm tytułom, a zwłaszcza Porwaniu Europy. Natomiast zapytam się, czy ten klucz doboru repertuaru jak klasyka polska jest bezwzględny i taki, można powiedzieć, no, bez wyjątków.
2: Wyjątki przewiduje nasz statut, który mówi, że możemy grać najnowsze tłumaczenia klasyki światowej. W tej chwili mamy wśród ponad 20 sztuk w naszej ofercie jednego Szekspira w najnowszym przekładzie Antoniego Liberi. Jest to Tymon Ateńczyk. Sztuka wyprodukowana we współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych Gardzienice. Pod koniec września będziemy mieć kolejną premierę szekspirowską i to będzie Perykles również w najnowszym tłumaczeniu Antoniego Libery, ale w najbliższym czasie zamierzamy także pokazać jedno z nowszych tłumaczeń Ibsena i będzie to Dzika kaczka w reżyserii norweskiego reżysera Rolfa Alme. Będziemy mieć, mamy, że tak powiem, trzy kręgi repertuarowe. Staropolszczyznę, romantyzm, modernizm i klasyków współczesności, jak nazywamy właśnie Witkacego, Mrożka, także Różewicza, Tadeusza Różewicza.
1: Czyli absolutnie klasyka jest kluczem dotarcia do zamysłu.
2: Tak, cokolwiek to słowo oznacza, bo ono jest niełatwe do zdefiniowania. Jarosław Marek Rymkiewicz wydał swego czasu kilka manifestów dotyczących tego, czym jest klasyka. Napisał też piękny esej, czym jest klasyka w teatrze. I można powiedzieć, że to jest sposób na przywoływanie przeszłości, albo raczej na otwieranie oczu na to, że przeszłość jest cały czas obecna między nami. I takie otwarcie oczu pomaga nam lepiej zrozumieć współczesność, pomaga nam lepiej zrozumieć samych siebie.
1: Trochę w ostatnim czasie wielbiciele, twórcy czy osoby, które jakby inwestują w klasykę, dały się trochę zepchnąć do narożnika pod gradem takich zarzutów, że to czasami jest nieaktualne, a to nic bardziej mylnego i państwo to swoimi dziełami na pewno udowadniacie.
2: Powiedziałbym, że czasami przeciwstawiamy aktualności, czyli czemuś, co jest dzisiaj bardzo ważne, jutro przestaje być ważne, realność. Czyli coś, co wczoraj może nie było na pierwszych stronach gazet, ale dzisiaj jest tak samo ważne jak wczoraj. I de facto realność z tej perspektywy jest ważniejsza niż aktualność. Aktualność jest jakimś pozorem, jest czymś szybko przemijającym. Natomiast my szukamy rzeczy trwających. Chciałoby się powiedzieć takich formuł, takich bytów, o które ocieramy się każdego dnia i tak było wczoraj i prawdopodobnie tak będzie jutro. Chodzi o pewne wartości, chodzi o relacje, chodzi o najważniejsze wartości, najważniejsze relacje z tym, co jest.
1: Panie dyrektorze, częściowo już o tym wspomnieliśmy, przywołując tytuły, ale właśnie, na jaki spektakl szczególnie, który już 22 maja o 19 we wspomnianej oranżerii w Łazienkach Królewskich, zobaczymy?
2: To jest Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza. Serdecznie Państwa zapraszam w anturażu tego teatru. Porwanie Europy Jarosława Marka Rymkiewicza będzie wyglądać szczególnie. Królewski Teatr w Starej Oranżerii jest, opowiadam, miejsce, w którym się narodziliśmy i do którego dzięki uprzejmości dyrekcji Łazienek nieustannie wracamy i staramy się tam być obecni. Porwanie Europy w pięknych kostiumach autorstwa Aleksandry Redy. Ona jest także autorką scenografii i z piękną muzyką Antoniego Wojnara, którego nazwisko zaczyna w tej chwili być bardzo znaczące na arenie muzyki do filmów, ale także muzyki do teatru. Zobaczą Państwo przedstawienie, które opowiada o nas, o tym, jak my sobie wyobrażamy to, czym jest Europa i jak bardzo chcemy lub nie chcemy być Europejczykami. O tym, jak bardzo Europa jest porwana. Nie porwana przez Zeusa, bo to jest tytuł oczywiście znanego mitu o porwaniu córki króla Azji, ale o tym, jak, w jakim stanie destrukcji znajduje się Europa i jak trudno jest jej się pozbierać, jak trudno jej odnaleźć swoją tożsamość, jeśli coś takiego jak tożsamość europejska istnieje, a tezą tego przedstawienia jest jednak to, że jest coś, co jest zasadą spójności i zasadą tożsamości Europy, mianowicie jej kultura.
1: No wszyscy mamy okna, które otwieramy, wszyscy mamy dostęp do wiadomości i widzimy, że chyba jest miejsce na refleksję nad tym, gdzie Europa zmierza i jaki mamy w niej udział.
2: Tak, jak jest miejsce na refleksję nad tym, kim jesteśmy i dokąd my zmierzamy. Myślę, że bez tej refleksji trudno nam rano wypić kawę i wieczorem położyć głowę na poduszkę. Bez tej refleksji, bez takiego myślenia nas po prostu nie ma. Ten spektakl pozwala nam przypomnieć sobie. Jest sam w sobie wielką anamnezą, wielkim przypomnieniem tego, kim jesteśmy i jak sobie szkodzimy, jakie nadzieje mamy i jak z nich skorzystać. Przepraszam, mówię takimi dużymi kwantyfikatorami, dużymi ogólnikami.
1: Jest pan dyrektorem Teatru Klasyki Polskiej.
2: Bardzo panu dziękuję. Jeśli to mnie do tego upoważnia, to zdaniem pana to się bardzo cieszę, ale wydaje mi się, że od czasu do czasu ten poziom refleksji jest konieczny. Nie wiem nawet, czy od czasu do czasu to jest jest dobre określenie, bo jestem pewien, że cały czas mamy w głowie pewne wartości, według których działamy, według których myślimy. Tak jesteśmy skonstruowani, że to, co robimy, musi być coś warte. I porządek tego, co jest ważniejsze, co jest więcej warte i tego, co jest mniej warte, pozwala nam dobrze przeżyć dzień, jeśli to jest możliwe.
1: Ponieważ czas naszej audycji jest mocno ograniczony, to ja pozwolę sobie jeszcze szybko też wspomnieć, bo zauważyłem wśród twórców Jarosława Stańka, który przygotowywał, zdaje się, ruch sceniczny. Możemy spodziewać się zatem efektownego ruchu scenicznego?
2: Tak. Ten ruch sceniczny jest pomieszany z choreografią, która jest bardzo subtelnie wpleciona w ten spektakl. Autor ruchu scenicznego jest właśnie także choreografem, a w znacznym stopniu współpracownikiem, reżysera, żeby nie powiedzieć współreżyserem. To jest osoba, która z nami współpracuje już nie pierwszy raz i będzie jeszcze współpracowała. Z radością pozdrawiam cię, Jarosławie. I państwa chciałem zapewnić, że zwłaszcza ci, którzy są wrażliwi na ruch sceniczny, na plastykę tego ruchu, będą mieli dużo radości na tym przedstawieniu.
1: A najskromniejszy w tym przedstawieniu jest reżyser Jarosław Gajewski, który sobie nie poświęcił zbyt dużo uwagi, jeśli chodzi.
2: No, reżyser powinien być trochę jak Bóg, najmocniej państwa przepraszam. Stwarza świat, który jest autonomiczny, funkcjonujący wedle swoich zasad i wcale nie wiadomo, patrząc na ten świat, czy rzeczywiście jest Bóg. Nie ma wyraźnych dowodów, aczkolwiek rzeczywiście, no, to jest mój ideał reżysera, prawda? Dlatego sobie nie poświęcam tak dużo czasu jak Stańkowi, którego praca jest o wiele bardziej widoczna.
1: Szanowni Państwo, nie wiem, czy to Pan Bóg nam wyłączył muzykę w tle, czy kierownik muzyczny, ale tak czy inaczej jest to sygnał, że nasza rozmowa musi zmierzać do końca. Natomiast ja jeszcze wspomnę o tym, że dzisiaj rozdawaliśmy Państwu ograniczoną, bo takie możliwości wejściówki na to przedstawienie, ale ponieważ Państwo pytaliście, to jeśli nawet nie możemy Państwa jako rozgłośnie zaprosić już bardziej na Marka Rymkiewicza i na Porwanie Europy, to chcemy Państwu wręczyć, i to zrobimy dzisiaj, jeszcze wejściówki na spektakl Król i Caryca, który również w tym czasie, dzień później...
2: Pojutrze. W sobotę dwa razy, o 16 i 18 gramy. Spektakl cieszy się nadzwyczajnym powodzeniem. Powiadam, został pomyślany jakby dla tego teatru. Jest opowieścią o królu Stanisławie Auguście, który był twórcą Łazienek, więc wszystko wydaje się na swoim miejscu, chociaż opowieść jest raczej smutna, żeby nie powiedzieć wręcz przykra. Jest opowieścią o nadzwyczajnej relacji między królem i carycą, która była poprzedzona relacjami młodych ludzi, którzy...
1: I na tym musimy postawić na razie taką kropkę. Tymczasową ja tylko dodam, że Jerzy Zelnik, Halina Rowińska, czy też Halina Rowińska i...
2: Halina Rowicka. Jerzy Zelnik, także Halina Rowicka jest autorką scenariusza, a Jerzy Zelnik jest współautorem reżyserii razem z Maciejem Wojtyszką.
1: Tak jest. Drodzy Państwo, jeszcze dzisiaj o tym spektaklu powiemy. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był pan Jarosław Gajewski, dyrektor Teatru Klasyki Polskiej.
2: Ja serdecznie dziękuję.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM, 16:31 wybiła nam na zegarach.
1: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam, doprecyzuje zadania, uporządkuje relacje z administracją szpitala i pomoże w służbie chorym. Takie są założenia nowego statutu kapelanów szpitalnych, jaki ogłoszono dzisiaj w diecezji warszawsko-praskiej. To swoisty przewodnik dla kapelanów i ich współpracowników, mówi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
2: Żeby kapelan mógł funkcjonować, wiedział, co może, czego nie może, ale także, żeby miał świadomość, że on wchodzi w wielką, ważną wspólnotę.
1: Dokument porządkuje pracę kapelanów, a jest ona bardzo potrzebna, przyznaje Teresa Bogiel, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie.
3: Pacjent potrzebuje i rodzina też takiego wsparcia duchowego, a pracownik po prostu też. Ten kapelan dla nas jest taką ostoją duchową.
1: W spotkaniu wzięli udział zarówno kapelani szpitalni, jak i dyrektorzy szpitali. Jutro wspomnienie świętej Rity, patronki budującego się kościoła przy ulicy Żupniczej na Pradze Południe. Po południu rozpoczną się uroczystości odpustowe. Zaprasza proboszcz parafii ksiądz Andrzej Jakubaszek.
4: Rozpoczną się już o godzinie 17 nabożeństwem, następnie o godzinie 18 główna msza święta odpustowa pod przewodnictwem księdza doktora Marka Studenckiego, po której wyruszymy z procesją z figurą świętej Rity ulicami naszej parafii. Na zakończenie uroczystości będzie obrzęd poświęcenia róż, a także możliwość ucałowania relikwii świętej Rity.
1: Po części modlitewnej zaplanowano też integrację.
4: Po zakończonych uroczystościach wszystkich zapraszam na wspólne biesiadowanie na placu przykościelnym, na wspólne spotkanie rodzinne.
1: Święta Rita była augustianką i stygmatyczką. Czczona jest jako patronka od spraw trudnych i beznadziejnych.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Czuwanie, modlitwa, konferencje, czyli kumulacja łaski. Parafia Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Słodowcu przygotowuje się do niedzielnej uroczystości odpustowej, bo w niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Planujemy 3 wieczory spotkań. Konferencję w piątek wygłosi młody ewangelizator Wojciech Czuba. Ostatni dzień to czuwanie w wigilię uroczystości, zapowiada wikariusz parafii ksiądz Wojciech Turek.
6: Punktem szczególnym w przygotowaniach do uroczystości Zesłania Ducha Świętego będzie sobotnie czuwanie, które rozpoczniemy o godzinie 19:30, a zakończymy mszą świętą Wigilii Zesłania Ducha Świętego o godzinie 21:00.
1: W niedzielę parafia zaprasza na świętowanie odpustu na mszach świętych i pikniku, który rozpocznie się o godzinie 10:00. Młodzi z całej Warszawy będą się modlili o pokój na świecie. To wspólna inicjatywa duszpasterstw młodzieży z obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej ksiądz Jakub Pytlakowski.
7: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
1: Spotkanie odbędzie się w sobotę wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano zarówno modlitwę, jak i zabawę, dodaje duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej ksiądz Jan Łaski.
8: Spotykamy się o godzinie 18 na uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim po tej duchowej strawie czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
1: Spotkanie będzie połączone z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. W najbliższą sobotę o 10:00 w budynku Instytutu Jana Pawła II w Wilanowie odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone budowaniu więzi w małżeństwie. Duszpasterstwo akademickie Ryba organizuje cykliczne spotkania zatytułowane Chleb, by pomóc młodym małżonkom płynnie przejść początkowo pierwsze lata wspólnego życia. Tematyka spotkań ma na celu nakierować uwagę na uważność w codziennych sytuacjach. Organizatorzy zapraszają osoby do 35 roku życia. Informacje o tej inicjatywie można sprawdzić na facebookowym profilu Duszpasterstwa Akademickiego Ryba.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: No właśnie, drodzy Państwo, pulsujemy w rytmie miasta, ale też chcielibyśmy pulsować w rytmie tych przedstawień teatralnych, o których dzisiaj była mowa w naszej rozmowie dnia z panem Jarosławem Gajewskim. I teraz powiem Państwu tak, ale to będzie wymagało pewnego rodzaju sprytu, bo ja zaraz po tym komunikacie, który obwieszczam, przełączę się na tryb informowania o tym, co dzieje się na warszawskich drogach. Wtedy nie będę mógł odebrać telefonu, ale jak tylko wybrzmi komunikat i ten cały sygnał, nazwijmy go trafikowy, i włączę kolejną piosenkę, to wtedy Państwo zaczynacie dzwonić. I ten, kto się dodzwoni pierwszy, to dostanie od nas podwójne zaproszenie, podwójny bilet na Króla i Carycę, o których też dzisiaj mówiliśmy. Spektakl oczywiście wystawiany przez Teatr Klasyki Polskiej, który będzie grany pojutrze, w sobotę 23 maja o godzinie 16 w starej oranżerii Muzeum Łazienki Królewskiej. I to, drodzy Państwo, na razie tyle informacji, tylko tak jak mówię, uprzedzam, teraz jeszcze nie ma sensu dzwonić, bo jeszcze nie odbiorę, bo za chwilę jeszcze muszę powiedzieć, co na warszawskich drogach, ale zaraz po, jak będzie piosenka, to trzeba naprawdę próbować. Drodzy Państwo, będzie teatralnie z Teatrem Klasyki Polskiej, a za chwilę będzie prozaicznie, jak to w Warszawie, jak to

0: 15 minut. Modlińska, o, znam te rejony. Od Jagiellońskiej do Żerańskiej 12 minut. Aleje Jerozolimskie od Szczęśliwickiej do Opaczewskiej 12 minut trzeba postać. No wszędzie kilkanaście minut trzeba się uzbroić w cierpliwość. Niepodległości od Woronicza do Puławskiej 12 minut. Patrzmy jeszcze na wylotówki. Do Jabłonny 40 minut, do Piaseczna 50, od Centrum Błonie 66, Stara Miłosna 43. I powiedzmy, że na tę chwilę niech to Państwu wystarczy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: dzień. Ale nie tylko o teatrze w Radiu Warszawa. Teraz powiemy trochę o tańcu. Otóż w miejscu aktywności lokalnej, w Galerii Bemowo, odbyły się dziś ciekawe zajęcia aktywizujące seniorów i osoby niepełnosprawne. Ale w szczegóły tej inicjatywy wprowadzi Państwa Damian Kowalski.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: To nie były zwykłe zajęcia taneczne. Zumba w bemowskiej spotykalni to aktywność dająca seniorom i osobom niepełnosprawnym nową energię. Inicjatywa organizowana przez dzielnicę cieszy się sporą popularnością, mówi instruktor tańca Natalia Krzemińska.
3: Na początku zaczynamy zawsze od rozgrzewki, żeby było bezpiecznie. Dalej ćwiczyć, tańczyć i pracować nad własnym ciałem. Nie ma żadnych ograniczeń. Kroki są bardzo proste, bardzo przyjemne. Nie ma też żadnego obowiązku, żeby super poprawnie naśladować wszystko. Każdy robi tyle, ile może. Chodzi o to, żeby się poruszać, poczuć muzykę, pobawić.
2: Tancerka podkreśla, że uczestnicy zajęć nie przestają zaskakiwać zapałem do treningu, a ten oprócz integracji niesie za sobą ogromne korzyści zdrowotne.
3: Na tym też polega fenomen zajęć zumby, że poprzez taką zabawę są przemycone różne też ćwiczenia i rzeczy, które robimy naprawdę właściwie i profesjonalnie dobrane pod kątem ciała, sprawności fizycznej. One są przemycone, a psychika bierze górę i nawet nie wiemy, kiedy ćwiczymy. Dla osób z różnymi ograniczeniami, czyli na przykład ktoś jest na stałe na wózku inwalidzkim i taka osoba też będzie ćwiczyła tyle, ile jest w stanie, będzie się starała pobudzić mięśnie dolnych części ciała, a pracuje górnymi częściami ciała. Rękami, bardziej mięśniami brzucha, głową.
2: Informacje o zajęciach.

0: W zdjęciach w galerii Bemowo można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy. Ich uczestnicy polecają znajomym ten sposób spędzania czasu. Pani Grażyna dowiedziała się o zajęciach przypadkiem. Obecnie nie wyobraża sobie czwartku bez nich.
1: Te zajęcia, które mamy w tej chwili, to są naprawdę bardzo dobre, bo zmuszają człowieka do wyjścia z domu, przebrania się, zobaczenia się z ludźmi i po prostu człowiek nie ma takiego trybu zasiedziałego. Nie jest to fotel, kanapa, telewizor, tylko jest to ruch, czynny ruch i to nam pomaga trzymać się jako tako ze zdrowiem. Na początku może to się wydaje, że jest za trudne, bo są różne kroki, ale naprawdę tutaj nikt nie musi się uczyć tych kroków, każdy się porusza jak to czuje i jest to naprawdę świetna zabawa.
0: Miejsce aktywności lokalnej ma bogatą ofertę bezpłatnych zajęć. Organizowane są tu też wystawy tematyczne i zajęcia taneczne dla rodziców z dziećmi. Damian Kowalski, Radio Warszawa.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za pół minuty 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dobrze, to jeszcze raz. Wiosna, wcześnie robi się jasno. Nasi słuchacze chcieliby nas poznać, więc chcemy ich odwiedzić tam, gdzie nas zaproszą. Samochód mamy, sprzęt do transmisji też. Śniadanie pakujesz do plecaka, a ja zabieram kawę w termosie.
3: Wróć!
2: Ale obiecałeś już, że zrobisz śniadanie.
4: Skąd mamy wiedzieć, gdzie pojechać?
2: Geniusz.
4: Przypomnij słuchaczom, żeby wypełnili ankietę.
2: Zagłosujcie na stronie radiowarszawa.com.pl, gdzie wybrać się ma ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
4: Wypełnijcie ankietę, a ja zrobię śniadanie.
5: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Minęła 17. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa.
6: Jutro kontrola w żłobku w Ząbkach. Zginęło tam 2-letnie dziecko. Polscy aktywiści zatrzymani w Izraelu, cali i zdrowi, wkrótce trafią do Turcji. Powiemy też o finale ogólnopolskiego konkursu poetyckiego, który już jutro w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. W związku ze śmiercią 2-latka w żłobku w Ząbkach Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jutro zapowiedziało pilną kontrolę w tej placówce. Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj. Chłopiec został znaleziony w oczku wodnym na terenie żłobka. Dziecka nie udało się uratować. Wiceminister Aleksandra Gajewska mówi, że okoliczności tego zdarzenia wyjaśniają już policjanci pod nadzorem prokuratury.
7: Zleciłam organizatorowi opieki na terenie Ząbek przeprowadzenie natychmiastowej pilnej kontroli, która będzie dotyczyła właśnie kwestii związanych z zabezpieczeniem dzieci, tych wszystkich kwestii dotyczących bezpieczeństwa na terenie placówki, jeżeli chodzi o liczbę dzieci, liczbę opiekunów, weryfikowania tego, czy była ona wystarczająca i wynikająca z przepisów.
6: Wiceminister Gajewska dodała, że w ubiegłym roku w tym żłobku przeprowadzono kontrolę i nie wykazała ona nieprawidłowości.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Polscy aktywiści niedługo zostaną deportowani z Izraela do Turcji, poinformował rzecznik polskiej sekcji Global Sumut Flotilla Rafał Piotrowski. Dodał, że zatrzymanych aktywistów widziała już polska konsul.
9: Właśnie w tej chwili będą deportowani z Izraela do Turcji. Konsul ich widziała, wygląda, że wszystko z nimi w porządku. Czekamy, aż będziemy mogli z nimi się bezpośrednio skomunikować i kontynuować misję, bo jednak płynęli, ryzykowali życiem właśnie po to, aby zaprotestować o blokadzie, okupacji i opresji Palestyńczyków.
6: W kierunku Gazy płynęło około 70 łodzi, na których byli aktywiści z 56 krajów, w tym z Polski. Po tym jak na ich pokłady wkroczyło izraelskie wojsko, nie zważając na to, że łodzie są na wodach międzynarodowych, ponad 420 aktywistów zostało zatrzymanych.
8: Dzieje się blisko.
6: Policjanci ze Śródmiejskiej Komendy w Warszawie rozbili w powiecie legionowskim grupę zajmującą się kradzieżą i legalizacją samochodów. Zatrzymali trzech mężczyzn i odzyskali dwa skradzione auta warte około 200

0: przestępcze. Jest to problem ogólnopolski, z którym mierzymy się także my w powiecie wołomińskim.
1: Podczas gali oprócz rodziców zastępczych z regionu uhonorowani zostaną także ambasadorzy Wołomińskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
1: Już jutro w Warszawie wielki finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego Życie między wierszami. W tym roku młodzi poeci ze szkół podstawowych podjęli temat tata, mówi Noemi Joanna Zasada, organizatorka konkursu.
3: I to jest taka wielka uczta, bo przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, różni aktorzy, którzy wspierają nas. I to jest takie wydarzenie poetycko-muzyczne. I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ to jest piękne wydarzenie i wiersze o tacie są piękne, wzruszające, mądre, a czasem bardzo smutne, ale prawdziwe.
1: Sam udział w gali stanowi wyróżnienie dla uczestników, którzy przesłali blisko 200 prac. Początek gali jutro w południe w szkole podstawowej nr 82 przy Konarskiego 20 na Bemowie. Tańczą zumbę, żeby poprawić sprawność i samopoczucie. Dziś w miejscu aktywności lokalnej na Bemowie odbyły się kolejne zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To bezpłatna inicjatywa dofinansowana przez dzielnicę, mówi instruktor tańca Natalia Krzemieńska.
4: Na początku zaczynamy zawsze od rozgrzewki, żeby było bezpiecznie. Dalej ćwiczyć, tańczyć i pracować nad własnym ciałem. Nie ma żadnych ograniczeń. Kroki są bardzo proste, bardzo przyjemne.
1: Zajęcia cieszą się sporą popularnością.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Drodzy słuchacze, trzeba przyznać, że pogoda nas rozpieszcza cały czas, ponad 20 stopni w całym regionie. I z biegiem godzin wcale nie będzie dużo gorzej, ponieważ przez całe późne popołudnie, cały wieczór temperatura w okolicach 19 stopni. Oczywiście nie ma mowy o deszczu, wiatr zawiewa nam z północy, północnego zachodniu, ciśnienie dosyć wysokie.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: O tym, jak ważna i potrzebna jest posługa kapelanów szpitalnych, przekonuje się wiele osób, które zmagają się z chorobą swoją czy kogoś bliskiego. Pełniący tę posługę w diecezji warszawsko-praskiej spotkali się dzisiaj, aby poznać nowe zasady swojej pracy. Mimo aktualizacji statutu, niezmienne pozostanie to, co w tej posłudze jest najważniejsze. Dalej będą blisko chorych i tych, którzy się nimi opiekują. Więcej na ten temat Kacper Kowalczyk.
2: Kapelani szpitalni w diecezji warszawsko-praskiej mają nowy statut. Dokument ma wyjaśniać zadania, porządkować relacje z administracją szpitali oraz pomagać w służbie chorym i personelowi. Promulgacja dokumentu stała się okazją do spotkania i rozmowy o wyzwaniach duszpasterstwa chorych i służby zdrowia. Wzięli w niej udział prezesi i dyrektorzy szpitali, domów opieki i hospicjów, mówi ksiądz Arkadiusz Zawistowski, krajowy i diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.
3: W zeszłym roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła taki statut i my go dostosowaliśmy do naszych warunków, naszego duszpasterstwa dla chorych i służby zdrowia. I dzisiaj jest taki dzień, gdzie chcemy uroczyście przekazać ten statut, chwilę omówić go i chcemy się przede wszystkim zaangażować bardziej jeszcze w tą pracę na rzecz ludzi chorych i służby zdrowia.
2: To przewodnik prawny. Powstał po długich konsultacjach, określi ramy pracy kapelanów i ich współpracowników, szafarzy czy wolontariuszy, wyjaśnia biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
4: Kiedy przygotowywaliśmy ten statut, no to oczywiście pytaliśmy różne osoby, które znają rytm i zasady funkcjonowania tej placówki. On był oczywiście tak skonstruowany, że uwzględniał tamte potrzeby, tamte obostrzenia, zastrzeżenia, wskazania, żeby kapelan mógł funkcjonować, wiedział, co może, czego nie może.
2: Kapelani są bardzo potrzebni chorym, ale także pracownikom szpitali, przyznaje Piotr Gołaszewski, dyrektor Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie.
5: To bardzo wyraźnie widać, jak duża, silna potrzeba jest wielu pacjentów do tego, żeby zaopiekować się holistycznie. Obecność kapelana ma także znaczenie dla zespołu w rozumieniu naszego zespołu szpitalnego. Są chwile, w których przychodzi trud, zarówno w środowisku medycznym, ale też i administracyjnym. Borykamy się z wieloma problemami. Myślę, że kapelan, który jest zaangażowany, który jest także częścią tego administracyjnego zespołu, to osoba, której pewne rzeczy możemy powierzyć, możemy porozmawiać, możemy właśnie duchowo się wzmocnić.
2: Potwierdza to perspektywa kapelana, o czym mówi ksiądz Michał Stachera ze Szpitala Drewnica w Ząbkach.
6: Udało mi się 2 razy zrobić dzień skupienia dla pracowników. Też biorę udział w jakichś takich trudniejszych wydarzeniach typu pogrzeb czy jakieś inne wydarzenia w życiu konkretnych pracowników, więc myślę, że ta moja obecność jako kapelana w życiu pracowników jest i widzę, że też jest i dostrzegalna i potrzebna.
2: Dzisiejsze spotkanie odbyło się w Akademiku Praskim. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Od centrum do Jabłonny 45 minut, 47 podobnie, ale jednak trochę inaczej do Piaseczna. Błonie 64 minuty, one królują od wielu, wielu tygodni albo nawet i miesięcy. Właśnie taki stan, takie oczekiwanie na wyjazd w tym kierunku. Pruszków 47, Nadarzyn 49, od centrum przypominam, Warszawy. W kierunku Marek 49 minut, Otwock 55, Konstanci, no jesteśmy w szczycie korkowym. Aleja Solidarności od Dobrzeńskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego 21 minut, 6 km na godzinę idziemy tam. Aleja Solidarności również od Dobrzeńskiego do Nowego Zjazdu 20 minut. Komitetu Obrony Robotników Cybernetyki od skweru 7 Pułku Piechoty do Rzymowskiego 14 minut, Raszyńska do Okopowej na odcinku Daleka Żytnia 12 minut. To dzisiaj jest czwartek, 21 maja. Drodzy Państwo, uzbrójcie się w cierpliwość na warszawskich drogach.
7: Radio Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: A na pewno zbytnio korkami nie przejmują się muzycy zespołu Lady Punk, którzy co prawda chyba są w jakimś innym wymiarze, bo mówią o tym, że pada deszcz, a tu świeci pięknie słońce.

Drodzy słuchacze, kto zechciałby teatralnie spędzić sobotę, takie popołudnie późniejsze, o godzinie 16 w Łazienkach Królewskich w Oranżerii będzie odegrany spektakl Teatru Klasyki Polskiej w kultowej obsadzie. Halina Rowicka, Jerzy Zelnik. W reżyserii Jerzego Zelnika to przedstawienie Król i Caryca. Nasz partner Teatr Klasyki Polskiej zaprasza Państwa. A kto teraz zadzwoni do naszego studia pod jeden z naszych numerów 512-700-444 bądź 512-700-555 otrzyma, kto pierwszy oczywiście zadzwoni, otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na tenże spektakl. O, widzę, ktoś już dzwoni, więc ja się wyłączam i zaraz odbieram, a Państwa zapraszam do wysłuchania piosenki Toma Jonesa na antenie naszego radia.

Rafał Brzozowski nam pięknie zaśpiewał na antenie Radia Warszawa, a za chwilę nam Cliff Richard równie pięknie zaśpiewa. Ja patrzę na zegarek, za 25 minut wybije godzina 18, więc powoli zbliżam się do końca mojego dyżuru, ale jeszcze się będę trzymał tego. I w ogóle, drodzy Państwo, bardzo miło mi dzisiaj było zapraszać Państwa do teatru. Bardzo szybko przed chwilą pani Grażyna zadzwoniła, wręczyliśmy wejściówkę. Mam nadzieję, że Państwu dzisiaj obdarowanym zaproszeniami będzie bardzo miło jutro i w sobotę, bo na takie spektakle do Teatru Klasyki Polskiej dzisiaj zapraszaliśmy. A tu obiecany Cliff Richard.

0: w Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: O bardzo fajnym wydarzeniu możecie Państwo dowiedzieć się z naszej strony internetowej, czyli radiowarszawa.com.pl, a mianowicie o koncercie poświęconym nikomu innemu jak Zbigniewowi Wodeckiemu. Miłośnicy twórczości tego artysty będą mogli usłyszeć największe przeboje podczas wyjątkowego koncertu plenerowego na warszawskiej Ochocie. Wydarzenie odbędzie się 24 maja, czyli w niedzielę o godzinie 19 na skwerze przy ulicy Barckiej. Więcej informacji zdobędziecie Państwo wchodząc na naszą stronę internetową. Przypominam, radiowarszawa.com.pl. Wejście na to wydarzenie 24 maja jest bezpłatne, więc warto przyjrzeć się na naszej stronie. Tymczasem wchodzimy na informacje odnośnie tego, co dzieje się na warszawskich drogach. Plac Narutowicza do Krakowskiej na odcinku Grójecka Komitetu Obrony 26 minut. O, no to tu już trzeba naprawdę postać. 19 minut potrzebujemy na to, żeby przebrnąć przez odcinek Czerniakowska, Wybrzeże Kościuszkowskie na tym odcinku od Solec do Nowy Zjazd. Tam się korkuje 19 minut. Na Alei Solidarności do Brzeńskiego do Nowego Zjazdu 18 minut. Żwirki i Wigury od Nowickiego do Komitetu Obrony 17 minut. Potrzebujemy 9 km na godzinę. Pędzimy na Towarowej dalej do Żwirki i Wigury na odcinku Łódzka-Banacha. I szybko jeszcze wylotóweczki, co to za zdrobnienie. Od Centrum do Jabłonny 48 minut, do Piaseczna 43, do Błonia 62 minuty i żeby było symetrycznie, do Starej Miłosny 36. Takie sprawy się dzieją na warszawskich drogach. A u nas na antenie Radia Warszawa zaśpiewają chłopcy z Placu Broni. O Ela!

0: Rytmie Miasta z Radiem Warszawa.
1: Drogi słuchaczu, w Rytmie Miasta już za minutkę się skończy, za niecałą minutkę i ja też będę z Państwem się powoli żegnał. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz, ale koło mnie już siedzi i zaraz chwilę za miejsce zajmie Ania Bobko. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, będziesz podążał w Rytmie Miasta do domu? Już po Rytmie Miasta, spokojnie i bez korków, mam nadzieję, o tym pewnie powiemy po 18:00.
1: Nie zastanawiam się nad tym, czy ja będę w Rytmie Miasta, ale na pewno słuchacze będą podążali za tobą w rytmie nienagannej angielszczyzny, której, jak wiesz, jestem fanem
2: i twoich, bardzo mi miło.
1: I twoich muzycznych upodobań. Także jesteście państwo w pewnych rękach. Jeszcze raz z państwem się żegnam i się jakoś tam niebawem zobaczymy. Jutro się zobaczymy, co ja tam dużo opowiadać. Jutro. 18:00 bije, więc już nie gadamy, tylko włączamy państwo ogłoszenia i trzeba będzie się dowiedzieć, co tam w świecie słychać.
3: Ogłoszenie nadawcy.
0: Krótsze, dynamiczniejsze i bardziej zróżnicowane wiadomości Radia Warszawa w nowej odsłonie. W weekendy serwisy bez polityki i zagranicy, tylko wiadomości z życia Kościoła. W tygodniu więcej serwisów lokalnych, kulturalnych i sportowych. Są też wiadomości lokalne w skrócie. Dzięki nowym wiadomościom Radia Warszawa nie umknie Państwu nic z tego, co jest najważniejsze. Janusz Zalewski, do usłyszenia.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18:00.
5: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Trwa intensywne śledztwo w sprawie tragicznej śmierci niespełna 2-letniego chłopca w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Śledczy wyjaśniają, w jaki sposób dziecko znalazło się poza bezpośrednim nadzorem opiekunów i jak doszło do tej tragedii, mówi prokurator Karolina Staros.
6: Zwłoki ujawniły osoby przebywające w tym żłobku, podjęły reanimację niezwłocznie. Następnie ta reanimacja została przejęta przez funkcjonariuszy policji, następnie przez ratowników, jednak okazała się ona bezskuteczna.
5: W związku ze śmiercią 2-latka Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na jutro zapowiedziało pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach. Policjanci ze Śródmiejskiej Komendy w Warszawie rozbili w powiecie legionowskim grupę zajmującą się kradzieżami i legalizacją samochodów. Zatrzymali 3 mężczyzn i odzyskali 2 skradzione auta warte około 200 tysięcy złotych, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
7: Ilość części samochodowych była bardzo duża. Dodatkowo policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet gazowy, inne przedmioty służące do popełniania przestępstw, w tym profesjonalne zagłuszarki sygnałów.
5: Jeden z podejrzanych urządził w domu swojego dziadka dziuplę samochodową, tłumacząc seniorowi, że prowadzi tam warsztat. Skradzione auta były przemalowywane, legalizowane i wystawiane na sprzedaż w internecie. Tramwajarze znów biorą się za remonty w Warszawie. W najbliższy weekend prace rozpoczną się w ciągu Puławskiej i Marszałkowskiej. Będzie to przygotowanie trasy na większe obciążenie podczas wakacyjnych objazdów, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
8: Tramwaje nie będą jeździły od Placu Zbawiciela ulicą Marszałkowską i Puławską do Goworka. Będą omijały ten wyłączony odcinek przez nowe torowisko na ulicy Rakowieckiej, przez Aleję Niepodległości i Nowowiejską.
5: W niedzielę natomiast prace będą prowadzone na ulicy Stawki. To będzie okazja do spotkania z historią i wojskowością. Już w najbliższą niedzielę w Parku Szczęśliwickim w Warszawie odbędzie się piknik historyczno-edukacyjny Pola Chwały 1920. Czeka nas ciekawa rekonstrukcja.

0: Sytuacja historyczna, zapowiada burmistrz dzielnicy Ochota Piotr Krasnodębski.
1: Będą rekonstruktorzy, którzy będą w mundurach z tego czasu, będzie sprzęt wojskowy z tego czasu. Każdy będzie mógł dotknąć namacalnie jakiejś broni, jakiegoś pistoletu, jakiegoś takiego wyposażenia wojskowego.
0: Na odwiedzających czekać będą warsztaty odlewania figurek, zajęcia ślusarskie z możliwością odbijania znaku oraz rozbudowana wystawa historyczna przybliżająca realia epoki. Nie zabraknie także tradycyjnej wojskowej grochówki serwowanej w kuchni polowej. Początek o godzinie 12.
2: Takie są lokalne inicjatywy.
0: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie nagrodzi rodziców zastępczych z regionu. Instytucja zorganizowała pierwszą taką galę w domu weselnym w Zielonce, mówi Alicja Kalisiak z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.
3: Celem wydarzenia jest promocja idei rodzicielstwa zastępczego oraz nagłośnienie dramatycznego problemu braku nowych kandydatów na rodziny zastępcze. Jest to problem ogólnopolski, z którym mierzymy się także my w powiecie wołomińskim.
0: Podczas gali oprócz rodziców zastępczych z regionu uhonorowani zostaną także ambasadorzy Wołomińskiego Centrum Pomocy Rodzinie. Już jutro w Warszawie wielki finał ogólnopolskiego konkursu poetyckiego pod hasłem Życie między wierszami. W tym roku młodzi poeci ze szkół podstawowych podjęli temat tata, mówi Noemi Joanna Zasada, organizatorka konkursu.
4: I to jest taka wielka uczta, bo przyjeżdżają uczestnicy z całej Polski, różni aktorzy, którzy wspierają nas. I to jest takie wydarzenie poetycko-muzyczne. I bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ to jest piękne wydarzenie i wiersze o tacie są piękne, wzruszające, mądre, a czasem bardzo smutne, ale prawdziwe.
0: Początek gali jutro w południe w szkole podstawowej numer 82 przy Konarskiego 20 na Bemowie. Tańczą zumbę, żeby poprawić sprawność i samopoczucie. W miejscu aktywności lokalnej na Bemowie odbyły się kolejne zajęcia dla seniorów i osób niepełnosprawnych. To bezpłatna inicjatywa dofinansowana przez dzielnicę, mówi instruktor tańca Natalia Krzemieńska.
5: Na początku zaczynamy zawsze od rozgrzewki, żeby było bezpiecznie. Dalej ćwiczyć, tańczyć i pracować nad własnym ciałem. Nie ma żadnych ograniczeń. Kroki są bardzo proste, bardzo przyjemne. Nie ma też żadnego obowiązku, żeby super poprawnie naśladować wszystko. Każdy robi tyle, ile może. Chodzi o to, żeby się poruszać, poczuć muzykę, pobawić.
0: Zajęcia na Bemowie cieszą się ogromną popularnością.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 22 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Odczuwalna temperatura to 21 stopni, a ciśnienie 1023 hektopaskale i delikatnie rośnie. Jakość powietrza bardzo dobra, więc jeśli ktoś z Państwa planuje wieczorny spacer, to myślę, że jest to bardzo dobry pomysł. Temperatura oczywiście będzie spadać. Wieczorem 17 stopni, 18, w nocy zaś 12, najmniej 10 stopni, więc się na to nastawmy na dzisiejszy wieczór i noc.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: 6 minut po godzinie 18. Ania Bobko, witam się z Państwem dzisiaj w wieczorze, w dobrej atmosferze, które mam nadzieję wspólnie spędzimy w zastępstwie za Wojciecha Dąbrowskiego, ale mamy Anię Dąbrowską na początku godziny i Serce nie sługa nam wybrzmi na antenie 106,2 FM, ale będzie też potem po angielsku The Beautiful Soul. W tej godzinie też dobre słowo powierzono na 14. Więc zdecydowanie jest na co czekać. Gorąco zapraszam i zachęcam do pozostania razem z nami.

0: The Beautiful South i utwór A Little Time wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 18. A trochę czasu mają na pewno kierowcy, którzy podróżują z centrum Warszawy, na przykład do Marek, ponieważ ta podróż będzie trwała 41 minut, do Otwocka 54 minuty, do Piaseczna 52, a do Łomianek 47. Cierpliwości życzę drogim Państwu kierowcom i zachęcam do zostania razem z Radiem Warszawa. Postaram się, żeby ten czas upłynął Państwu jak najprzyjemniej. Jeśli poruszamy się po warszawskich drogach, to na ulicy Wolskiej w stronę Alei Solidarności postoimy 5 minut, na Czerniakowskiej od Mikkiego do Gagarina 5 minut, no i na Alei Niepodległości od Ksawerów do Puławskiej minut 7. Trochę bardziej zakorkowana jest Aleja Solidarności od Dobrzańskiego w stronę Nowego Zjazdu, bo tam postoimy 16 minut. Szerokości, cierpliwości i bezpieczeństwa Państwu życzę.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Godzina 18.21. Posłuchajmy teraz, co dobrego ma nam do przekazania Ojciec Święty.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej, plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach, 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, dokładnie rok temu, gdy powierzono mi posługę następcy świętego Piotra, przypadł właśnie dzień supliki do Maryi Panny. Ten przepiękny dzień supliki do Matki Bożej Różańcowej z Pompejów. Musiałem więc przybyć tutaj, aby powierzyć moją posługę opiece Najświętszej Panny. Wybór imienia Leon stawia mnie ponadto na śladach Leona XIII, który wśród innych zasług miał także tę, że rozwinął szerokie magisterium o Różańcu Świętym. Do tego wszystkiego dochodzi niedawna kanonizacja świętego Bartola Longa, apostoła Różańca. Ten kontekst daje nam klucz do refleksji nad usłyszanym przed chwilą Słowem Bożym. Ewangelia o Zwiastowaniu wprowadza nas w chwilę, w której Słowo Boże staje się ciałem w łonie Maryi. Z tego łona promieniuje światłość, która nadaje pełny sens historii i światu. Pozdrowienie, jakie anioł Gabriel kieruje do dziewicy, jest zaproszeniem do radości. Bądź pozdrowiona, łaski pełna. Tak, zdrowaś Maryjo, jest zaproszeniem do radości. Mówi do Maryi, a w niej także i do nas wszystkich, że na gruzy naszego człowieczeństwa, doświadczonego przez grzech i dlatego zawsze skłonnego do nadużyć, przemocy i wojen, wstąpiła Boża czułość, czułość miłosierdzia, która w Jezusie przyjmuje ludzkie oblicze. Maryja staje się w ten sposób Matką Miłosierdzia, jako uczennica Słowa i narzędzie Jego wcielenia. Objawia się naprawdę jako pełna łaski. Wszystko w niej jest łaską. Ofiarowując Słowu własne ciało, staje się także, jak uczy Sobór Watykański II, za świętym Augustynem, Matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, aby wierni, którzy są członkami owej głowy, rodzili się w Kościele. Oto ja, Maryi, rodzi się nie tylko Jezus, ale także Kościół, a Maryja staje się zarazem Matką Boga, Theotokos i Matką Kościoła.

0: Avicii i utwór Hey Brother wybrzmią na antenie Radia Warszawa na 24 minuty przed godziną 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Zaglądam sobie na naszą piękną stronę radiowarszawa.com.pl i gorąco zachęcam też Państwa do tego, aby na tą stronę właśnie zajrzeć, bo tam bardzo ciekawe materiały, na przykład o świętej Ricie, patronce spraw trudnych i beznadziejnych można przeczytać. Można też będzie o świętej Ricie jutro posłuchać w poranku razem z Radiem Warszawa, do czego też gorąco zachęcam. Od godziny 7 do 10 poranek trwa, po 7.15 właśnie taka rozmowa, czy po siódmej ogólnie o świętej Ricie będzie. Na naszej stronie też, gdzie udać się na Wigilię Zesłania Ducha Świętego, która już w najbliższą sobotę. Cała rozpiska parafii z Warszawy i z okolicy. Też można poczytać, popatrzeć i się zainspirować, a o tym też będzie w poranku, szczególnie o uwielbieniu 24-godzinnym, które w parafii świętego Patryka rozpoczyna się już w sobotę. Też gorąco zachęcamy na to wydarzenie i gorąco zachęcamy do tego, aby jutro z Radiem Warszawa podczas poranku być, może się zainspirować i właśnie na to uwielbienie się wybrać.

Keith Green, You Put This Love In My Heart. Pięknie nam przygrywa jeszcze na antenie Radio Warszawa, a jak Państwo wejdą na tą stronę radiowarszawa.com.pl, na co zachęcam i zachęcać będę, to zapraszam też bardzo serdecznie do odwiedzenia takiej zakładki Wspieraj, jeśli Państwo chcieliby nas wesprzeć, za co już teraz bardzo

0: Oceana i utwój Cry Cry kończy godzinę 18 w Radiu Warszawa. O 19 jak zawsze Dziennik Radia Watykańskiego. Zostańcie razem z nami.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A w tym tygodniu na Soszości 2FM jest z nami
3: ojciec Tadeusz Suślik,
4: ojciec Bogdan Dufaj,
5: Renata Wardecka.
2: Objawienia Matki Bożej i Pana Jezusa w 1943 roku. W tym tygodniu w audycji Przystanek Parafia odwiedzamy parafię Najświętszej Maryi Panny, Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży. Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Radio Warszawa 106 i 2 FM, jest godzina 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Ruchy to nieoceniony dar, trzeba jednak dbać o ich jedność z Kościołem, powiedział papież na audiencji dla moderatorów ruchów i stowarzyszeń. O narastającej wrogości wobec chrześcijan rozmawiał Leon XIV z biskupami krajów Unii Europejskiej. 700 tysięcy Brytyjczyków nawróciło się w ostatnich latach na katolicyzm. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. W zarządzaniu instytucjami kościelnymi nie chodzi jedynie o sprawną koordynację. W Kościele władza ma charakter sakramentalny, jest charyzmatem i ma służyć zbawieniu człowieka. Przypomniał papież na audiencji dla kierownictwa stowarzyszeń i ruchów kościelnych. Leon XIV podkreślił, że są one dla Kościoła nieocenionym darem. Papież podkreślił jednak potrzebę trwania w jedności z Kościołem i uszanowania jego sakramentalnego charakteru.
9: Bardzo często spotykamy grupy, które zamykają się w sobie i uważają, że ich specyficzna rzeczywistość jest jedyną słuszną lub że to właśnie one są Kościołem. Jednakże Kościół to my wszyscy i o wiele więcej. Dlatego nasze ruchy muszą naprawdę starać się żyć w komunii z całym Kościołem na poziomie diecezjalnym, a biskup jest w tym bardzo ważną postacią.
8: Leon XIV polecił ruchom i stowarzyszeniom strzec swego charyzmatu i dziedzictwa, a zarazem w sposób profetyczny otwierać się na aktualne potrzeby i wyzwania. Papież spotkał się z kierownictwem Komisji Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej, COMECE. Biskupi rozmawiali z Ojcem Świętym o przyszłości Europy, ochronie chrześcijan oraz o potrzebie odbudowy kultury dialogu.
10: Jednym z tematów poruszonych podczas spotkania z papieżem była kwestia rosnącej wrogości wobec chrześcijan w Europie. Biskupi zwracali uwagę, że w wielu krajach coraz trudniej jest publicznie odwoływać się do chrześcijańskich wartości, posługiwać się symbolami religijnymi czy przedstawiać argumenty inspirowane Ewangelią w debacie społecznej i politycznej. Biskupi poinformowali Ojca Świętego o inicjatywie powołania przy instytucjach europejskich specjalnego koordynatora do spraw przeciwdziałania nienawiści wobec chrześcijan.
8: Biskupi zaznaczyli, że Kościół nie chce angażować się w bieżące spory polityczne, ma jednak obowiązek przypominać o wartościach stanowiących fundament europejskiej wspólnoty. 1/3 Brytyjczyków odeszła od wiary, wynika z opublikowanych ostatnio danych na temat stanu religijności w 24 krajach świata. Pozytywne jest jednak to, że w Wielkiej Brytanii 700 tysięcy osób przyjęło wiarę katolicką.
11: Wielka Brytania, Szwecja i Niemcy straciły najwięcej. Chodzi o dorosłych, którzy deklarują obojętność religijną, mimo że pochodzą z rodzin kulturowo-chrześcijańskich. Badanie uznanego amerykańskiego ośrodka analizy Pew Research pokazuje bilans zmian religijnych wśród obecnie żyjących pokoleń. Prawie 1/3 Brytyjczyków, to jest 7% populacji, odeszła od wiary, a tylko 1% ją przyjął. Są to jednak setki tysięcy ludzi, którzy świadomie zdecydowali, że chcą żyć jako katolicy, nie

0: będąc w tej wierze wychowanymi. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
2: I jeszcze o pogodzie słów kilka. 21 stopni Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. Częściowo słonecznie. No to słoneczko już nam się troszkę chowa, ale faktycznie niebo jest dosyć przejrzyste. Odczuwalna temperatura to 20 stopni, no a jakość powietrza bardzo dobra. Ta pogoda nam się oczywiście będzie utrzymywać do zachodu, który o godzinie 20.30 jest przewidziany. Jutro zaś słońce za chmurami i maksymalnie 22 stopni Celsjusza. Minut po godzinie 19. Ania Bobko, wieczór w dobrej atmosferze. Dzień dobry, zapraszam i kłaniam się Państwu nisko. W tej godzinie wychowywać, ale jak Ewa Pietrzak zaprasza. Gość to Iga i Konrad Grzybowcy, terapeuci pary, małżeństwo jako świadectwo życia Chrystusa. O tym będziemy mówić o godzinie 19.20, a muzycznie zaczynamy od New Boys. Ale będzie też Brainstorm, będzie też Anna Maria Jopek, więc warto zostać na 106.2 FM. 5 minut po godzinie 19.00.

0: Brainstorm i Maybe wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 13 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Maybe, a więc może właśnie Państwo głosowali na imię nowej, malutkiej mieszkanki warszawskiego zoo, mianowicie malutkiej alpaki, która skończyła 3 tygodnie, ponieważ głosowało na to imię aż 25 tysięcy osób, więc to jest naprawdę ogromna frekwencja. No i nie będę już Państwa trzymać w niepewności. Wygrało imię Suzy. Poznajcie Suzy, dziękujemy za Wasze olbrzymie zaangażowanie. Osobiście uważamy, że to imię znakomicie do niej pasuje, przekazało warszawskie zoo w mediach społecznościowych. No jak tak patrzę po zdjęciach, to faktycznie imię Suzy pasuje. Alpaka jest naprawdę bardzo słodka. Jeśli ktoś z Państwa nie wie, jak alpaki wyglądają, to może właśnie to jest dobry pomysł, aby udać się do warszawskiego zoo i taką alpakę zobaczyć. Może konkretnie właśnie Suzy, albo podejrzeć na mediach społecznościowych, jak wygląda. Podobno hasa radośnie po wybiegu. Można ją właśnie spotkać na żywo. Jest piękna i przeurocza. Dobrze dogaduje się z resztą stada i jest naszym wielkim szczęściem. Cieszymy się bardzo i życzymy samego zdrowia i dobrego wychowywania właśnie Suzy w warszawskim zoo.

Słońce już gasło, niebo zdawało się zniżać, ścieśniać i coraz bardziej ku ziemi przybliżać. Aż naprzeciw księżyca gwiazda jedna, druga błysnęła, już ich tysiąc, już milion mruga. Tadeusz zadumany zrobił kroków parę, gdy mu coś drogę zaszło. Spojrzał, widzi małe, kibić miała wysmuć.

wiedzą, czyż można tak otwarcie, cóż ludzie powiedzą.

z sobą spędziliśmy chwilę. I choć one mnie przeszły tak słodko, tak mile, zostać dłużej nie mogę. To postanowienie. I choćbym chciał tu zostać, już go nie odmieniam.

0: Radio Warszawa, godzina 19:21.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Iga i Konrad Grzybowscy są z nami w tym tygodniu, nasze kochane grzybki, małżeństwo z 13-letnim stażem. Ja pamiętam, jak w historii pewnej znajomości pięknie mówili, że kiedyś Igusia, czyli Isia, zwierzała się, jak mówi pieszczotliwie, przepraszam, że użyję też tak, Kądziowi, z tego, że tamten jej się podoba, a ten troszeczkę mniej i tak dalej. A teraz mamy wspaniałe małżeństwo, które głosi Słowo Boże i Boże miłosierdzie. Kochani, właśnie co zrobić? Przecież wy też nie macie łatwo, bo ktoś powie, a, bo oni są szczęśliwi, kochają się, oni mają łatwo. Nie macie łatwo, tak? A jednak mimo wszystko trzymacie się tej siły Bożego miłosierdzia. Patrzę na Konrada.
3: Jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem, ponieważ mam przy sobie wspaniałą kobietę, która bardzo mnie wspiera, jest dla mnie moim przyjacielem. Kiedy mam gorszy dzień, to mnie podnosi, potrafi mnie roześmiać, uwielbiamy razem żartować, uwielbiamy spędzać czas. Bardzo się lubimy. Myślę, że to też jest ważne, bo nie, wiemy, że mamy się kochać, ale może niekoniecznie my się lubimy, a my bardzo się lubimy w małżeństwie. I widzę, że...
4: Śmieszą nas te same rzeczy.
3: Tak, mamy podobne poczucie humoru i widzę właśnie, że to jest kluczem, myślę, że w naszej rodzinie, nasza relacja małżeńska, że kiedy przychodzą trudności, kiedy jest ciężko, kiedy nie zawsze jest łatwo, to mamy obok siebie siebie. Tak? I mam nasze takie hasło, nieważne gdzie, ważne, że razem. Tak? Że czujemy, że to, co udało nam się już wypracować, bo to też te szczęście nasze nie bierze się z powietrza. My też pracujemy nad naszą relacją, cały czas się wzmagamy. Uczymy się siebie, bo jesteśmy zupełnie różni, zupełnie mamy inne podejście do życia, inne mamy temperamenty, można było długo to wymieniać, ale oboje chcemy się zmieniać, oboje chcemy wzrastać i myślę, że też nasze dzieci to widzą, nasze podejście, nasze radości, to, że właśnie czasem jest trudno, to, że się nie poddajemy, ale na przykład modlimy się wtedy, że zapraszamy Pana Boga do swojego życia i my inspirujemy nasze dzieci, dzieci inspirują nas, często nam pokazują właśnie takie bardzo naturalne szczęście, radość z życia, że nie zawsze właśnie warto narzekać, a po prostu cieszyć się tym, co mamy. I myślę, że to nasze życie składa właśnie z takich drobnych elementów, drobnych kamyczków, które usypują całość, bo myślę, że często mamy taką pokusę, o, ja chcę być szczęśliwy tu i teraz, a nie patrzę na takie drobne momenty, tak? Że wstaję rano i ja już podejmuję decyzję, czy chcę być dzisiaj dobry dla mojej żony, dla moich dzieciaków, czy dzisiaj nie. Czy jak mi nie wyszło wczoraj, czy to już się poddaję, czy mimo wszystko dalej się staram. Także te małe, drobne decyzje, czy ja się uśmiechnę do swojej żony, czy ja zrobię jej kawę rano, czy ja poprzytulam się ciakami, wpływają właśnie na to, na cały kształt, na całe nasze szczęście, całej naszej rodziny, a to idzie już dalej, tak? To już dalej rozchodzi się na kolejne osoby i to jest takie fajne, bo to jest zaraźliwe. Uśmiech nawet w piekarni można się uśmiechnąć i od razu każdy ma lepszy dzień i idzie dalej i rozsyła ten uśmiech dalej.
4: Ja myślę, że w ogóle słowem, jak wiele, zobaczcie kochani, możemy zbudować słowem, nie? Że ja ci dzisiaj powiem, ja i tak ugotuję ten setny rosół, ale kiedy to jest miłe, kiedy ona powie, o, mama dzisiaj zrobiła dla nas obiad, brawo dla mamy. Albo o, tata tak świetnie nas zapakował w aucie. Ja często w terapii słyszę pani go, ja tak rzadko czuję się doceniony, doceniona. Nie? Czasem pytam, czy jest pan Józefem w swoim domu? No nie, nie jestem. Więc ja zachęcam do tego, bo słowa mają wielką moc. I możemy kogoś słowem bardzo mocno zbudować, a możemy komuś bardzo mocno podciąć skrzydła. I wielkie takie pragnienie, dlaczego my w ogóle pracujemy z małżeństwami, żeby te nasze domy były miejscem, gdzie ja wzrastam, gdzie ktoś mi dmucha w skrzydła. Bo kochani, my często biegniemy i w pracy nas zastąpią. I w różnych innych miejscach naprawdę ludzie nas zastąpią. Ale żeby nikt nas nie zastąpił przy twoim współmałżonku, żebyś to ty była tą pierwszą, ty był tym pierwszym, który powie, pięknie wyglądasz, dobrze, że jesteś, napisze czułego SMS-a i też dmuchać w skrzydła naszym dzieciom, nie? Że ja dzisiaj jestem z ciebie dumny, że przyłapujemy ich na dobrych rzeczach. I to, co Konrad powiedział, dla mnie to jest niesamowite, że my jako małżeństwo, jako rodziny, my mamy być świadectwem w świecie miłości Chrystusa. Czy dzisiaj ktoś patrząc na twoją rodzinę myśli sobie, wow, chcę iść w małżeństwo? Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś podchodzimy i Konrad tam mi coś kupywał i tam chciałam czapkę czarną. No jedna była z kaszmiru, tam za 100 parę złotych, a druga była trochę tańsza. No i ta pani, którą podać? Ja mówię, mężu, może tą tańszą, a Konrad, nie, pani poda tą kaszmirową. No i tak zakładam tą kaszmirową, a mój mąż mówi, pięknie, bierzemy. Ja mówię, no widzi pani, jakiego mam kądziczka, jaki dobry mąż i w ogóle. I ta pani mówi, wow, jak miło mi to słyszeć, bo mówi, wie pani, tutaj ludzie podchodzą, coś przymierzają, mąż mówi, gdzie do takiej twarzy taka czapka, nie? Zaczynają się śmiać, nie kłócą się jeszcze, dobra, to nie, pokłócać by, a tutaj no niesamowite, jeszcze nabiła nam swoją zniżkę, więc wróciliśmy zadowoleni z czapką kaszmirową.
3: A ja do dzisiaj nie wiem, co to jest kaszmir, ale...
4: ale ważne, że zapłaciłeś skarbie. Ale właśnie to jest to, nie? Że ja dzisiaj mogę dać świadectwo, ale mam, nawet jak czasem idziemy na kawę, to mój mąż zamawia mi Amerykanę i mówi dla mojej pięknej żony, mówię, o, dziękuję.
2: Pięknie. Kochani, powiem tylko, że aktorka Kasia Figura to nazwała swoją córeczkę Kaszmir. Ma kogo i Kaszmir.
5: A proszę,
2: to ciekawostek, jeżeli chodzi o celebrytów, to bardzo proszę. Drodzy Państwo, Bożego Błogosławieństwa Iga i Konrad Grzybowscy dzisiaj w tym tygodniu dają nam no, tyle radości, szczęścia, wzmacniają nas w swoich postanowieniach. Do usłyszenia z Panem Bogiem.

0: Roxette, Milk and Toast and Honey wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 25 minut przed godziną 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: A ja teraz mam propozycję dla młodych, dla naszych niecałkowicie najmłodszych, ale powiedzmy młodszych słuchaczy. Festiwal Życia Lipiec 2026. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza na wspólny wyjazd właśnie na Festiwal Życiu w Kokotku. Jest to największy chrześcijański festiwal dla młodzieży w Polsce. Co roku na początku lipca impreza przyciąga tysiące młodych osób z zagranicy i z Polski. No i w tym roku wydarzenie odbędzie się od 6 do 12 lipca. Tegoroczne hasło spotkania to początek, a biblijnymi bohaterami zostali Adam i Ewa i to ich historia będzie towarzyszyć uczestnikom spotkania. W programie są m.in. koncerty gwiazd polskiej muzyki, tacy jak Seabull, Sketch, Exodus 15, znany z anteny Radia Warszawa, czy 3 dni, 3 noce, też znani z anteny Radia Warszawa, czy na przykład też Adam Szustak będzie prowadził konferencję. Oprócz tego warsztaty tematyczne, konferencje, no i prowadzone przez znanych prelegentów, czy ekstremalny bieg przełajowy Festilowicza. Oprócz tego codzienne msze święte, plenerowe, nabożeństwa i całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Więcej informacji na stronie diecezji warszawsko-praskiej, tam też formularz zgłoszeniowy. A w razie pytań kontakt jest poprzez adres mailowy ksm@diecezja.waw.pl. Zachęcamy. Przedział wiekowy to jest 18-35 lat. Niepełnoletni uczestnik 15+ musi posiadać pełnoletniego opiekuna tej samej płci, który również wykupi tygodniowy pakiet udziału w wydarzeniu. Na stronie diecezji więcej informacji, tam Państwa odsyłam.

Elektryczne gitary przewróciło się nam tu jeszcze pięknie, podgrywają na 14 minut przed godziną 20. Zapraszam do tego, aby pozostać razem z nami, bo o godzinie 20 jeszcze nie teraz audycja Mariusza Dorota. Dzisiaj temat wakacje seniora. Odpoczynek czy ratunek przed samotnością? Czy seniorzy jeszcze potrafią odpoczywać? Jak będą wyglądały wakacje seniorów za 10 lat? Na te pytania i wiele więcej odpowie dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. To już po godzinie 20, jak zawsze na 106.2 FM, a już teraz Mojo i What I Mean na naszej antenie. Gorąco zapraszam.

0: Filip Lato kończy godzinę 19 w Radiu Warszawa z utworem Lepiej Mieć. O godzinie 20, jak zawsze, co czwartek audycja Jeszcze Nie Teraz, więc gorąco zachęcam do pozostania razem z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie Ogłoszenie nadawcy.
2: Musi tak latać ta mucha.

0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
1: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Nim audycja, to jeszcze o pogodzie słów. Kilka, 21 stopni Celsjusza, w tym momencie to temperatura w Warszawie, chociaż odczuwalna jest o 1 stopień niższa. 1023 hektopaskale, jakość powietrza bardzo dobra. W nocy 12 stopni, 13 nad ranem, bo o godzinie 4.30 10 stopni i to jest najniższa temperatura. Jutro zaś również słońce za chmurami, maksymalnie 22 stopnie. No i drobne chmury, drobny też wiatr.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
5: Dzień dobry, a naszym gościem jest dr Elżbieta Ostrowska, Polski Związek Emerytów i Rencistów, przewodnicząca. Nic się nie zmieniło? Dzień dobry.
6: Nic się nie zmieniło. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Ale coś się zmieniło najlepsze. Czyli ja lubię takie pytanie, co dobrego słychać?
6: Słychać bardzo dużo o seniorach. W ostatnim okresie miałam przyjemność uczestniczyć w co najmniej kilku spotkaniach dość wysokiej rangi i dość merytorycznych. Jedno z nich poświęcone było na przykład pozycji starszego konsumenta, starszej osoby jako konsumenta. Czy jest on takim równoprawnym uczestnikiem rynku? Czy prawo chroni go wystarczająco? Czy na przykład natłok reklam, z którymi wszyscy jako nabywcy się spotykamy, nie jest dla starszych ludzi pewnym utrudnieniem w podejmowaniu takich autonomicznych decyzji? Bardzo, bardzo, bardzo ciekawa dyskusja.
5: Jakieś wnioski pojawiły się?
6: Trudno powiedzieć o jednoznacznych wnioskach, natomiast na pewno potrzebna jest edukacja. Skądinąd akurat ta edukacja powinna być i w szkołach, i do młodych ludzi, i do starszych, po to, aby jednak ten senior był świadomy. Aby ten senior był świadomy, aby te jego decyzje były rzeczywiście decyzjami autonomicznymi, a nie podejmowanymi pod wpływem kolejnej reklamy, a to, że tymi reklamami jesteśmy zasypywani, to rzeczywiście wiadomo. Drugi bardzo ciekawy temat to była też formuła okrągłego stołu w Sejmie. Poświęcony był profilaktyce zdrowotnej osób starszych. Z ciekawych różnych wystąpień ja zapamiętałam szczególnie jedno. Pan profesor, farmakolog, powiedział coś takiego. Osoby starsze bardzo często umierają nie z powodu chorób, ale z powodu leków. Z powodu nadmiaru leków, przepisywanych przez różnych specjalistów, przyjmowanych później bez świadomości, jak te leki dla siebie nawzajem i na organizm starszej osoby oddziałują. To sformułowanie było takie bardzo, powiedziałabym, drastyczne, no ale ono po prostu otwierało dyskusję, co zrobić, żeby była koordynacja tych leków.
5: Właśnie, też pojawiło mi się to słowo koordynowanie.
6: Więc były takie pomysły, żeby to aptekarka, farmaceuta, wydając leki, jednocześnie informował pacjenta, jak one mogą ze sobą nawzajem działać i których leków może nie należałoby wspólnie przyjmować. Wydaje mi się jednak, że jest to mało realne, bo nie bardzo sobie wyobrażam farmaceutkę, która na przykład mówi, żeby nie brać leku przepisanego przez specjalistę, kardiologa.
5: To jest
6: mało
5: pozostaje
6: realne.
5: Pozostaje tylko czytanie ulotek.
6: Pozostaje czytanie ulotek, a to skądinąd jest ciekawa sprawa, może na jakieś kolejne spotkanie, panie redaktorze, bo w tej chwili trwają prace nad dyrektywą unijną, która ma znieść te papierowe ulotki dołączane do opakowań, zastąpić je kodami cyfrowymi, co wydaje się, że dla zwłaszcza starszych pacjentów może jednak oznaczać wykluczenie, ale to temat na osobną dyskusję. Z takich ciekawszych spotkań, w których też miałam przyjemność uczestniczyć, to była na przykład inauguracja obchodów Dni Osób z Niepełnosprawnością, a

0: akurat te obchody i bardzo ciekawa dyskusja, jaka tam się toczyła, a uroczystość miała miejsce w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy, gdzie pokazywano nam również w laboratoriach, jak nasz organizm, zwłaszcza organizm starszego człowieka, reaguje na różne przeciążenia, jak się przed tym bronić, jaka powinna być prawidłowa postawa, chociażby przy biurku, przy stole i tak dalej. Bardzo, bardzo to było interesujące.
1: To jakaś wskazówka dla mnie jedna, co ja teraz...
0: Tak, nie garbić się tak, jak pan to w tej chwili robi.
1: Przepraszam, już jest.
0: Okay. Przepraszam, że oczywiście żartowałam. Ale takim bardzo materialnym i trwałym śladem tego właśnie spotkania, o którym mówię, jest wydawnictwo, które właśnie przy tej okazji zostało zaprezentowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jest to taki poradnik dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i bliskich na każdym etapie życia. Czyli jest to na przeszło 300 stronach. Naprawdę, no państwo nie mogą tego zobaczyć, ale jest to kompendium wiedzy w podziale na grupy wiekowe, w tym również grupa osób starszych jest wyodrębniona. Jakie występują problemy, jakie ludzie mają uprawnienia, o których często nie wiedzą. Jak starać się o świadczenia przysługujące określonym osobom przy określonym stopniu niepełnosprawności. Krótko mówiąc, jak się poruszać w tym dość skomplikowanym świecie procedur, których założeniem jest pomóc, czy to osobie z niepełnosprawnością, czy jej opiekunom, ale którzy to ludzie często po prostu nie wiedzą, jak się poruszać w tym gąszczu przepisów i instytucji. Więc myślę, że to wydawnictwo tak bardzo wyraźnie adresowane do osób z niepełnosprawnościami, bo o bardzo wyraźna, duża czcionka, naprawdę bardzo takie czytelne. Jest to bardzo, bardzo cenne. Ta książka jest dostępna w formie elektronicznej na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i naprawdę polecam państwu zainteresowanym tą problematyką zapoznanie się, bo tak jak mówię, jest to prawdziwe kompendium wiedzy, bardzo uporządkowane, przedstawione w sposób bardzo czytelny i logiczny.
1: Tak, polecamy Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wsparcie na każdym etapie życia, przewodnik dla osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Bardzo pokaźny przewodnik, bardzo czytelny, ukazujący różne formy wsparcia, z którego możemy korzystać w ciągu całego życia. Także zachęcamy do tego, aby odnaleźć wersję elektroniczną tego przewodnika.
0: A zwracam jeszcze uwagę na to hasło przewodnie tegorocznych obchodów Dnia Osób z Niepełnosprawnościami i hasło tego właśnie poradnika, czy też przewodnika. Wsparcie na każdym etapie życia. Bo to nie chodzi o to, żeby wspierać wyłącznie osoby starsze, ale również dzieci, bo przecież i dzieci mają określone niepełnosprawności i na każdym etapie życia wsparcie, pomoc powinny być dostosowane właśnie do potrzeb tej konkretnej osoby.
1: Czyli tak słuchając pani, pojawia się ten pierwszy ważny moment, to budowanie świadomości, dbanie o tą niezależność, o autonomię seniora, o to, aby świadomie podejmował decyzje. Mówię to w kontekście chociażby tych leków, w ogóle życia, bezpieczeństwo, bo przecież tak bardzo często powtarzaliśmy o tym i cały czas powtarzamy, o bezpieczeństwie w sieci, kiedy odbieramy telefony, kiedy rozmawiamy z kimś, to cały czas musimy budować świadomość. Chyba człowieka w każdym wieku, bo ten świat tak się mocno rozwija w tak różnych kierunkach, że trzeba być czujnym.
0: To jest rzeczywiście bardzo ważne, zwłaszcza w przypadku ludzi starszych, którzy często mówią, mnie to już nie dotyczy, prawda, ja już nie muszę. Otóż dotyczy. Sprawy bezpieczeństwa dotyczą nas wszystkich bez względu na wiek. A ponieważ duża część osób starszych jest jednak wykluczona cyfrowo, więc tym bardziej trzeba docierać do nich z wiedzą w różnej formie, chociażby takich poradników, ale również na różnych spotkaniach, bo być może ten przekaz taki bezpośredni jest dla osób starszych bardziej przyjazny, bardziej zrozumiały. To są na przykład zajęcia, które dość często robi mój Związek, Polski Związek Emerytów i Rencistów. Od blisko już 2 lat organizujemy taki cykl spotkań Świadomy Senior, Bezpieczny Senior, gdzie właśnie mówimy o tych różnych zagrożeniach, o wyłudzeniach pieniędzy, ale nie tylko, bo również o tym, jak bezpiecznie na przykład zachować się w domu, zainstalować czujnik na przykład dymu, żeby w przypadku jakiegoś uszkodzenia instalacji mieć ten sygnał. I coraz częściej dzisiaj w tej chwili na tych spotkaniach pojawiają się pytania, a jak się zachować w przypadku zagrożenia zewnętrznego? Myślę, że to jest też temat, z którym trzeba wyjść do wszystkich, ale również do osób starszych.
1: Też, bo jeszcze chciałem też powiedzieć, że też były ciekawe tematy, żeby drogi sobie nie skracać, żeby poczekać, dojść do tego przejścia dla pieszych, poczekać na to zielone światło. Też pamiętam takie spotkania.
0: Takie pozornie proste bardzo, prawda, rzeczy, ale naprawdę na wagę zdrowia, a czasem wręcz życia. I to trzeba chyba ciągle powtarzać.
1: I zachęcamy do tego, aby nie poddawać się, mówię tu w kierunku zawsze tych osób, które organizują takie spotkania, bo czasami jest frekwencja nieduża, ale warto o tym mówić, chociażby minutę naszego życia dziennie poświęcać na to bezpieczeństwo w naszym życiu, na każdym etapie, w każdym momencie naszego życia.
0: Dokładnie.
1: A razem z nami jest pani dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Za chwilę do państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Tak, jeszcze a propos tej pierwszej naszej części, bardzo ważny wątek pani poruszyła, dając przykład profilaktyki zdrowotnej osób starszych, o tym braku koordynacji, jeśli chodzi o lekarstwa, o ten czas, kiedy to dane lekarstwo skończy swoje działanie i dopiero wtedy wprowadzenie nowego leku. Ale ja chciałbym panią zapytać o koordynowanie, bo tak sobie myślę, o taką dobrą praktykę koordynowania działań senioralnych. No bo przecież Polski Związek Emerytów i Rencistów musi dobrze koordynować swoje działania. Jest skuteczny, jest tam was bardzo dużo. Jak pani podchodzi właśnie do słowa koordynacja, do przekazywania tych informacji, do spotykania się, do przekazywania, do uświadamiania, do budowania tej autonomii, sprawczości seniorów?
2: To bardzo trudno odpowiedzieć jednoznacznie. Oczywiście ja koordynuję, moje koleżanki, koledzy koordynują przede wszystkim działania w ramach naszego stowarzyszenia, w ramach Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Powstają również płaszczyzny, takie jak chociażby Rada do Spraw Polityki Senioralnej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy pani minister do spraw polityki senioralnej, no, która z założenia ma być taką platformą dyskutowania, przedstawiania rozwiązań ważnych dla całej społeczności osób starszych. Natomiast chyba ciągle brakuje jakiegoś takiego jednego ośrodka koordynacji. Być może nie jest to w ogóle możliwe, zważywszy ogromną grupę osób starszych, ciągle rosnącą. Natomiast myślę, że ważne są również takie działania adresowane do konkretnych grup osób starszych. Mówimy o stałej edukacji, to co wybrzmiało bardzo w pana wypowiedzi w pierwszej części. Tylko tak, czy rzeczywiście z tą informacją, edukacją trafimy do wszystkich? Może trzeba też dostrzegać bardzo zróżnicowane potrzeby osób starszych, bo tak często mówimy te 10 milionów i widzimy jedną zbiorowość taką takich samych potrzebach i zainteresowaniach. Otóż nie. Jakie zupełnie inne są potrzeby, również w zakresie aktywności, edukacji 60, 65, 70-latka, a zupełnie inne potrzeby są osób starszych, no właśnie tych już z niepełnosprawnością, tych gdzieś zamkniętych w swoich mieszkaniach. Jak dotrzeć do tych wszystkich, to ciągle myślę, że jest otwarty temat. Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości, takiej pełnej koordynacji działań, chociaż oczywiście przez fakt powstania po raz pierwszy chyba w naszym politycznym, że tak powiem, strukturze stanowiska ministra, w tej chwili pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej, no wskazuje, że ta potrzeba koordynacji działań rzeczywiście jest dostrzegana i że są podejmowane działania, które mają do tego prowadzić.
1: No ale jak to idzie dalej, niżej, tak? To do tej grupy, która gdzieś jest tam na Pomorzu, gdzieś tam na Śląsku, na Mazowszu.
2: W jakiejś mierze poprzez właśnie Radę do spraw polityki senioralnej. Rada do spraw polityki senioralnej to są przedstawiciele, to jest około grupa. Znaczy w tej chwili zakończyła swoją kadencję poprzednia, nowa dopiero będzie powołana. Jest to grupa 30-40 osobowa, osób reprezentujących różne środowiska senioralne, różne organizacje, stowarzyszenia, osoby aktywne, uniwersytety trzeciego wieku, ale również te mniej aktywne, potrzebujące innych działań. Więc myślę, że to jest taki przekaźnik, bo przecież to, co my, byłam członkiem tej Rady poprzedniej kadencji, więc mówię z własnych doświadczeń, to, czego dowiedzieliśmy się, co usłyszeliśmy, co przedyskutowaliśmy na posiedzeniu Rady, przenosiliśmy potem, ja i inni członkowie Rady, do swoich organizacji. I tak docieraliśmy do tego Pomorskiego, czy gdzieś tam jeszcze indziej. Czy ten system działa już całkowicie transparentnie, czy rzeczywiście ta informacja dociera do każdego? No pewnie nie. Gdyby tak było, to niepotrzebne byłyby takie poradniki, jak ten, o którym mówiliśmy. Więc pewnie ta potrzeba docierania z informacją, z edukacją dostosowaną do potrzeb, do zainteresowań różnych grup osób starszych. Ja to bardzo podkreślam. Nie mamy jednego typowego seniora.
1: Ale
2: to jest bardzo ważne.
1: Jak pani o tym mówi, to mnie to zaczyna przerażać, bo łatwiej byłoby mi przygotować jakiś produkt, jakieś rozwiązanie do kilku grup określonych, do kilku grup odbiorców. A tutaj, kiedy zaczynamy badać tę przestrzeń senioralną, to okazuje się, że to tak nie można w całości potraktować tego wieku. Nie można tak tylko kilka grup wydzielić. Nie można też popatrzeć na, nie wiem, na dekady, na rówieśników. Tylko jak zaczyna człowiek poznawać, zanurzać się głębiej w przestrzeń senioralną, to właśnie za tą przestrzenią stoi człowiek, osoba, którą trzeba traktować podmiotowo. I to ja nie wiem, czy jest jakiś na świecie system, który by sobie z tym poradził.
2: Pewnie idealnego systemu nie ma, a problem starzenia się społeczeństw nie jest problemem tylko polskim, bo on jest problemem europejskim, również w Stanach Zjednoczonych to zjawisko występuje. U nas sytuacja jest chyba dość szczególna, bo jest szczególnie szybki ten proces starzenia się społeczeństwa. I to nie tylko coraz więcej, coraz szybciej przybywa osób starszych, mówię o osobach starszych zgodnie z ustawą, czyli 60 więcej lat. Ale w tej grupie osób starszych najbardziej dynamicznie przybywa tych osób późnej, dojrzałej starości. 80, 90, 100 latkowie. No to jest po prostu efekt tego pierwszego wyżu powojennego. Osoby tego wyżu wchodzą właśnie w ten wiek. Z jednej strony żyjemy dłużej, co jest ogromnym osiągnięciem medycyny, zdrowszego stylu życia, no tego wszystkiego, z czym mamy do czynienia. Z drugiej strony ten wiek późnej starości no jednak jest często obciążony niesprawnością, cierpieniem, potrzebą, jakimiś szczególnymi potrzebami. Czy jest jedna odpowiedź, jak dotrzeć do wszystkich? Pewnie takiej odpowiedzi nie ma, ale trzeba robić, myślę, że w dużej mierze tutaj organizacje senioralne, rady seniorów, całe to środowisko, ono właśnie jest tym pasem transmisyjnym, żeby te informacje z konferencji chociażby, o których mówię, ze spotkań rady, przenosić w dół, ale również sygnalizować te potrzeby, które my widzimy. Bo my widzimy te potrzeby właśnie gdzieś tam w niewielkiej gminie, gdzie żyją starsi ludzie, gdzie nie ma autobusu, gdzie nie ma komunikacji i my te z kolei i problemy przekazujemy w górę. Myślę, że no, trudno wymyślić sobie inny system. Czy on zawsze jest sprawny, czy działa? Pewnie jeszcze trochę pracy przed nami.
1: Czyli skoro tych 80-latków przybywa, stąd wiele pomysłów, chociażby w Warszawie, na Mazowszu, czy w innych większych miastach, mieszkalnictwo senioralne. Zmieniajmy nasze mieszkania, dostosowujmy. A w jeszcze innych przestrzeniach budujmy domy dziennego pobytu, otwierajmy, bo będą osoby, które będą potrzebowały tego.
2: Bardzo ciekawy temat. Niedawno któryś czasopism publikowało wyniki takich badań, czy młodzi ludzie, panie redaktorze, to pana dotyczy, czy przygotowują się jakoś do starości. Między innymi właśnie było pytanie, czy myślą o tym, żeby dostosować swoje mieszkanie, póki mają środki finansowe, póki są w stanie to zrobić. Nie. Większość odpowiedzi było takich, że nie myślą ani o emeryturze, jaka ona będzie, czy będzie wysoka, ani o takim dostosowaniu warunków życia. Czyli młodzi ludzie żyją w poczuciu, że będą młodzi wiecznie.
1: Tu i teraz się liczy.
2: Ja to nawet rozumiem, jakiś czas temu, ale przecież też byłam młoda. I często, kiedy już znajdujemy się w tym wieku, kiedy już potrzebujemy pewnego wsparcia, kiedy już to mieszkanie, w którym ileś tam lat żyliśmy, okazuje się niewygodne, wręcz niebezpieczne, wtedy już jest trudno podejmować jakieś takie duże inwestycje.
1: A może to też chodzi o to, że osoby starsze są bardziej przywiązane do miejsca, które towarzyszyło im przez całe życie i trudno jest im się rozstać z tym miejscem, jakby nie mogą go zobaczyć na nowo, a młodzi ludzie nie są przywiązani, nie przywiązują dużej wagi do tego, żeby mieć stały adres zameldowania, stałe miejsce i ja tutaj będę żył i tu się zestarzeję.
2: Pewnie tak. Pewnie to młode pokolenie po prostu już żyje w trochę innym świecie. Takim bardziej chyba wyjeżdżają do pracy, nie wiem, nawet na drugi kraniec świata, prawda, i pracują zdalnie. Więc na pewno jest to już inne podejście do starości. Może stąd wynika też brak jakiejś takiej dbałości, czy wyobraźni wręcz, jak to będzie za lat 10, 20, 30, kiedy się zestarzeje. Ale myślę, że temat mieszkalnictwa dla osób starszych jest bardzo ważny. W tej chwili mówi się i o osiedlach dla osób starszych i o różnych formach najmu senioralnego. To jest temat nawet chyba na osobną rozmowę, ale myślę, że ten problem jest już w tej chwili postrzegany.
1: W studiu Radia Warszawa dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami dr Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów i Rencistów. I teraz tak sobie myślę o seniorach, o osobach, które ukończyły 60 rok życia, jeszcze w tym stereotypie, że to już czas wolny, już po pracy. Więc czas wolny, czas odpoczywania, czas spełnienia marzeń. I mówię to w kontekście, bo chciałbym panią zapytać o wakacje. Czy seniorzy przeżywają wakacje? Czy wakacje to jest tylko termin zarezerwowany dla dzieci, młodzieży i rodziców, a może babci i dziadków, którzy muszą zająć się wnukami?
2: Ja myślę, że młodzi ludzie uważają, że my seniorzy, emerytki, emeryci, no jesteśmy już na wakacjach przez cały rok. Mamy taki niekończący się urlop. Coś w tym jest oczywiście, chociaż to nieprawda, że osoby starsze przez cały rok nic nie robią, bo są zaangażowani w różne zajęcia i na rzecz rodziny, i na rzecz jakichś lokalnych społeczności. Ale prawdą coś jest, że jak przychodzą te letnie miesiące, czerwiec, lipiec, sierpień, to jednak i my starsi, no mamy potrzebę wyjazdu, odpoczynku, takiego może trochę przerwania tej pewnej monotonii emeryckiego życia. I moja organizacja no, wychodzi naprzeciw tym potrzebom naszych członków. I te miesiące letnie to są miesiące bardzo licznych wyjazdów, wycieczek. I to są wycieczki przede wszystkim krajowe, ale również zagraniczne. Mamy biura podróży, z którymi współpracujemy od lat, dzięki czemu program jest dostosowany do zainteresowania, również do możliwości osób starszych. Ceny są no, możliwe do zaakceptowania przez moje koleżanki i kolegów. I powiem, że takich wycieczek w ubiegłym roku zorganizowaliśmy w całym sezonie, tym czerwiec-wrzesień, powiedzmy sobie, blisko 2000.
1: A czego szukają seniorzy podczas wyjazdów?
2: Myślę, że szukają dwóch rzeczy. Po pierwsze, miejsca, gdzie mogą trochę poprawić zdrowie, a więc termy, ośrodki, gdzie można skorzystać, nie wiem, z masażu, z kąpieli błotnych, no takich poprawiających stan zdrowia. I po drugie, szukają no, troszkę ucieczki od codzienności i możliwości nawiązania relacji społecznych. A. I to jest bardzo ważne. Na takich wyjazdach, oczywiście ludzie znają się często już z działalności w danym ogniwie związkowym, no, ale to jest co innego zawsze, a co innego jak są ten tydzień czy dwa tygodnie razem.
1: Czyli niekoniecznie zwiedzać, ale żeby zjeść z kimś po śniadanie,
2: myślę, że to staramy się to połączyć. To znaczy ludzie starsi przecież nadal też są ciekawi świata, więc jeśli są w ciekawym miejscu, to oczywiście chętnie zwiedzają, tylko to musi być dostosowane również do ich no, fizycznych, powiedziałabym, możliwości. Przewodnik nie może przez parę godzin gonić, że tak powiem, turystów no tak. Po zabytkach. Ale ten drugi aspekt, czyli relacji tego, że jest z kim porozmawiać, że nie jem samotnie obiadu czy śniadania, tylko jednak w grupie osób, to jest chyba równie ważne, co sam wyjazd. I to są wyjazdy, no potem wspominane przez długie tygodnie na kolejnych spotkaniach związkowych. Ja dostaję masę zdjęć z tych wycieczek. Przy czym mówię o wycieczkach, ale to może, oczywiście można jechać do Rzymu, do Paryża, ale można też do pobliskiego miasta, a nawet wyjść z kijkami na spacer do parku, byle wspólnie, byle to był element relacji i poczucia, że nie jest się samemu.
1: A jak to właśnie jest z tymi wakacjami, czy z latem, to faktycznie jest taki trudny okres dla seniora? Jeśli chodzi o cały rok?
2: Nie wiem, czy jest trudniejszy niż zwykle, tylko tak. Bywa, że w tym okresie bardziej niż na co dzień osoby starsze no, są angażowane do opieki nad dziećmi, bo kończy się szkoła, no nie każde dziecko wyjeżdża na 2 miesiące wakacji. Rodzice też nie zawsze przecież mogą brać tak długie urlopy, więc często wtedy pomoc babci, dziadka jest po prostu nieoceniona. Myślę, że dla obu stron, dla babci, dziadka też jest to chyba dość sympatyczne, bo w tej chwili czasami te relacje rodzinne no nie są już tak bliskie, tak częste, jak były kiedyś. Więc myślę, że taki tydzień, dwa tygodnie z wnukiem, z wnuczką, to jest chyba taka korzyść dla obu stron. Natomiast sporo osób starszych, to zwłaszcza było 2-3 lata temu, po takim upalnym lecie, bało się trochę upałów i czuło, że miasto jest takie miasto, przestrzeń mało przyjazna dla osób starszych. Ja myślę, że tak naprawdę ona upały jest mało przyjazna dla nas wszystkich.
1: To nawet znaczy, jak są kurtyny wodne.
2: To znaczy brakuje zieleni, brakuje miejsc spoczynku takich właśnie gdzieś tam w cieniu. To dokucza wszystkim, ale no jednak szczególnie dokucza osobom starszym. I ja często słyszałam, że no w taki upał, to ja już mimo wszystko wolę przesiedzieć w mieszkaniu, niż wyjść na ulicę. No ale to nie znaczy, że tak naprawdę nie cieszymy się z lata, czekamy na te letnie dni. Cieszymy się, że będzie zielono, pięknie, wesoło. Myślę, że ta radość ze zmieniających się pół roku, radość z nadchodzącej wiosny i lata jest nam chyba wspólna bez względu na wiek.
1: Tak sobie jeszcze myślę, że właśnie taka, mówiliśmy tutaj o wsparciu, o tym przewodniku, który prowadzi nas przez różne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich. I tak kojarzy mi się właśnie choroba, taki trudny czas właśnie z jesienią, z zimą. A wiosna, lato to tak mi się kojarzy z aktywnością, z jakością tego życia, żeby właśnie zadbać o ciało, o ducha.
2: Myślę, że mamy to wręcz zakodowane chyba gdzieś tam w naszym DNA, że to jest taka pora odradzania się. Ja wiem, że w przypadku osób starszych brzmi to może troszeczkę zabawnie, ale tak, ale to jednak jest moment, kiedy chce nam się wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi, wyjść na spacer, czyli robić to wszystko, co być może w szarugi jesienno-zimowe nie bardzo jesteśmy tym zainteresowani.
1: A seniorzy są tacy otwarci, odważni w poznawaniu nowych ludzi? Czy raczej wolą właśnie swoje grono, swoich rówieśników, grupę taką poznaną, tak jak pani obserwuje?
2: Myślę, że dobrze czują się w swoim gronie, bo no, łączą nas wspólne wspomnienia, których już z młodymi się nie wymieni. Więc to myślę, że to jest takie naturalne otoczenie. Ale z tego, co ja obserwuję, bardzo wiele osób starszych jest również otwartych na kontakty z młodszymi. Dla mnie samej kontakt z młodymi ludźmi jest czymś bardzo takim ożywczym, powiedziałabym, bo poprzez rozmowy z nimi staram się po prostu trochę spojrzeć inaczej na ten świat, w którym oni w tej chwili żyją, zrozumieć ten świat. Myślę, że tak naprawdę obu stronom, i starszym, i młodszym, chyba ten kontakt jest potrzebny. Obyśmy tylko umieli go nawiązywać, nie kierować się wyłącznie stereotypami, że jak starszy, to nic nie rozumie, a jak młody, to szkoda z nim gadać.
1: A jak sobie pani o nich myśli, o tych osobach młodszych i o ich starości za 10, za 20, za 30 lat, to jak sobie pani wyobraża ich wakacje? Jakie one będą?
2: Trudno mi sobie to wyobrazić. Znaczy, mam nadzieję, że mimo wszystko to nie będą wakacje spędzane przed smartfonem czy w sposób wirtualny, ale że również za tych 10, 20, 30 lat obecnym 20-latkom będzie chciało się wyjechać, poznać naprawdę inny kraj, innych ludzi, że ta potrzeba takiej bezpośredniej, nie zdalnie, nie poprzez świat wirtualny, ta potrzeba takiego kontaktu, że będzie, bo chyba my to mamy jako ludzie, gdzieś zakodowani taką potrzebę.
1: Taka tęsknota za naturą.
2: Tęsknota za naturą, tęsknota za nowymi doznaniami, to jest chyba niezależne od wieku.
1: No tak, i poprawia jakość w każdym wieku, jakość życia. To co, na koniec jeszcze raz zapraszamy, aby odnaleźć ten przewodnik.
2: Polecam, naprawdę warto się z tym zapoznać. Myślę, że każda osoba z niepełnosprawnością, również taka, która no być może zbliża się do takich problemów, naprawdę znajdzie tutaj wiele cennych wskazówek.
1: Można też komuś podpowiedzieć, może ktoś ma bliskiego, czy sąsiada, czy przyjaciela. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przewodnik nazywa się...
2: Wsparcie na każdym etapie życia. Podkreślam, wsparcie na każdym etapie życia, a więc zarówno dla osób z niepełnosprawnością, młodych, nawet dzieci, i dla osób starszych.
1: Dobrze, bardzo dziękuję. Życzę pani wspaniałych wakacji. Mam nadzieję właśnie, żeby był duży kontakt z naturą, żeby ta jakość naszego życia się poprawiła, dużo czasu takiego w zieleni.
2: Już planuję taki wyjazd w ukochane miejsce, gdzie jeżdżę od lat z najbliższymi.
1: Oby to miejsce się nie zmieniło. A ma pani coś takiego?
2: Nie, nie może się zmienić. Nie?
1: Dobrze, to ja pani tego życzę. Ja też mam takie miejsce i czasami boję się tam pojechać, żeby się nie rozczarować. No tak, ale to w takim razie życzmy sobie właśnie tego pięknego czasu w tych cudownych naszych wyjątkowych miejscach.
2: Najpiękniejszych.
1: Najpiękniejszych. Państwu też również tego życzymy. Proszę sobie dobrze to planować i dobrego czasu. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była dr Elżbieta Ostrowska, Polski Związek Emerytów i Rencistów. Bardzo dziękuję.
2: Ja również bardzo dziękuję i życzę wszystkim Państwu i starszym i młodszym pięknych wakacji.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Jeszcze

0: vent, Café de Paris, oui, c'est ça.
1: David Kwiatkowski i Café de Paris na antenie Radia Warszawa, a my teraz zrobimy sobie króciutki przystanek na siekierkach.
2: Przystanek Parafia.
3: Drodzy Państwo, w tym tygodniu jesteśmy w sanktuarium na Siekierkach, jesteśmy też w parafii. Będziemy mówić o tym, w jaki sposób rozwija się tutaj kult objawień na Siekierkach, ale nie tylko. Zapytam ojca proboszcza Tadeusza Soślika, co takiego jest w tym, że Matka Boża zbliża do siebie drugiego człowieka, prawda? I wpływa na pokój w naszej ojczyźnie. Ojciec widzi takie skutki tej modlitwy?
4: Bardzo serdecznie najpierw pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa. Jeżeli chodzi o, powiedzmy, skutki modlitwy, to naprawdę widzę. Jeżeli chodzi o, bo przede wszystkim tych, którzy przychodzą do sanktuarium i składają świadectwa, mówią, że dzięki modlitwie na tym miejscu otrzymałem taką, a taką łaskę. I naszym zadaniem między innymi jest obowiązek dokumentowania. W kaplicy na miejscu objawień mamy wyłożoną książkę, gdzie można wpisywać prośby, jak i również podziękowania. Zawsze, ilekroć jest modlitwa w sanktuarium w ramach adoracji, czuwania w pierwszą sobotę miesiąca, czy też pod płaszczem Maryi, takie mamy nabożeństwo w trzecią niedzielę miesiąca, to wtedy omadlamy wszystkie te intencje wypisane przez tych, którzy nawiedzili to święte miejsce na Siekierkach, miejsce objawień.
3: Ojcze, tak między nami i słuchaczami Radia Warszawa, czy będzie powrót PR-ów na ulicę Długą w Warszawie?
4: Nie, już to jest niemożliwe.
3: Ale jest bóg serca, czy nie?
4: My część swojej historii tam zostawiliśmy, ale tu już jest historia. Natomiast kontynuacja jest związana z Siekierkami. I mam nadzieję, że jeszcze będą moi współbracia, znacznie młodsi, prowadzić te wszystkie dzieła przez dziesiątki lat.
3: Drodzy Państwo, więcej o tym sanktuarium, o tej parafii już w niedzielę o godzinie 20 w audycji Przystanek Parafia. Ewa Pietrzak, do usłyszenia, zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Musi tak latać ta mucha?
2: Co chcesz, tak fajnie sobie bzyczy.
1: Jarek, weź ją wypuść.
2: No co ty taka niemiła jesteś dla tej muchy?
1: Czy możesz otworzyć okno i ją wypuścić?
2: A może ona specjalnie wstała, żeby z nami spędzić ten poranek?
1: Jesteś niesamowity. No dobrze, niech zostanie, pewnie chętnie z nią porozmawiasz.
2: A żebyś wiedziała.
1: Byleby naszym słuchaczom nie przeszkadzała.
2: Załatwię to.
1: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
1: Od 7 do 10 zapraszają Jarek Wydra
2: i Weronika Ostrowska.
1: Mucha też?
2: Bzzz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: W najnowszym sieci Donald Tusk jednego dnia atakuje Kościół, drugiego ma identyczne poglądy z papieżem, a trzeciego wprowadza homomałżeństwa. W sumie hipokryta. Polecam sieci Jacek Karnowski.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
0: Po reklamie.
5: Radio Warszawa, godzina 20:56.
6: Wiadomości z życia Kościoła, Michał Koźlik zapraszam. Doprecyzuje zadania, uporządkuje relacje z administracją szpitala i pomoże w służbie chorym. Takie są założenia nowego statutu kapelanów szpitalnych, jaki ogłoszono w diecezji warszawsko-praskiej. To swoisty przewodnik dla kapelanów i ich współpracowników, mówi biskup warszawsko-praski Romuald Kamiński.
7: Żeby kapelan mógł funkcjonować, wiedział, co może, czego nie może, ale także, żeby miał świadomość, że on wchodzi w wielką, ważną wspólnotę.
6: Dokument porządkuje pracę kapelanów, a jest ona bardzo potrzebna, przyznaje Teresa Bogiel, prezes zarządu Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego w Warszawie.
8: Pacjent potrzebuje i rodzina też takiego wsparcia duchowego, a pracownik po prostu też, ten kapelan dla nas jest taką ostoją duchową.
6: W spotkaniu wzięli udział zarówno kapelani szpitalni, jak i dyrektorzy szpitali. Czuwanie, modlitwa, konferencje, czyli kumulacja łaski. Parafia Zesłania Ducha Świętego na warszawskim Słodowcu przygotowuje się do niedzielnej uroczystości odpustowej, bo w niedzielę uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Planujemy 3 wieczory spotkań. Konferencję w piątek wygłosi młody ewangelizator Wojciech Czuba. Ostatni dzień to czuwanie w Wigilię Uroczystości, zapowiada wikariusz parafii, ksiądz Wojciech Turek.
9: Punktem szczególnym w przygotowaniach do uroczystości Zesłania Ducha Świętego będzie sobotnie czuwanie, które rozpoczniemy o godzinie 19:30, a zakończymy mszą świętą Wigilii Zesłania Ducha Świętego o godzinie 21:00.
6: W niedzielę parafia zaprasza na świętowanie odpustu na mszach świętych i pikniku, który rozpocznie się o godzinie 10:00. Młodzi z całej Warszawy będą się modlili o pokój na świecie. To wspólna inicjatywa duszpasterstw młodzieży z obu stołecznych diecezji. Chcemy pokazać naszą jedność, mówił w poranku z Radiem Warszawa duszpasterz dzieci i młodzieży archidiecezji warszawskiej, ksiądz Jakub Pytlakowski.
10: Granica dla młodzieży nie istnieje. Wiemy, że jest jedna Warszawa, pomimo że dwie diecezje. No i jeżeli mówimy o pokoju, że chcemy modlić się o pokój, no to ten pokój może być na świecie, może być w rodzinach, może być między diecezjami, co też może być takim impulsem do współpracy po dwóch stronach Wisły.
6: Spotkanie odbędzie się w sobotę wieczorem w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu. Zaplanowano zarówno modlitwę, jak i zabawę, dodaje duszpasterz młodzieży diecezji warszawsko-praskiej, ksiądz Jan Łaski.
11: Spotykamy się o godzinie 18:00 na uroczystej mszy Wigilii Zesłania Ducha Świętego z bogactwem Słowa Bożego, komentarzem do tego słowa i pięknie przygotowaną liturgią. Następnie czeka na nas czas na uwielbienie Pana Boga i dziękczynienie za Eucharystię, a po tym wszystkim, po tej duchowej strawie, czas na coś dla ciała, spotkanie z drugim człowiekiem, rozmowy.
6: Spotkanie będzie połączone z przygotowaniem do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. W najbliższą sobotę o 10:00 w budynku Instytutu Jana Pawła II w Wilanowie odbędzie się kolejne spotkanie poświęcone budowaniu więzi w małżeństwie. Duszpasterstwo akademickie Ryba organizuje cykliczne spotkania zatytułowane Chleb. by pomóc młodym małżonkom płynnie przejść początkowo pierwsze lata wspólnego życia. Tematyka spotkań ma na celu nakierować uwagę na uważność w codziennych sytuacjach. Organizatorzy zapraszają osoby do 35 roku życia. Informacje o tej inicjatywie można sprawdzić na facebookowym profilu Duszpasterstwa Akademickiego Ryba.

Mario, nasza najlepsza Matko i Królowo, zgromadzeni jak co dzień w jasnogórskim wieczerniku z Tobą i przy Tobie, jak pierwsza wspólnota uczniów Jezusa z Dziejów Apostolskich, trwamy jednomyślnie na modlitwie, oczekując Pięćdziesiątnicy. Przeżywamy czas, kiedy przez nowennę przygotowujemy się do uroczystości zesłania Ducha Świętego. Matko Kościoła, obecna we wspólnocie uczniów Jezusa od początku, a jednocześnie wzorze tego, czym Kościół ma i spodziewa się być. Przychodzimy, by wpatrując się nie tylko w Twoje oblicze, ale też i Twoje życie, Twoją duchową postawę, uczyć się, jak być do dyspozycji Bożego dzieła zbawienia, jak stawać się Jego narzędziami tam, gdzie nas posyła. Jak budować na Nim, a nie na sobie. Jak trwać we wspólnocie, gdzie Twój Syn jest obecny, działa i daje się nam w tajemnicy sakramentów,

0: głoszonego słowa czy wspólnej modlitwy. Ucz nas bycia przez wiarę, nadzieję i miłość żywymi kamieniami Kościoła, zaangażowanego uczestniczenia w jego życiu oraz współodpowiedzialności za jego teraźniejszość i przyszłość. Oblubienico Ducha Świętego, ucz nas, byśmy jak Ty pozwalali Duchowi Świętemu działać w nas i przez nas i ożywiać naszą wiarę, nadzieję i miłość, prowadzić nas zgodnie z wolą Bożą ku coraz doskonalszej miłości naszego Stwórcy i Zbawcy oraz bliźnich. Ucz nas korzystać z otrzymanych na chrzcie i bierzmowaniu darów Ducha Świętego, a tak niezbędnych dla dojrzałego życia otrzymanym darem wiary i prawdą Ewangelii. Przybytku Ducha Świętego, ucz nas nieustannie wzywać pomocy Ducha Świętego, w Nim siły i pomocy szukać, na Niego ani na swoje siły liczyć, często ku Niemu się zwracać, bliskości z Nim trwać, by On mieszkał w nas. Królowo apostołów, ucz nas owocnego trwania we wspólnocie Kościoła, na modlitwie, celebracji sakramentów, słuchaniu Słowa Bożego. Ucz nas jedności, które źródło w miłości objawionej Twoim Synu. Wypraszaj nam potrzebne łaski i dary, byśmy jak najlepiej przeżyli zbliżającą się Pięćdziesiątnicę, na nowo odkrywając, jak bardzo jesteśmy obdarowani przez Ojca i Syna oraz jak niezbędny jest w naszym codziennym życiu na każdej drodze powołania Duch Święty i Jego dary. Uczennico i misjonarko Chrystusa, bez Ducha Świętego nie uda się być prawdziwymi uczniami, misjonarzami Twojego Syna Jezusa. Ucz nas w szczególnie zbliżających się dniach być jak Ty, całkowicie otwartymi na Jego działanie, do Jego dyspozycji, byśmy czerpiąc z owocu zmartwychwstania Jezusa, stawali się Jego świadkami, świadkami miłości, jaką zwyciężył na krzyżu. Polecamy Twojej opiece jak co dzień Ojca Świętego Leona, cały polski episkopat, osoby konsekrowane, szczególnie nasz pauliński zakon, na czele z Ojcem Generałem i Zarządem Generalnym. Twojej matczynej opiece zawierzamy dobrodziejów duchowych i materialnych Jasnej Góry. Twemu stanictwu u Boga powierzamy naszą Ojczyznę Polskę, by była wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii przez realizację złożonych tu przed 70 laty na Jasnej Górze ślubów. Polecamy rodziny, małżeństwa, starszych, przeżywających różne trudności, więźniów, doświadczających dramatu uzależnień, chorych, cierpiących. Zawierzamy też Twojej opiece Federację Sodalicji Mariańskich w Polsce, prosząc o wzrost duchowy, liczebny wspólnot sodalicyjnych w naszej Ojczyźnie. Polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, a także te ukryte w sercach dzisiejszych pielgrzymów, a byli to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele szkół imienia Stefana kardynała Wyszyńskiego. To są dzieci też pierwszokomunie z Haczowa, członkowie Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, pielgrzymi związani z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku. Wszyscy tu obecni i też tych, którzy łączą się z nami w tej godzinie modlitwy za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu. Zawierzamy gromadzące się dziś na modlitwie przy jasnogórskiej ikonie nawiedzenia w parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Dąbrowie Górniczej. Wszystkie te sprawy siebie zawierzamy, rozważając pierwszą tajemnicę chwalebną, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
9: zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Godzina śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu. O pokój na świecie pod Twoją obronę.
2: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielu, naszymi prawami, racz nie gardzić w potrzebach naszych,
12: ale od wszelakich złych grzechów,
2: racz nas zawsze wybawiać, Panu,
12: daj błogosławioną, Pani nasza,
2: Orędowniczko nasza,
12: Pośredniczko nasza,
2: Pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojemy, Synowi swojemu nas
12: pojedzie.
0: O błogosławieństwo kończące naszą apelową modlitwę prosimy Ojca Beniamina, generała zakonu Paulinów.
13: Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

Zakończyliśmy transmisję apelu Jasnogórskiego z kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy Ewangeliarza na następny dzień z komentarzem księdza Grzegorza Walkiewicza. O 21.30 jak zawsze zapraszamy na naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512-700-444, 512-700-555, 512-700-444, 512-700-555, to 21.30. Zachęcam też do zostania z Radiem Warszawa po godzinie 22, bo wtedy audycja Jacka Ranckiewiego Wolna Chata, gdzie gościem będzie pani Anna. Ale nim to oczywiście Różaniec Święty, 21.30, 512-700-444, 512-700-555.

0: Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: Pójdź za mną.
1: Jezus nie zaczyna od rozliczenia. Zaczyna od pytania o miłość. Piotr zdradził, zaparł się, uciekł, a teraz stoi przed Jezusem. Można by się spodziewać wyrzutu, wyliczania winy, rozliczania, wspominania. A Jezus pyta: czy mnie kochasz? Trzy razy. Jakby chciał odbudować to, co zostało złamane. To niezwykle delikatne, ale i bardzo piękne. Bo Piotr nie ma już nic, czym mógłby się obronić. Może tylko powiedzieć: kocham, choć wiem, jaki jestem. I to wystarcza. Bo Bóg nie zaczyna od Twoich błędów. On zaczyna od Twojego serca.

Już za niecałą minutę rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji. 512 700 444, 512 700 555.

0: i wybiła godzina 21.30. Dwa numery telefonu są do Państwa dyspozycji: 512 700 444, 512 700 555. A dzisiaj modli się z nami liturgiczna służba ołtarza parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży Warszawa Siekierki. A modlimy się dzisiaj o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą. O uleczenie z depresji dla Karoliny, Antoniego, o uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, o nawrócenie Rosji, o uwolnienie od ataków złego dla Łukasza. O zbawienie duszy dla świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Czesława, Magdaleny, Jana, o błogosławieństwo dla związku Joanny i Łukasza. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Aleksandry w 17. rocznicę śmierci i świętej pamięci Stefana. O powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli i Reneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O potrzebne siły opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych świętej pamięci męża Emila, taty Mariana i mamy Janiny. O uzdrowienie, dobre leczenie, potrzebne siły dla Cezarego i Teresy, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o zdrowie i łaski Ducha Świętego dla Reginy, Haliny i Romana, o łaskę nieba dla świętej pamięci Edwarda, Mirosława i Krystyny, o opiekę Maryi, Boże prowadzenie, łaskę, zdrowia dla Elżbiety, Agnieszki, Pawła, Grażyny, Bożeny, Franciszka i Ryszarda, o dar nieba dla świętej pamięci Stanisława i Henryka, o bezpieczną i szczęśliwą podróż dla zięcia Dariusza, o dobre wyniki badań, łaski Boże dla siebie, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, modli się Krysia. O dar nieba dla świętej pamięci Halinki z Marysina w 104. rocznicę urodzin. O opiekę Matki Najświętszej, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo dla Macieja w dniu 41. urodzin, o łaski Boże dla jego bliskich. O uwolnienie Wojciecha i uzdrowienie jego małżeństwa. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej nieustającej pomocy, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla Zdzisława, Grzegorza, Anny i Oksany. O łaskę wiary, dar potomstwa, miłość w rodzinie dla Grzegorza i Anny. O pomyślną operację, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, modli się słuchaczka. O Boże błogosławieństwo dla Pawła z okazji 18. urodzin. O nowe powołanie do służby ministranckiej i lektorskiej w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży Warszawa Siekierki. I już teraz jest z nami na antenie. Halo, dzień dobry, kogo witamy?
1: Witam serdecznie, Danuta.
0: Szczęść Boże, Pani Danuta.
1: To witam bardzo serdecznie.
0: Możemy rozpocząć naszą wspólną modlitwę Różańcem Świętym.
1: Proszę uprzejmie.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica pierwsza. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Jezus wchodzi w wody Jordanu, przyjmując nasz ludzki los. Otwierają się niebiosa, a głos Ojca ogłasza Go umiłowanym Synem. Prośmy o łaskę odnalezienia godności dziecka Bożego i wierności przyrzeczeniom chrzcielnym. Ojcze nasz,
3: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Danuto. Spokojnej nocy.
4: Tajemnica druga. Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej. Na prośbę Maryi Jezus dokonuje pierwszego cudu, przemieniając wodę w wino. Uczy nas, że żadna ludzka troska nie jest mu obojętna. Zawierzajmy Jezusowi przez ręce Maryi nasze rodziny oraz wszelkie codzienne kłopoty.
0: Kontynuujemy modlitwę Różańcem Świętym.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica trzecia. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Jezus wzywa do przemiany serca i przebacza grzechy. Jego słowo niesie pokój i nadzieję na nowe życie. Módlmy się o dar szczerego nawrócenia i otwartość na Ewangelię.
0: I już teraz modli się z nami Pani Ewa. Szczęść Boże.
6: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
3: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
6: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Ewo.
6: Bóg zapłać za dobre, spokojnej nocy.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem. 512 700 444, 512 700 555 to są numery telefonu, za które sposoby można się z nami pomodlić wspólnie.
7: Tajemnica czwarta. Przemienienie na górze Tabor. Chrystus ukazuje uczniom swój boski majestat, umacniając ich wiarę przed nadchodzącą męką. Prośmy o światło w chwilach zwątpienia oraz o dar czystego serca.
0: I już teraz modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
8: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
9: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
8: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
8: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Panie Kacprze.
8: Dziękuję bardzo, Pani i wszystkim. Dziękuję bardzo.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
7: Pod Twoją obronę.
0: Tajemnica piąta.
10: Ustanowienie Eucharystii. W przeddzień męki Jezus daje nam swoje ciało i krew pod postaciami chleba i wina, zostając z nami do końca czasów. Dziękujmy za dar Eucharystii i prośmy o głębszą wiarę w realną obecność Chrystusa.
0: I już teraz modli się z nami Pani Grażyna. Szczęść Boże! Halo, halo! Szczęść Boże!
11: Szczęść Boże!
10: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
11: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
11: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
9: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę.
9: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
11: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za wspólną modlitwę, Pani Grażyno. Spokojnej nocy z Panem Bogiem. Dziękujemy Państwu za obecność, dziękujemy służbie liturgicznej ołtarza parafii Świętej Maryi Panny Królowej Wyznawców i Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży z Warszawy Siekierki za dzisiejsze prowadzenie Różańca Świętego. I ja również dziękuję Państwu za obecność podczas wieczora w dobrej atmosferze. Ania Bobko, kłaniam się nisko i życzę samych przyjemności i wspaniałości.

0: Wolna chata. Wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory. Świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racielski.
1: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racielski. Witam i zapraszam na nową, świeżutką odsłonę Wolnej chaty. Jest ze mną gość dzisiejszy, mój i Państwa gość. Dzisiaj jest nim przecudowna, przesympatyczna Anna. Witam Cię.
2: Witam Cię, Jacku.
1: Bardzo jestem wdzięczny, że udało nam się i że masz gotowość puper. To jest bardzo fajne. No i cóż, Aniu, jak zazwyczaj w naszej tutaj audycji, zawsze na początek zapraszam, jakoś tam naprowadzam gościa, żeby dał troszeczkę informacji o tym, jakie były te okoliczności, jak dzisiaj, po tym czasie, no, jakiś tam czas pracujesz nad sobą, jesteś ileś lat w procesie krokowym, o, zaraz o tym powiemy, więc na pewno świadomość, widzenie swojego życia, swojego doświadczenia, swoich wydarzeń jest inna, prawda, niż była jakiś tam czas temu. I właśnie to jest takie ciekawe i bardzo fajne, kiedy możemy powiedzieć właśnie w ten sposób, dzisiaj mam świadomość, dzisiaj widzę, dzisiaj dla mnie to jest oczywiste, albo wydobyło się z moich doświadczeń, że takie i takie uwarunkowania, takie i takie sytuacje, takie i takie konteksty pozwoliły mi zobaczyć, że w takiej, przestrzeni potrzebuję coś zrobić. Więc jakbyś mogła w tym duchu na początku jakoś tak powiedzieć słuchaczom właśnie, jak to jest u Ciebie.
2: Czy ja o krokach już się dowiedziałam bardzo dawno temu. Nie wiem, czy to nawet nie były jakieś początki kroków i z jakiejś gazety chyba chrześcijańskiej. I już mnie to wtedy zaciekawiło, ale wtedy jeszcze nie miałam żadnego takiego trudu. Nie przeżywałam takich trudności jakichś bardzo dojmujących. Poczułam, że potrzebuję kroków, jak już byłam w małżeństwie, były dzieci. Byliśmy w takiej dosyć trudnej terapii leczenia jąkania z naszymi synkami i poczułam, że to mnie przerasta, że ta terapia jest zbyt trudna dla mnie. No, to była bardzo intensywna terapia, bardzo, bardzo w codzienności, taka kontrola ścisła mowy, bez przerwy praktycznie przez 3 lata. No i to było coś takiego, co pokazało mi i mężowi, że no to jest po prostu coś, znaczy mi, ale jakby w naszym małżeństwie, w naszej relacji pojawiło się dużo takich starć, no bo to nie była taka sytuacja, że mieliśmy dzieci i tam beztrosko sobie tam po prostu spędzaliśmy z nimi czas, nie? To było coś takiego, że ciągła kontrola, skupienie na tej mowie, coś takiego jak dla mnie ekstremalnego. Ja wtedy też w domu pracowałam zdalnie w bardzo małym zakresie, więc praktycznie byłam cały czas z dziećmi i czułam, jak narasta duże napięcie między nami. Ja też zaczęłam czuć, że jest duża dysproporcja między mną a moim mężem w takim wyrażaniu siebie. Mężowi było bardzo łatwo tak wyrażać. Ja się wtedy właśnie blokowałam i miałam taki właśnie, tak jak w jąkaniu jest blokada na ustach, ja zauważyłam, że jak są emocje, mi się pojawia blokada w psychice tak jakby. Potem na taki krokach odkryłam...
1: Obraz introwertyka i ekstrawertyka, nie?
2: Tak, tak. To znaczy w ogóle jeszcze przed krokami byliśmy na takiej krótkiej, 3-miesięcznej terapii u Piotra Zajączkowskiego i on tam z nami rozmawiał. Nie potrafiliśmy się jakoś dogadać. Wiedzieliśmy, że ja chcę dobrze, on chce dobrze. Jakoś rozmawialiśmy, ale kurczę, nie szło. I wtedy właśnie na tej krótkiej terapii tam wyszło, że ja mam zupełnie skrzywiony obraz emocji złości. Miałam przekonanie z domu, złość jest zła, nie wolno krzyczeć, nie wolno się denerwować.

0: denerwować.
1: Tłumienie.
0: Tak, miałam takie przekonanie, że jeżeli ktoś w małżeństwie się złości, krzyczy, to zaraz będzie rozwód. To takie było moje przekonanie, takie, które odkryłam potem na krokach. Więc to też dodatkowo mnie blokowało, kiedy były jakieś trudności. Więc mną, mężem, jak wiadomo, no bo tak trudna sytuacja z tą terapią była, nie? To takie trochę trudne dla nas wszystkich. To właśnie, no była ta dysproporcja. Ja czułam, że po prostu mam dużą blokadę, taką, nie wiem jak to nazwać, w psychice, żeby wyrazić jakąś swoją złość, swoją opinię, nie? No to jakiś taki, nie wiem, forma paraliżu jakiegoś takiego.
1: A jak dzisiaj widzisz, skąd to ci się wzięło? Gdzie jest korzeń takiej postawy?
0: To znaczy,
1: bo to jest objaw, nie? Zobaczyłaś
0: objaw. Na pewno to były takie sytuacje, że, znaczy pewnie z domu, no bo u mnie w domu nigdy się nie krzyczało. To był bardzo dobry dom, ciepły. Naprawdę, czułam się zaopiekowana.
1: Prawny?
0: Tak. Nie krzyczało się, nie słyszałam, żeby moi rodzice krzyczeli. Podskórnie gdzieś pewnie było przekazywane, że złość jest zła, w sensie wyrażanie złości, bo pamiętam takie...
1: Ekspresja emocjonalna jest nieprawidłowa.
0: Tak. Więc potem ja poczułam właśnie, że ja nie mam jak siebie, nie chcę powiedzieć obronić w relacji z mężem, ale jak siebie
1: wyrazić.
0: O właśnie, bo jak, jeżeli są takie emocje, że o, w tym sensie obronić, jak to powiedzieć, bo potem pamiętam taką sytuację, jak już byłam na krokach, mąż mi podziękował, jak ja po prostu zaczęłam krzyczeć.
1: Wreszcie puściłam.
0: I ja wtedy mówię, matko, to teraz już koniec. A on wtedy tak po jakimś czasie przyszedł na drugi dzień, czy jakoś tak mówi, Ania, dziękuję ci, że ty wreszcie zaczęłaś krzyczeć. I już nie pamiętam, nie, ale on był taki wdzięczny, że wreszcie. A ja tak, wow, coś się zmieniło, to może to jest dobra droga. W sensie tak,
1: czyli to takie doświadczenie trudu w tłumieniu siebie, nie?
0: No,
1: tłumieniu
0: tak.
1: siebie emocjonalnie.
0: Tak.
1: Czyli rozumiem, że jakby mówisz niejako, że ten kontakt emocjonalny ze sobą, nie? Ta relacja ze sobą była trudna, była zaburzona. Być może nawet nie do końca siebie znałaś, nie?
0: Tak, to było takie bardziej... Taka schowana byłam. Chyba schowana jakoś tak pozakopywana. Poprawna chyba w takim sensie, że właśnie nie wolno się złościć, nie wolno krzyczeć. Nie powinno się tak w sensie. To jest takie, no nie wiem, niepoprawne. Sprawi komuś przykrość.
1: Można powiedzieć, że taka postawa, czy taka zasada jest jakby w porządku też i społecznie
0: no
1: jest
0: tak,
1: może
0: właśnie
1: fajna i oczekiwana, tylko że to nie jest tak, jak się uczymy zresztą też w procesie krokowym, w różnych kontekstach, również w kontekście chrześcijaństwa, że to nie jest tak, że ja mam to po prostu taki być i już, nie? Tylko potrzebuję siebie do tego uzdolnić, nie? A żeby siebie do tego uzdolnić, muszę przeżyć relację ze sobą, poznać siebie, żeby móc świadomie takim być, a nie być takim dla poprawności, nie? Bo to wtedy tłumi. To jest tak, nieprawda wtedy.
0: Tak. Znaczy pamiętam jeszcze, ja byłam u Ewy na pierwszym obrocie i chyba pierwsze pytanie, z czym my przychodzimy w ogóle tutaj, co byśmy tu chcieli. Ja pamiętam, że wtedy powiedziałam coś w stylu też, że chciałabym tak siebie zaakceptować, przyjąć, bo tak jak patrząc na dzisiejszy świat, to tak jest dużo ludzi takich właśnie głośnych, ekspresyjnych, przebojowych, no to się widzi, nie? A ja znowu tak czuję, że trochę właśnie mam z tego introwertyka. Znaczy lubię ludzi bardzo, ale tak jednak może mniej jestem taka ekspresyjna. Tak, to znaczy to jest dla mnie też tak jakoś naturalne. I trochę tak mówię, kurczę, tak trochę nie pasuje do tego świata, tak coś nie do końca ze mną jest. I tak pamiętam, że wtedy tak chciałam też jakoś zaakceptować to, jaka jestem, czy może się zmienić, sama nie wiem, nie? I rzeczywiście kroki mi pozwoliły patrzeć, jaki jest mój zasób w tym, że nie jestem
1: najpierw
0: może taka głośna.
1: Tak,
0: przyjąć, no. To potem też
1: wcale nie muszę być głośny, żeby się wyrażać, nie? Po prostu
0: tak,
1: mogę to robić.
0: Tak, tak.
1: Ale żeby siebie wyrazić, to muszę najpierw siebie poznać.
0: To właśnie, tak. Tak, to znaczy zobaczyłam, że moim zasobem jest właśnie słuchanie ludzi. To nie jest właśnie takie gadanie ekspresyjne, tylko właśnie słuchanie. I dlatego kroki mnie tak zainspirowały, żeby słuchać, nie? Ludzi. To bardzo mnie ciekawi.
1: No też słuchanie, czy bycie... Tak jak kroki są doświadczeniem, ale będziemy o tym mówić, doświadczeniem procesu, który odbywa się w grupie, nie? W jakimś zbiorze ludzkim. To zawsze jak jesteśmy w jakimś zbiorze, wszystko jedno, czy to będzie akurat grupa krokowa, nie wiem, czy towarzystwo w pracy, czy jakieś inne, no to bycie w interakcji, obserwowanie zachowań, czy dowiadywanie się o sposobach życia i postępowania innych, daje nam, jeśli mamy refleksyjność, a w krokach jest to jakby założone, daje nam to ubogacenie nas samych, bo odkrywamy w innych siebie przecież, nie?
0: Tak, uwielbiam za to kroki. Właśnie przed chwilą na grupie, jak byliśmy, to zachwycają mnie. Że właśnie jest grupa, ktoś powie jakąś historię i się okazuje, że kurczę, ja to po prostu podobnie mam. Ktoś mówi, ja mam to podobnie. I to jest takie, też mnie to uwalniało, jak ja byłam na swojej grupie, że kiedyś mi się wydawało, że tylko ze mną, może coś jest nie tak, że tak...
1: Tylko ja jestem kosmitką?
0: Tak, no to wiem, to się powtarza w twoich wywiadach, tak. Ale naprawdę, ja też tak miałam, że tylko coś ze mną nie tak, nie? A potem się okazuje, kurczę, ludzie naprawdę tak mają.
1: Po prostu taki jest człowiek. Prostu,
0: tak, ale to dopiero na takich grupach, to jest niesamowite, jak ludzie nabierają zaufania.
1: Odkrywają siebie.
0: Tak, jest ten Pan Bóg, to też tutaj jest Pan Bóg na krokach i to też daje bezpieczeństwo.
1: My się odkrywamy przed Nim. Nie tyle przed sobą, ile
0: tak,
1: przed nim.
0: No i to jest taka przestrzeń, tego się nie da powtórzyć poza taką grupą, nie? Bo na co dzień w relacjach jednak ludzie trzymają jakieś takie maski.
1: No, ale przyznaję, że w naszym środowisku...
0: Nie, to może nie na krokach, ale to tak gdzieś tam...
1: Nie, ale w naszym środowisku krokowym na przykład, jak są rekolekcje, prawda? Mm-hmm. Spotykają się ludzie, którzy się nigdy nie widzieli, mm-hmm. ale przez to, że mają to samo źródło, to szybko nawiązują relacje, otwierają się, wchodzą, prawda? Nie?
0: Tak, środowisko krokowe.
1: To przeżycie powoduje, że jest inny stosunek.
0: Tak. No środowisko krokowe, tak mówię, poza takimi właśnie grupami krokowymi gdzieś, poza tym środowiskiem, to wtedy... Tak jakby mi jest tak trudno tak doświadczyć takiej bliskości w tym, że ktoś pokazuje siebie właśnie bez maski.
1: Mm-hmm. No. Z drugiej strony też trudno mieć zastrzeżenia czy pretensje do ludzi, że nie ujawniają wszystkiego od razu pierwszemu lepszemu w cudzysłowie, prawda?
0: Tak.
1: Bo to jest zresztą, to też jest jakaś oznaka pewnej dojrzałości, nie? No jednak dozujemy informacje o sobie, to nie jest tak, że mamy być ekshibicjonistami, prawda? W tym znaczeniu swojego życia, bo tacy też są, ale to są ludzie, którzy męczą, zalewają, prawda? Nie stawiając sobie granic, więc to niekoniecznie jest tak, że...
0: No tak, rozumiem.
1: To ta otwartość ma być taka powszechna, nie? Okej, także na razie dziękuję, za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim Państwa gościem Anną. Bardzo fajnie było usłyszeć Aniu. Myślę, że to było też ważne. Może słuchacze tak to też odbiorą. Bo powiedziałeś tak fajnie, ja miałem fajny, miły, bezpieczny dom, prawda? Nie? Że to nie jest tak, nie musi tak być w tym procesie krokowym, czy procesie otwartości na siebie, jakiejś pracy ze sobą, że to musi być jakaś, nie wiem, nie wiadomo jaka trauma, jakie przeżycie, jakie coś tam, prawda? Że przecież takim normalnym, zwykłym funkcjonowaniu, które siłą rzeczy nie jest idealne, prawda? Na przykład ta poprawność może też być pewnym, no takim zakłamaniem trochę rzeczywistości, nie? Chociaż w dobrej oczywiście wierzę i można się czuć tam nawet pewnie i bezpiecznie, ale jednak to coś łatuje jakimiś konsekwencjami, jakimś obciążeniem, prawda? Są na krokach ludzie czasami, którzy mówią, że mieli cudowne dzieciństwo, byli zalani miłością, nie? Tylko, że to zalanie miłością było też uwikujące, też nieuwalniające, też jakby nie dające możliwości samodzielnego funkcjonowania. I konsekwencje potem też są jakichś deficytów, braków i tak dalej. Więc tak naprawdę to nie chodzi o to, zresztą to możemy też się odnieść do przypowiedni o marnotrawnych synach, nie? Że przecież ten drugi, który został przy ojcu, też był marnotrawny, też nie potrafił przyjąć tej miłości, którą ojciec mu dawał, prawda? Więc nawet kiedy jesteśmy w takim potocznym przekonaniu, że wszystko jest okej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić, czy gdzieś tam...
2: Może być czego za dużo, nie? Też.
1: Właśnie, że gdzieś tam w tych naszych doświadczeniach, przeżyciach nie ma czegoś, co nam jakoś utrudnia takie funkcjonowanie w pełni, w takim, jak mówią kroki, nie? W pełni życia, nie? A pełnia to jest wszystko, i dobre, i złe, i miłe, i tak jak, w posiłku, tak? Potrzebuje mieć różne aspekty smakowe.
2: Tak, tak, nawet tej złości, nie? Trochę, nie?
1: Ale złość jest bardzo dobrym uczuciem, jak każde inne.
2: No, ale właśnie to wszystko powinno być po trochu pewnie, nie? Znaczy z tych emocji.
1: Ale przyznasz, że złość jest jednym, znaczy nie tylko złość, ale złość szczególnie, jest jednym z uczuć bardzo energetycznych. Tak. I jak my to podajemy w krokach, co nie jest takie też powszechne, nawet w psychologicznym środowisku, że nasze uczucia są nasze, mówią o nas i złość jest moim uczuciem. Ono mówi o mnie, prawda? Ono mówi o tym, że ja się na coś nie godzę, prawda?
2: Jak ja tłumię, to nie mam głosów.
1: Właśnie, jeżeli ja teraz użyję energii tej złości do zmiany siebie, do odkrycia siebie, do uświadomienia sobie, na co się nie godzę i czy ta niezgoda jest usłuszniona, czy jest niesłuszna, no to ja nie korzystam. Czyli złość jest dobra,
2: jest
1: energetyczna.
2: Tak,
1: mamy trudność z jej przeżywaniem, z jej wyrażaniem, nie?
2: No, z jej siłą, taką trochę nieprzewidywalnością.
1: Ale to dlatego, że ją tłumimy.
2: Tak. Znaczy, też drugą taką emocją, która była dla mnie taka nieprzyjemna i też odkrywałam na krokach, był lęk. On zawsze, jak czułam lęk, to tak mnie paraliżował też. Tak, żeby tylko nie czuć, nie wchodzi w jakieś sytuacje.
1: Sytuacja, o której mówisz w twoim doświadczeniu, że z tą złością było takie wypieranie, no to właśnie często lęk służy temu, żeby wypierać złość.
2: I na krokach zaczęłam ją obserwować właśnie. Jak ludzie zaczęli opowiadać o różnych sytuacjach lękowych, nie, na grupie, to ja tak mówię, kurczę, to nie tylko ja czuję lęk. Myślałam, że tylko ja. Znaczy, może nie, że ja, ale tak mi się wydawało, że inni tak mniej czują, a inni też czują. I tak mówię, kurczę, ten lęk to w sumie jest taka emocja mniej przerażająca, niż mi by się wydawało, nie? I z czasem zaczęłam obserwować i taki fajny dystans zaczęłam czuć do lęku, że pojawiła się jakaś sytuacja i ja czułam, mówię, o, idzie, nie? Już go czuję. Ale to już nie było coś takiego, że Boże, czuję lęk i tak, dobra, żeby tylko jakby go, nie wiem, zakopać. Tylko właśnie tak czułam, o, on idzie. I potem mówię, kolejna sytuacja, mówię, o, on znowu idzie, nie? I mówię, kolejna sytuacja. Te sytuacje tak na krokach po prostu pojawiają się, nie? Bo te kroki trwają 2,5 roku, więc przez te 2,5 roku jest dużo różnych sytuacji, kiedy lęk się pojawia. No i na przestrzeni tego czasu zaczęłam zauważać, że po prostu ten lęk mi przychodzi w jakichś konkretnych sytuacjach. I zaczęłam go obserwować, mówię, dobra. I z czasem po prostu już wiedziałam, że jak coś się wydarza, to tak mówię, dobra. No to znowu się pojawił, nie? I to było już takie, że on nie był przerażający, tylko tak wiedziałam, znowu lęku przyszedłeś, okej, ja już cię znam, nie? Bo mogłam cię tak trochę na bok odłożyć, nie? Że to on to już nie był jakiś potwór, tylko taki, taki koleżka, który znowu przychodzi, nie? Mówię, dobra, ja cię znam, już ty sobie tam siedź, a ja już robię swoje, nie? Tak jak kroki zapraszają do robienia, do wchodzenia w doświadczenie. wchodzić doświadczenie, to też takie mi zostało.
1: Nie tyle ten lęk się pojawia, ile on się ujawnia, bo on jest, to jest mój lęk, on we mnie egzystuje, rezonuje, prawda? I gdy jest jakaś sytuacja, w której zazwyczaj reaguję tym lękiem, to on się wtedy ujawnia, nie?
2: Tak.
1: Jeżeli mam z nim problem, nie chcę, trudno mi jest, no to uciekam, wypieram, nie? I wtedy on jest problemem, przejmuję na pewną kontrolę, często nieświadomie. No, a kiedy go przyjmuję, zgodzę się, aha, to ja z tobą idę, wchodzę w doświadczenie, się okazuje, że jesteś irracjonalny, że w ogóle jesteś bez sensu.
2: W pewnym momencie on mi się w ogóle zaczął tak dziwne, to było, ale też dziwne, zabawne, że ja mam miałam pieska, który zawsze jak otwieram szafę, gdzie były smaczki, ta szafa trochę tak skrzypiała, to ten piesek przybiegał. I potem miałam takie skojarzenie, no, naprawdę. Po prostu
1: świetny
2: jest taka
1: obraz,
2: sytuacja,
1: tak.
2: że już jest sytuacja. Mówię, czuję, że idzie. I po prostu ja czułam, że ten lęk jest po prostu jak ten piesek, nie? On przybiega, bo już jest smaczek i on już jest, jestem. Mhm. Jest tu coś dla mnie, nie? Mówię, dobra, to ty sobie idź. Takie, naprawdę, zaczął mi się ten lęk kojarzyć z tym pieskiem takim przybiegającym.
1: No ale więc fajny, to jest bardzo takie, fajny taki obraz. No.
2: No tak czuję to właśnie, że to jest taki po prostu psiaczek, który wydaje się, że
1: miał odruch bezwarunkowy, tak? No. Reaguje w sposób naturalny dla niego, a kiedy go oduczę, odstresuję, bo się odstresuje, to już ten
2: przestał
1: lęk
2: tak
1: nie ma
2: przerażać.
1: Takiego znaczenia.
2: Ja go czuję, ale to już jest tak sobie właśnie tak jak na krokach, że okej, jest ta emocja, czuję, to jest naturalne, ale co ja wybieram, nie?
1: No ale też jak mówisz o tym, że z tą emocją się tak zaprzyjaźniałaś, jak to się mówi, prawda? No to teraz ten lęk, jak rozumiem, czujesz na zupełnie innym diapazonie jego obecności.
2: No tak.
1: Kiedyś on się pojawiał w miejscu, kiedy był gwałtowny, agresywny, atakujący, zawłaszczający, a teraz pewnie się pojawia, kiedy jest właśnie tym skamlącym szczeniaczkiem i można go po prostu przyjąć, nie?
2: Tak, bo on się taki zrobił, może no pieski są sympatyczne, więc on czasem to tak po prostu przestał mnie przerażać.
1: No, każde uczucie, jak wiemy, jest dobre, pochodzi od Boga, jest po coś, więc jeżeli je zaakceptujemy, przyjmiemy, że to jest okej, to, że czuję ten lęk, jest okej, po prostu on mnie o czymś informuje. Albo mnie informuje o tym, że mam się powstrzymać przed czymś, albo mnie informuje o tym, że to coś kojarzy mi się z czymś niebezpiecznym, chociaż nie ma ku temu przesłanek, tak? No i wtedy mogę wybrać, co z tym robię, nie? Okej, bo zaczęliśmy już o tym mówić, o tej obecności na warsztacie, prawda? Podjęciu tej decyzji wejścia na warsztat i mówisz o tych uczuciach. Rozumiem, że to było takie ważne, tak? Takie...
2: Znaczy to mnie skłoniło do pójścia na warsztat, te
1: emocje. Tak, ale te efekty, o których mówisz, nie? Czy te zmiany, te doświadczenie, to przeżywanie, to takie jest jakby istotne dla ciebie, ważne, nie? Że tak się to pozmieniało i że masz z tego po prostu, no, taką frajdę, nie? Że jest inaczej, że reagujesz na rzeczywistość inaczej. Jeszcze byś może powiedziała właśnie o jakimś innym aspekcie, innym odniesieniu czegoś ważnego, nie wiem, trudnego na przykład, czy jakiegoś takiego, no, jakiegoś takiego rysu dla ciebie istotnego w tym procesie krokowym.
2: No tak, ważny dla mnie był krok 9. I w 8 pisaliśmy list do siebie
1: czyli
2: i 9.
1: przebaczenia.
2: Tak.
1: Znaczy zadośćuczynienia w zasadzie.
2: Pamiętam, że wtedy mieliśmy do siebie napisać list, a mnie tak...
1: W 9.
2: W 9 właśnie. I mnie tak natchnęło, napisałam ten list, ale... Natchnęło mnie wtedy, myślę, że to takie natchnienie Ducha Świętego, żeby ten list sobie nagrać. Bo ja bardzo dużo słuchałam audycji, homilii i często słuchałam innych treści rozwojowych, ciągle na uszach jakieś takie treści karmiące. I tak sobie pomyślałam, a może sobie to nagram i odsłucham? I pamiętam, że właśnie to był taki ważny dla mnie moment, bo ja sobie ten list... No najpierw napisałam, ale potem chodziłam z nim i go słuchałam. I to dla mnie było takie bardzo poruszające, jak siebie słyszałam.
1: No bo to jest taki, też żeby słuchacze, może nie wszyscy znają ten proces tak do końca, to jest list zadośćuczyniający, nie?
2: Tak.
1: Czyli taki właśnie okazujący atencję, akceptację, otwartość, wrażliwość na siebie, prawda?
2: Nie? W którym miejscu gdzieś siebie mogą zranić, czy siebie odsunąć, nie? Unieważnić.
1: Z jednej strony z akceptacją tego wydarzenia, jednocześnie z jakimś zadośćuczynieniem, prawda, i otwartością na zmianę. To jest taki bardzo konstruktywnie zmieniający stosunek do siebie.
2: Tak, to był dla mnie taki moment, że ja sama siebie usłyszałam i mówię, kurczę, no jednak ja siebie jakoś tak odsuwam, osłabiam, unieważniam może. I tak pamiętam, że mnie bardzo poruszył ten taki odsłuchany list, że tak chodziłam, słuchałam i tak jeszcze wtedy usłyszałam, że mam taki dosyć słaby głos. Tak właśnie.
1: Nie wiem, czy masz słaby głos
2: teraz
1: dzisiaj.
2: Nie, może nie, ale wtedy tak mówię, taki ten głos mam słaby.
1: Zanikający taki, tak?
2: Taki trochę tak, jakby właśnie...
1: Ukrywający ciebie.
2: Kurczę, jakoś tak szkoda mi się zrobiło, mówię... No jednak ten Pan Bóg, on nie stwarza bubli, nie? On każdego człowieka stwarza z miłością, daje mu te talenty, jakieś mocne strony.
1: Ten list właśnie jest miłością, właśnie no, jest tą
2: i tak sobie pomyślałam, kurczę, jakby tak właśnie dać sobie szansę, że przecież, no, żeby to jakoś docenić siebie...
1: Przyjąć po prostu, tak przyjąć stworzenie Boże w sobie.
2: Właśnie na krokach jest też o tej pokorze, nie? Zawsze mi się wydawało, że pokora to jest też takie trochę chowanie się, pomniejszanie, a tu na krokach, że pokora to jest takie stanięcie w prawdzie, że kurczę, że są też dobre rzeczy we mnie, nie?
1: Czyli po pierwsze.
2: No i że właśnie tak, żeby tak z pokorą podejść, że no dobra, no to we mnie też jest coś, co warto jakby zaopiekować, nie?
1: No to właśnie pokora, uznanie swojego wyposażenia, uznanie swoich... atrybutów, no uznanie właśnie. Swoich tak. kompetencji, umiejętności.
2: Tak, i to się skleja właśnie z krokiem 11, z tą wolą Bożą, która kiedyś mnie przerażała, że Pan Bóg to mi zaraz coś tu dowali, co ja będę musiała robić, a ja tego nie chcę.
1: To jest ciekawe, nie? Bóg, który nas kocha, jest dobrym, dowali.
2: Właśnie jestem właśnie w wspólnocie domowego kościoła i tak miałam takie przekonanie, że on mi tu jakąś posługę zaraz przygotuje, do której ja nie jestem gotowa.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania.

0: Jedna chata.
1: Kontynuujemy spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem Anią. Bardzo fajnie tak powiedziałaś o tych, można powiedzieć, że tak miękko przechodzisz do owoców tego doświadczenia warsztatowego, bo tak mówisz o tych krokach właśnie 9, 10, 11, jako o tych krokach, które zaczęły Ci pokazywać, może wydobywać też taką prawdę o naturze Boga, prawda, i relacji z Nim, nie?
2: Przed tą przerwą mówiłam o tej woli Bożej, która mi się tak kiedyś wydawała właśnie, że to będzie jakaś posługa, że to będzie coś, na co ja się powinnam zgodzić, bo może to po prostu tak wypada, albo to będzie jakaś taka, nie wiem, cierpienie jakieś, które na mnie przyjdzie, że to mam przyjąć. Tak zauważyłam na krokach właśnie, że ja mam...
1: Taki obraz.
2: Znaczy, właśnie ja się jakoś nie bałam Boga, wydawał mi się bardzo taki bliski, ale jednak jak zaczęłam grzebać głębiej, tak się na krokach właśnie przyglądać, to ta wola Boża mnie trochę tak napawała lękiem. A potem jak właśnie zrobiłam sobie ten list i go odsłuchałam, to tak sobie, to mi się wszystko skleiło, że ta wola Boża, też to na krokach mówimy, że to jest... Że trzeba też patrzeć te swoje talenty, że Pan Bóg nam dał jakieś zasoby i że wola Boża jest oparta właśnie też na tych zasobach, więc...
1: Wolą Bożą jest, żebyśmy byli szczęśliwi.
2: No tak, a będziemy
1: a
2: szczęśliwi, jak
1: wszystko,
2: będziemy też właśnie z tych zasobów korzystać.
1: Bo
2: nie?
1: Daje nam wszystko, co jest nam do szczęścia potrzebne.
2: Tak.
1: A jakie widziałaś od razu po, między innymi trochę o tym mówisz, a potem w dłuższym czasie jakieś owoce właśnie tego... procesu, tego trudu przecież, nie, no to jednak trwało 2,5 roku, prawda, no to jest takie, to się tak wydaje, ale 2,5 roku, tydzień w tydzień ten proces prowadzić, to nie jest takie, chociaż oczywiście później, kiedy już zaczyna, to się wciąga, prawda,
2: tak,
1: i
2: tak,
1: wtedy
2: wciąga.
1: Już nie ma tego, że to jest jakiś trud czy problem, ale mimo wszystko jest to jakiś znój.
2: To czy jakie owoce, tak, działam? Kurczę, dużo było tych owoców. Dopuściłam do siebie taką potrzebę, w ogóle odkryłam, że jest coś takiego jak potrzeba, nie wiem, twórczości.
1: Mm-hmm.
2: Wydawało mi się to takie jakieś błahe, ale też robiliśmy z mężem warsztaty z Porozumienia bez przemocy, gdzie tam były też te potrzeby wypisane. Zobaczyłam, że jest potrzeba twórczości i że ona jest ważna, taka jak potrzeba, nie wiem, bezpieczeństwa, potrzeba tam akceptacji i była potrzeba twórczości. Ja tak, kurczę, a mi się tak chciało malować, uwielbiam kolory i wtedy też dopuściłam do siebie jako zadośćuczynienie w kroku 9, zapisałam się do pracowni malowania ikon.
1: Pisania ikon.
2: I też też jeździłam na rekolekcję w milczeniu, lekcja divina, gdzie też cały dzień milczeliśmy z jakimś fragmentem pisma. I pojawiło się we mnie takie pragnienie, żeby te fragmenty czy te słowa namalować na ikonach. I tak jakoś mi się to tak skleiło. Zauważyłam, że właśnie dopuściłam do siebie takie błahe mi się wydawało pragnienie twórczości. I to słowo, które wynosiłam z rekolekcji w milczeniu, jak przyłożyłam na ikonę, to potem jeszcze bardziej do mnie to słowo przemawiało. I to mi dało też dużą odwagę do pójścia na studia, zmiany w ogóle zawodu. Bo ja skończyłam studia architektoniczne i bardzo mi to też źle to na mnie działało, że to jest nie moja droga. I właśnie jak zaczęłam malować te ikony i tam takie były właśnie słowa, które mnie mocno poruszały i to dawało mi odwagi, że w sumie warto...
1: Idź za swoim wyposażeniem.
2: Tak. W ogóle wielką też wrażenie na mnie zrobił jeden z twoich wywiadów z Raymundem, który powiedział, że też się zapisał na studia psychologiczne. Ten wywiad był dla mnie po prostu piorunujący, to wyznanie Raymunda. I ja powiedziałam, kurczę, to może ja też spróbuję się zapisać. W takim sensie, żeby też zmienić zawód. No, kroki to po prostu taka rewolucja trochę dla mnie. Ja nie myślałam w ogóle, że jak poszłam na kroki, że tyle się zmieni.
1: Chodziło o to, żeby sobie pomóc doraźnie, a się okazało,
2: no,
1: że
2: naprawdę,
1: przebudowało
2: tak.
1: się
2: No, mój mąż
1: wiele.
2: Też poszedł na kroki właśnie. A, bo ja w ogóle chciałam, żeby on ze mną poszedł. A on, nie, on tam już ma dosyć tej terapii, leczenia jąkania, już zmęczony.
1: Ale jak zobaczył owoce.
2: I właśnie, ja go w ogóle potem nie namawiałam i on potem mówi, wiesz co, może też się zapisze. I rzeczywiście skończył. I też tak widać po nim, że też mu to dużo daje. Więc dla mnie tak w ogóle jak skończyłam kroki, to taką, jakąś taką wdzięczność czułam. W ogóle to było takie dla mnie takie bardzo, takie duża wdzięczność. Tak i do Boga, i do Ewy. Że ona była takim świadkiem. Też mówiła o swojej przemianie. Właśnie na krokach jest to niesamowite, że tak spotykamy kogoś, kto przeszedł jakąś drogę.
1: Jest na niej.
2: Tak, tak jest, ale przeszedł w takim sensie, że kiedyś był w moim punkcie, nie? Tak jak Ewa mówiła, że ona była w takim punkcie, gdzie mówię, kurczę, no to tak jak ja teraz jestem, nie? W sensie taka jeszcze byłam takim żółtodziobem Ja mówię, no to ja taka jestem teraz, tak jak ona mówi, że ona tak miała, nie? I to dla mnie było niesamowite. Czy jak ona się mogła zmienić, to dla mnie też jest nadzieja. I to jest właśnie fajne w krokach, że prowadzący bardzo często mówią o swoim doświadczeniu.
1: No są świadkami.
2: No.
1: I tu nie chodzi, tak, no, oczywiście to się dzieje w procesie krokowym, warsztacie i tak dalej, ale to nie tyle chodzi o to, że to są kroki, tylko to jest świadectwo obecności, współpracy i tak. naszej zmiany poprzez Ducha Świętego, tak? Mhm. Że akurat w formule krokowej, no okej, okay, no taką żeśmy wybrali, ona tak do nas koleruje, tak nas otwiera. Ale tu chodzi o obecność Boga w naszym życiu, o to jak
2: tak,
1: ta otwartość.
2: Tak, no bo to relacja z Nim zmienia, nie?
1: Tak, jak otwartość na tą relację osobową tak, daje efekt.
2: Tak, tak, bo ten lęk, który u mnie zaczął maleć, to dlatego, że właśnie zobaczyłam, że ten Pan Bóg jest taki bliski, nie?
1: No, w drugim kroku mamy cytat ze świętego Jana. W miłości nie ma lęku, doskonała miłość znosi
2: no
1: lęk.
2: No właśnie, tak, tak. Że jednak te różne sytuacje, które się dzieją, to tak są czasami właśnie tak, takie Boże, w sensie, że ja tam mogę wejść z Panem Bogiem, no nie wiem. Też pamiętam, tak zadałam Ewie takie pytanie kiedyś, a czy Pan Bóg tutaj da jakieś znaki w tych krokach? Naprawdę, bo jak był krok 10 i tam były te sytuacje takie, nie? Ja mówię tak, czasami otwieram zeszyt, mówię, nie, ja nie mam takiej sytuacji, nie mam co powiedzieć na następnych zajęciach, nie? A potem bach, zdarza się, mówię, kurczę, już mam co powiedzieć, nie? I potem kolejny raz, mówię, nie, nie mam co powiedzieć. I potem bach.
1: No bo to jest ciekawe w tym 10 kroku, że to chodzi o wydarzenia, które właśnie mamy w nie wejść w
2: ale to było dla mnie niesamowite, że ja mówię, ileś razy mi się powtórzyło, nie mam co powiedzieć, potem nagle ta sytuacja po prostu wjeżdża na talerzu, na stół, mówię, zobacz, Aniu, jak masz o czym opowiedzieć, nie? Ja mówię, ja nie mogę. I właśnie pytam Ewę, mówię, Ewa, czy tutaj ten Pan Bóg da jakieś znaki na tych warsztatach? Naprawdę. I ona mi tak na mnie patrzyła tak i się zapytała, ale co czujesz w sercu? Mówię, no kurczę, no czuję, że daje, nie? Bo to jest za dużo takich sytuacji, że no ktoś mógłby powiedzieć, no przypadek, no ale
1: nie,
2: jak to już jest 10 krok i to już jakaś jest przygoda
1: z nim. W naszym życiu no. zawsze. Natomiast to my otwieramy się na to, żeby czytać jego obecność, nie? No. I wtedy, gdy się otworzymy i czytamy, to widzimy w sposób jasny, oczywisty, że to przecież to on.
2: Tak.
1: Nie?
2: Tak
1: i im tak. bardziej jesteśmy w zgodzie na to, że te najprostsze sytuacje one pokazują właśnie to, że to jego siłą, a nie naszą siłą. Mhm. Jego zamysłem, a nie
2: tak,
1: naszym
2: jego
1: pomysłem.
2: Siłą, no. Tak, to, że jego siłą to jest ważne, bo ja tak właśnie nie czułam się silna, nadal się nie czuję silna. No właśnie, nie czuję się silna, ale wchodzę w te doświadczenia, bo ja mówię...
1: Bo jesteś
2: kurczę.
1: Silna swoją bezsilnością.
2: No naprawdę.
1: Bo w niej się moc
2: bo
1: Boża
2: ja,
1: doskonali.
2: Tak, nawet na te studia poszłam. Mówię, kurczę, no ja nie czuję... Niektórzy idą na studia i po prostu okej, okay, idą. A ja tak, Jezu, czy idę na te studia? No nie wiem, czy ja podołam, czy co, ale zapytałam właśnie... Znaczy, no to było też jakieś słowo, które tam rozeznałam. I to był taki jakiś silny znak dla mnie, nie? Że mam w to wejść. I mówię, dobra, no to ja w to wejdę, ale z Panem Bogiem za rękę, nie? Tak jak Ewa mówiła, brać Pana Boga pod pachę i w doświadczenie. I no i to tak rzeczywiście mi się sprawdza. I małymi kroczkami, nie tak, ja nie patrzę tak górnolotnie już tam na 10 lat naprzód, tylko dobra, dzisiaj. To ja robię jeden krok. Tak jak właśnie byłam na praktykach u osób uzależnionych, dzisiaj nie piję. Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję, to ja, dobra, to ja robię ten krok. Tak jak na psychologii, dobra, to ja zdaję tylko jeden semestr, zobaczę co dalej. Potem się okazuje, a dobra, to kolejny semestr, okej. Okay. No i się okazuje, że potem jakoś idzie, nie? Więc tak.
1: Okej, okay, a teraz jesteś takim doświadczeniem, w zasadzie kończysz pomału to doświadczenie asystowania na grupie krokowej, czyli podjęłaś jakiś czas temu decyzję o tym, że chcesz zostać osobą prowadzącą. W paru słowach, co cię do tego skłoniło?
2: No właśnie, wiesz co, ja w ogóle pojechałam na OAZ trzeciego stopnia z domowym kościołem, z księdzem Markiem Kruszewskim. Na tym stopniu oazy się rozeznaje też swoją taką... Jest się zaproszonym do jakiegoś włączenia się w jakąś działalność kościoła, tak? I mi cały czas tam wracało, właśnie była mowa o różnych diakoniach w domowym kościele, a mi cały czas wracało, że ja chcę tu kroki, nie? Jakby ta wola Boża mi się zaczęła objawiać w takim sensie, że zaczęłam patrzeć w te moje, nie wiem, czy talenty, czy takie coś, co mnie pociąga, nie? Że właśnie słuchanie ludzi i takie widzenie
1: towarzyszenie.
2: Ich. Towarzyszenie. Że bardzo mnie to porusza, jak są różne historie i też można tego wysłuchać jakoś tak, no to jest wszystko karmiące. I właśnie to mnie tak... Dlatego stwierdziłam, że chciałabym być na asystenturze. No bo poza tym widzę w tym wielki sens.
1: No to jest
2: sens.
1: Tak,
2: to
1: tak,
2: chyba
1: tak.
2: jest dobre słowo.
1: No, sens.
2: No tak, i to jest właśnie...
1: Odnalezienie siebie w Bogu usensawia nasze życie.
2: Tak, to tak.
1: Bóg jest istotą naszego życia. Czy można powiedzieć, że droga właśnie krokowa, w naszym ujęciu tutaj chrześcijańskim, czy jakimkolwiek innym, ona ma w sobie ten właśnie taką niesamowitą rzeczywistość, że ona rozwija cały czas, jeśli jesteśmy w tym procesie naprawdę na serio, to cały czas nas rozwija, a przez to, że nas rozwija, pozwala rozwijać się tym, którzy nam towarzyszą, nie? I wzajemnie. Ci, którzy nam towarzyszą, nawet te żółtodzioby, jak mówiłaś trochę o swoim doświadczeniu, właśnie dają asumpt, jakiś zasób do rozwoju też tych, którzy są już gdzieś tam dalej. Nie? Każdy z nas jest dalej w sensie świadomości procesu, a niekoniecznie przepracowania. No, bo każdy z nas jest w swoim tam procesie, więc to jest też takie niesamowite, że właśnie to jest takie trochę zapętlające. Kroki się nie kończą, tak? Po 12 jest pierwszy i cały czas kroczymy.
2: Tak.
1: Nie?
2: Po 12 przychodzi znowu bezsilność jakaś, nie? Tak.
1: I znowu.
2: Ale
1: i znowu.
2: Ta bezsilność już nie jest taka dołująca.
1: Tak, bo ona...
2: Bo to jest, zaraz jest drugi krok.
1: Tak, znamy już drogę.
2: Tak.
1: Znamy drogę. Nie niepokoi nas to, że ona się w jakimś aspekcie naszego życia dopiero rozpoczyna, no. Bo się uświadamiam, że mam jakiś proces sobie bezsilności, bo ja wiem, co z tym zrobić, prawda? Jestem już uzbrojony w narzędzia.
2: Tak. No, poza tym już mniej więcej wiem, jakie są tam moje skrypty, mechanizmy. Mówię,
1: I co najważniejsze, wiem, że w tym wszystkim jest
2: Pan Bóg. No.
1: Tak jest. I że zawsze On jest czekający na to, żebym ja się do Niego zwrócił. No cóż, będziemy pomału kończyć nasze spotkanie. Bardzo Ci jestem wdzięczny za to świadectwo, za to takie dopuszczenie słuchaczy do Twojej historii. Też tak fajnie pokazałaś. Bardzo to było takie, myślę, dało się poczuć te emocje, które tutaj mówiłaś o nich właśnie, jak to dla Ciebie były ważne i są w taką, jako taką przestrzeń do reflektowania siebie samego. Ale jak mówimy na krokach emocje, to jest list od Pana Boga, to jest informacja od Niego o nas, jacy jesteśmy. Więc dobrze jest te emocje czytać, bo one odkrywają prawdę o nas, nie? Dla nas samych. To, co wydobyło się w Tobie, jak mówisz, te charyzmaty, czy jakieś wyposażenie, za którym poszłaś, odczytując wolę Bożą, no to też jest właśnie dlatego, że mam ten kontakt ze sobą, nie? Że właśnie mogę poczuć, że to jest coś, co mnie wzywa, nie?
2: Tak, i nie porównuję siebie z kimś, kto jest przebojowy, głośny i w ogóle jakiś przedsiębiorczy, nie wiadomo, tylko patrzę bardziej na siebie, nie? Nie patrzę już na innych, może im zazdroszcząc czegoś, ale wtedy zazdroszcząc też nie patrzę na siebie, nie? I bardziej wtedy, bardziej patrzę na siebie, tym bardziej...
1: No okej, to jest właśnie konstruktywne.
2: Ale tak, o zazdrości chciałeś powiedzieć.
1: Tak, że to jest właśnie konstruktywne rozumienie zazdrości.
2: Tak, zazdrość też właśnie. Myśmy
1: to jest
2: z mężem,
1: też dobre uczucie.
2: Myśmy z mężem odkryli, że zazdrość, to głównie to było odkrycie mojego męża, ale ja tak jakoś też w tym jestem, że zazdrość może być bardzo taka konstruktywna.
1: Oczywiście.
2: Jest nieprzyjemna, ale potem rzeczywiście mój mąż do siebie dopuścił właśnie tą konstruktywną stronę zazdrości. I to jest bardzo karmiące.
1: Wtedy przestaje być nieprzyjemna. No. Bo ona nam mówi, informuje mnie o tym, że ja czegoś pragnę, że wydaje mi się, że czegoś nie mam. I teraz mogę się skonfrontować czego.
2: Tak. No i to on mi tak uzmysłowił, jak on był na swoich krokach. Ja też jakoś teraz już tak to widzę bardziej dzięki niemu, no, że rzeczywiście, kurczę. I też właśnie jak zawsze, ja z zazdrością też patrzyłam na tych właśnie, psychologów, psychoterapeutów, jakoś tak, nie wiem, zazdrością, bo to czułam, że to jest jakaś moja ścieżka, nie? A siedzę tu przy komputerze, klepię jakieś projekty techniczne i po prostu już nie mogę. I czułam zazdrość, no i też trochę poszłam za tą zazdrością, nie? Tak jak tu właśnie Raimund mówił o tych studiach, to ja mówię, Jezu, to można... to taki właśnie, zazdrość.
1: Dziękuję Ci bardzo za obecność, za gotowość, za serce, które włożyłaś w tą audycję, w to spotkanie. A Państwu dziękuję za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wolna chata.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Audycja niedaleko od domu, już jutro o godzinie 20. Zapraszam, Dominik Wędołowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to z za rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja. Alleluja.
1: Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie. Mówię do Pana, Tyś jest Panem moim. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra.
2: Wzbudził On we mnie miłość przedziwną do świętych, którzy mieszkają na Jego ziemi.
1: A wszyscy, którzy idą za obcymi bogami, pomnażają swoje udręki.
2: Nie będę wylewał krwi w ofiarach dla nich. Nie wymówią ich imion moje wargi.
1: Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to On mój los zabezpiecza.
2: Sznur mierniczy szczodrze mi dział wyznaczył. Jak miłe jest dla mnie dziedzictwo moje.
1: Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo serce napomina mnie nawet nocą.
2: Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy. On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.
1: Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje, a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
2: Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.
1: Ty ścieżkę życia mi ukażesz, pełnię radości przy Tobie, i wieczne szczęście po Twojej prawicy.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi.

0: Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
2: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
0: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Alleluja.
3: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
0: podczas snu nas osłaniaj,
3: abyśmy czuwali z Chrystusem
0: i odpoczywali w pokoju.
2: Alleluja.
4: Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam spokojny sen i odnów nasze siły wyczerpane całodzienną pracą, abyśmy przez Ciebie pokrzepieni służyli Tobie ciałem i duszą, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
0: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
0: Błagaj za nami Boga, alleluja.

Ewangelii świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam,

Jezus nie zaczyna od rozliczenia. Zaczyna od pytania o miłość. Piotr zdradził, zaparł się, uciekł, a teraz stoi przed Jezusem. Można by się spodziewać wyrzutu, wyliczania winy, rozliczania, wspominania. A Jezus pyta, czy mnie kochasz? 3 razy. Jakby chciał odbudować to, co zostało złamane. To niezwykle delikatne, ale i bardzo piękne. Bo Piotr nie ma już nic, czym mógłby się obronić. Może tylko powiedzieć kocham, choć wiem, jaki jestem. I to wystarcza. Bo Bóg nie zaczyna od twoich błędów. On zaczyna od twojego serca.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
3: Witam Państwa bardzo serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. Zanim jednak przejdziemy do tematu dzisiejszej rozmowy, zanim przedstawię Państwu naszego gościa, chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wspierają nas na platformie Patronite i w inny sposób. No i zachęcić tych, którzy rozważają taką ewentualność. To wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Tworzymy audycję dla Państwa i dzięki Państwu. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać i przede wszystkim z kim będziemy dzisiaj rozmawiać? Moim i Państwa gościem jest pan Jacek Dziedzina, autor bardzo wielu artykułów z różnych stron świata i z różnych czasów, pochylający się często nad historią Kościoła. No i właśnie redaktor tego magazynu Historia Kościoła, będącego, czy ja dobrze mówię, częścią, dodatkiem do Gościa Niedzielnego? Witam w ogóle, panie redaktorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno jest częścią całego projektu, tak to nazwijmy, jakim jest Gość Niedzielny, Instytut Gość Media. Jest wydawany przez Instytut Gość Media, ale nie jest na pewno dodatkiem. Jest od ponad 2 lat samodzielnym, można powiedzieć, autonomicznym magazynem. Magazynem historycznym, myślę, że pełnowymiarowym, dwumiesięcznikiem. Więc myślę, że dodatek to chyba za mało, ale na pewno jesteśmy częścią całej rodziny Gościa Niedzielnego.
3: Magazyn historyczny to jest chyba najbardziej trafione określenie, tak mi się wydaje. Rzeczywiście i najnowszy magazyn ukazał się już, tak, na rynku. Zanim jednak do tego magazynu przejdziemy, to ja miałbym takie trochę inne pytanie, bo przypomina mi się moja dziennikarska historia sprzed, no, już wielu lat, kiedy w zupełnie innym medium, w telewizji, jednej z telewizji, przyszedłem do redaktora naczelnego z takim pomysłem na cykl programów właśnie o historii Kościoła. I on powiedział, skądinąd człowiek wierzący, zaangażowany bardzo też osobiście w życie Kościoła, powiedział coś takiego: słuchaj, Marcin, ale wiesz, że wszędzie, gdzie pojawia się słowo Kościół w tytule audycji, w tytule programu, w tytule jakiegoś wydawnictwa drukowanego, natychmiast spada oglądalność, natychmiast spada czytelnictwo. No i moje pytanie do pana redaktora jest takie: jak opowiadać o historii Kościoła, jak propagować tę historię, żeby właśnie to czytelnictwo nie spadało?
4: To jest bardzo dobre pytanie. Ono jest dobre też z tego powodu, że ja nie ukrywam, że przez parę lat była pewna obawa tutaj w redakcji, czy w ogóle wypali, mówiąc kolokwialnie, taki pomysł, ponieważ pomysł stworzenia takiego magazynu sfokusowanego wyłącznie na historii Kościoła dojrzewał, jak się okazało, potem po paru latach, niezależnie w paru osobach u nas w redakcji. No i powiem tak, no, obawa właśnie wynikała może nie tyle z tego, że ten dopisek Kościoła wśród akurat naszych czytelników, choć chcieliśmy też dotrzeć jak najszerzej, będzie jakimś problemem, co z tego powodu, że magazynów historycznych generalnie na rynku było bardzo dużo. Ja natomiast cały czas byłem przekonany, że po pierwsze, ponieważ tych magazynów historycznych jest dużo, to jest tylko potwierdzenie tego, że ludzie chcą poznawać historię, a po drugie, nie ma na rynku, nie było do tej pory magazynu poświęconego wyłącznie historii Kościoła. Jakoś intuicyjnie, bez jakichkolwiek badań sondażowych, analitycznych, miałem takie przekonanie, jak się okazało, parę osób też, że po prostu warto spróbować. I dzisiaj mogę powiedzieć, po tych dwóch i pół roku, no, blisko 3 latach wydawania tego magazynu, tego dwumiesięcznika, że bez jakiejś fałszywej skromności, ale udało nam się chyba odnieść taki sukces z tym. Również jak najbardziej finansowy, bo ten magazyn po prostu zarabia na siebie i jest w tym momencie najlepiej sprzedającym się magazynem historycznym w Polsce. To mogę zupełnie odpowiedzialnie powiedzieć. Ale chyba też, i takie głosy dostaję od czytelników, od osób, które jakoś tam obserwują nas bardziej lub nieregularnie, że chyba nie ma wstydu, mówiąc tak kolokwialnie, ale wydaje mi się, że stworzyliśmy jakiś taki produkt, który czytelnik dostaje naprawdę solidną dawkę wiedzy na tematy, których nie spotkałby z którym nie spotykał się do tej pory nawet w mediach, w mediach katolickich. Jaki jest na to przepis? Wydaje mi się, że, znaczy na to, żeby, wracając do pytania pana redaktora, jaki jest przepis na to, żeby ten dodatek Kościoła przy magazynie historycznym nie odstraszał? Wydaje mi się, że być autentycznym, znaczy pisać prawdę, nie tworzyć mitologii o Kościele, nie tworzyć ani czarnej, ani białej legendy Kościoła, tylko pisać tak, jak było. Na tyle, na ile źródła pozwalają, na tyle, na ile jakaś nasza dzisiejsza wiedza, krytyka źródeł pozwala. Wiadomo, że część tych tekstów, no nie wiem, przy kolejnych jakichś badaniach, przy odkryciu kolejnych dokumentów zapewne inaczej by wyglądała, ale wydaje mi się, że staramy, na pewno staramy się robić to jak najuczciwiej pozwala wiedza dzisiejsza na temat danych tematów. I to jest chyba klucz do sukcesu. Pisać prawdziwie, bez tworzenia mitologii, bez takiej taniej apologetyki. Tam oczywiście, gdzie trzeba, gdzie warto, gdzie prawda tego wymaga, trzeba bronić pewnych rzeczy, pewnej prawdy o różnych wydarzeniach w historii, no bo umówmy się, zbyt wiele kart dotyczących historii Kościoła zostało namalowanych zbyt czarno, ale też w drugą stronę. Czasami taka nadmierna apologetyka sprawiła, że wielu autorów związanych z Kościołem gdzieś nie dostrzegało pewnych rzeczy, no, których trzeba się po prostu wstydzić, czy nie ma na nie usprawiedliwienia, nawet biorąc pod uwagę, że była inna mentalność, inny sposób myślenia, inny stan wiedzy. Więc tak, myślę, że autentyczność i prawda. Mhm.
3: No to gratuluję tej pozycji na rynku wydawniczym, bo to rzeczywiście jest osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że tak jak wcześniej pan redaktor powiedział, ilość magazynów, tygodników, miesięczników zwłaszcza, poświęconych historii od lat jest całkiem spora w Polsce i osiągnięcie tego sukcesu finansowego jest takim sygnałem, że rzeczywiście to musi się dobrze sprzedawać i jest na to popyt, ludzie są zainteresowani. Natomiast co do tego, o czym pan redaktor mówił, o tej popularyzacji rzetelnej wiedzy na temat Kościoła, to jest rzeczywiście problem, z którym ja również się spotykam od wielu już lat, że nawet wśród ludzi uważających się za katolików, chodzących do Kościoła, starających się tą wiarę podtrzymywać, też istnieją tak fantastyczne w sensie zupełnie nieprawdziwe wyobrażenia na temat dziejów Kościoła, że no przydałaby się tutaj jakaś taka gruntowna edukacja, no chociażby kwestia polowań na czarownice, tak? Bardzo wielu ludzi zaryzykuje twierdzenie, że większość w naszym kraju jest przekonanych, że Kościół, a ściśle mówiąc Święta Inkwizycja, w średniowieczu polowała na czarownice, tak? Kiedy czegoś takiego w ogóle nie było. To są kompletnie inne zjawiska. Były polowania na czarownice, była Święta Inkwizycja i było średniowiecze, tylko to wszystko było zupełnie inaczej. Więc rzeczywiście...
4: Fajnie, że pan redaktor nawiązuje do tego wątku, bo akurat temat Inkwizycji stał się jednym z takich powiedzmy naszych, nie wiem jak to powiedzieć, jednych z rozpoznawalnych cyklów w tym magazynie. Teraz akurat nie mieliśmy w poprzednim numerze, czy w tym bieżącym numerze, o którym będziemy pewnie rozmawiać, nie mamy tej rozmowy, ale już 14 czy 13 odcinków rozmów cyklicznych z ojcem Tomaszem Gałuszką, chyba najlepszym w tym momencie specjalistą, znawcą inkwizycji nie tylko w Polsce, ale też
3: to jest dominikanin, z tego co pamiętam,
4: dominikanin, tak, znakomity historyk i akurat ja mam przyjemność też prowadzić z nim te rozmowy. No już 13 czy 12 odcinków, teraz nie chcę skłamać. Popełniliśmy między innymi wspomniany przez pana redaktora wątek palenia czarownic na stosie i tak dalej. To wszystko w magazynie Historia Kościoła czytelnik może znaleźć w takich naprawdę obszernych, długich rozmowach, takich, na które właściwie nie ma miejsca zazwyczaj w regularnych, w innych periodykach.
3: Rzeczywiście. I to jest obszar... Wielki właściwie ugór wciąż do uprawy, czyli ta wiedza, rzetelna wiedza, tak jak pan redaktor powiedział, bez nadmiernego upiększania, ale z prawdziwymi wydarzeniami, z prawdziwymi datami, z prawdziwymi datami umieszczonymi, z faktami umieszczonymi w jakimś kontekście historycznym. Także przed twórcami magazynu Historia Kościoła jest jeszcze na pewno wiele do zrobienia, ale także przed innymi ludźmi, którzy mają ambicje popularyzować w ogóle rzetelną wiedzę o historii, w tym o historii Kościoła. Wrócimy sobie do naszej rozmowy już za chwilę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Kontynuujemy naszą rozmowę w kalejdoskopie historycznym. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest redaktor Jacek Dziedzina, twórca, współtwórca, a w każdym razie na pewno koryfeusz magazynu Historia Kościoła, który, przypomnijmy, jest częścią Gościa Niedzielnego. I o ostatnim numerze, właściwie ostatni numer, najnowszy numer tegoż magazynu stał się pretekstem do zaproszenia pana redaktora do naszej rozmowy. Na okładce magazynu znajduje się zdjęcie kapłana. Kapłana, który jest porównywany do księdza Popiełuszki. Przyznam, że chociaż interesuję się historią także okresu PRL-u, historią najnowszą Polski, to cała ta opowieść była dla mnie pewnym zaskoczeniem. Była mi nieznana do momentu, do którego nie trafił w moje ręce Państwa magazyn. Czy to zaskoczenie jest czymś powszechnym? Czy jest to postać rzeczywiście taka zapomniana trochę?
2: Myślę, że tak. Ja przyznaję, że podobnie jak pan redaktor, nie miałem żadnej konkretnej wiedzy na temat losów księdza Romana Kotlarza, bo o nim rozmawiamy. Jakby dałem się namówić na to, żeby taki tekst powstał. Autorem jest Przemysław Kucharczak, znakomity też dziennikarz i historyk, członek naszej redakcji. Powiem tak, znaczy dałem się namówić tylko dlatego, że zbliża się akurat 50. rocznica wydarzeń radomskich. Słynny czerwiec 76. roku, protesty robotników i to, jak władza komunistyczna rozprawiła się z tymi protestami. Natomiast w momencie, gdy przeczytałem ten tekst, wiedziałem, że Przemek Kucharczak to jest akurat człowiek, który ma niesamowitą zdolność do pisania takich bardzo detalicznych, z ogromnymi detalami, poruszającymi detalami historii takich ludzkich. Gdy czytałem ten tekst, to nie chcę, jak powiem, że się wzruszyłem, to będzie za mało, ale no, otworzyły mi się jakby oczy, że mieliśmy taką postać, trwa też proces beatyfikacyjny, mieliśmy taką postać w naszej historii, no, która nie jest szerzej znana. Jest oczywiście znany ksiądz Jerzy Popiełuszko. Tutaj się może trochę wytłumaczę z tego porównania. Radomskie Popiełuszko, ono w tym sensie jest jakoś adekwatne, że no, ostatecznie ksiądz Roman Kotlarz też zapłacił krwią za to, że być może tutaj wybiegam trochę, wyprzedzam pytanie pana redaktora, za to, że wstawił się po prostu za robotnikami, którzy byli nękani przez władzę.
1: Ja wejdę na chwilę w słowo pana redaktora, chociaż może się to wydawać dziwne, ale to jest dobra okazja, żeby przypomnieć kontekst historyczny, wydarzenia radomskie. Część naszych słuchaczy jeszcze to pamięta, ale znaczna część, myślę, że niemała, urodziła się już grubo po tych wydarzeniach i to jest całkiem odległa historia, która gdzieś zeszła w tym naszym dyskursie publicznym, mam takie wrażenie, na jakiś drugi, trzeci plan, więc przypomnijmy może.
2: Tak, znaczy cała historia jest związana z podwyżkami, które nałożył rząd Piotra Jaroszewicza, premiera Piotra Jaroszewicza w czerwcu, był bodajże 24 tak, czerwca 76 roku. No i dzień później dochodzi w Radomiu do gwałtownych wystąpień robotniczych. Protestujący wychodzą na ulicę, oczywiście sprzeciwiając się tym podwyżkom i też pogarszającym się warunkom życia. My może sobie z tego do końca nie zdajemy sprawy, ale ja oczywiście nie mam przed sobą tych danych, ale pamiętam, jak czytałem opis, porównanie tych cen, jakie pojawiły się no, z dnia na dzień w sklepach, to rzeczywiście to były zatrważające ceny, można by tak powiedzieć, więc no, trudno się dziwić, że ten wybuch niezadowolenia był tak ogromny. Natomiast ksiądz Roman Kotlarz już dzień później, czyli dzień po ogłoszeniu tych podwyżek, ale w tym samym dniu, kiedy zaczęły się protesty, czyli 25 czerwca, pobłogosławił tych demonstrantów w pobliżu Kościoła Trójcy Świętej w Radomiu. No i ten gest solidarności gdzieś został zauważony przez władzę, ale od razu warto dodać, to nie jest też tak, że ksiądz Kotlarz po raz pierwszy się w tym momencie naraził władzą. On już był gdzieś tam traktowany trochę jako taki niepewny element, tak, z punktu widzenia władzy komunistycznej. Z tego też powodu został z jednej parafii do drugiej przeniesiony swego czasu. No i to był dla władz komunistycznych taki dodatkowy argument, że z tym człowiekiem trzeba coś zrobić, no bo skoro błogosławi protestujących, to znaczy, że jest wrogiem władzy komunistycznej. I pod koniec czerwca, po stłumieniu de facto protestów, władze rozpoczynają represje wobec ich uczestników. No i te szykany dotykają także tych, którzy stanęli po stronie robotników, w tym m.in. Księdza Kotlarza. który zostaje nagle z ni stąd, ni zowąd. Plebania, w której mieszka, jest odwiedzana przez tak zwanych nieznanych sprawców. Sam zostaje wzywany na przesłuchania. Jest bardzo dotkliwie bity. Ja może nie będę w tym momencie opowiadał, ale w tekście są czasami bardzo drastyczne i takie, no, powiedziałbym, dla osób o mocnych nerwach jest to tekst. Ale myślę, że też warto pokazać, bo czasami nam łatwo zapomnieć, jak to, na czym polegała władza komunistyczna. Tak, więc to jest kontekst. To jest ten kontekst historyczny. Ksiądz Roman Kotlarz w tym sensie jest radowskim popiełuszką, że jest de facto tym męczennikiem. Różnica jest taka, że nie było to nie było zaplanowane jednak zabójstwo księdza Kotlarza, tak jak w przypadku księdza Popiełuszki, tak? To stało się efektem jakby działań władzy i takiej bardzo brutalnej wobec niego, ale jednak nie było to takie zamierzone. W praktyce to jest jednak człowiek, który poniósł śmierć męczeńską, tak? Stawił się za ludźmi, niczego wielkiego nie robił ze swojego punktu widzenia, tylko po prostu chciał bronić prawdy i godności ludzi.
1: Ja pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do tego kontekstu historycznego, że wydarzenia radomskie i śmierć męczeńską księdza Popiełuszki dzieli kilka lat, w których bardzo dużo się zmieniło. Wydarzenia, tak zwane wydarzenia radomskie, czyli tłumienie protestów, słusznych protestów robotniczych. Wydarzenia radomskie to jest, już posłużyłem się tutaj nomenklaturą propagandy komunistycznej, tak naprawdę nie były żadne wydarzenia, to było brutalne tłumienie słusznych robotniczych protestów. To jest ten czas takiej pozornego wygaszenia konfliktów społecznych, pozornego rozwoju gierkowskiego, epoki gierkowskiej i pozornego zakopania topora wojennego w walce między władzą komunistyczną a Kościołem. Kościół musi bardzo tutaj uważnie lawirować, bo cały czas jest wrogiem dla komunistów, ale ta wrogość jest w pewien sposób schowana na drugi plan. Natomiast ksiądz Jerzy Popiełuszko działa już po wprowadzeniu stanu wojennego. To jest zupełnie inna rzeczywistość. I oczywiście tu możemy snuć różne przypuszczenia, ale być może to podejście komunistów do księdza Popiełuszki, no, było w jakiś sposób, no i brutalny koniec, męczeńska jego śmierć, no, też to wszystko się odbywało już w innych realiach politycznych naszego kraju, tak? Radom, a potem karnawał Solidarności, stan wojenny, to są zupełnie inne realia. No niemniej wydaje się, że takie postacie jak ksiądz Kotlarz powinny być z mroku niepamięci wydobywane cały czas.
2: Zdecydowanie tak. I tutaj warto do tego, co pan redaktor mówi, dodać jeden ważny wątek. On też trochę uzasadnia jakby ten, nazwijmy to, przydomek radomskiego Popiełuszki odnośnie księdza Romana Kotlarza. Otóż okazało się w wyniku śledztwa IPN-u, o tym też wspomina autor tekstu Przemek Kucharczak, otóż prokuratorzy IPN ustalili, że w sprawę księdza Kotlarza byli zaangażowani SB-cy z samodzielnej grupy D, Departamentu 4 MSW. No, departament ten, jak wiemy, zajmował się zwalczaniem Kościoła. I uwaga, 8 lat po śmierci księdza Kotlarza zamordowali księdza Popiełuszkę. Czyli jakby ci sami SB-cy byli, ta sama komórka, można powiedzieć, w ramach MSW była zaangażowana później w zabójstwo już księdza. Więc w pewnym sensie tragiczny przypadek księdza Kotlarza był pewną zapowiedzią tego, co władza komunistyczna jeszcze w stanie jest zrobić w niedalekiej przyszłości.
1: Komuniści traktowali przez cały czas swojego panowania w Polsce Kościół jako wroga. Oczywiście zmieniały się metody, ale rdzeń podejścia komunistów do Kościoła był jednoznaczny. To był dla nich wróg w każdej płaszczyźnie ideowej, duchowej, politycznej. I ludzie Kościoła, zwłaszcza ludzie zaangażowani, ludzie o nieskazitelnej opinii, byli wrogiem tym bardziej, tak? bo stanowili ogromne zagrożenie. Będziemy za chwilę kontynuować naszą rozmowę.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: Ostatnia już część kalejdoskopu historycznego. Przypominam, że moim i Państwa gościem jest redaktor Jacek Dziedzina. Rozmawiamy o najnowszym numerze historii Kościoła, magazynu historycznego, będącego częścią gościa niedzielnego. To jest chyba najzręczniejsze określenie. Rozmawialiśmy przed chwilą o numerze okładkowym, jeśli można tak powiedzieć, ale nie jest to przecież jedyny wątek z historii poruszany w historii Kościoła, poruszany w tym najnowszym numerze. Czego jeszcze czytelnicy będą mogli się dowiedzieć? Co Pańskim zdaniem, panie redaktorze, jest takim najcenniejszym z ostatniego numeru wątkiem? Wiem, że to trudne pytanie.
2: No tak, to każdy tekst, też pamiętając, jak powstaje każdy z tych tekstów, jak wygląda też praca nad tymi tekstami, współpraca z autorami, liczne rozmowy i tak dalej, sprawiają, że do każdego tekstu jakoś jestem mocno przywiązany, no ale oczywiście dokonujemy później jakiegoś wyboru, który też jest widoczny na okładce i tutaj oprócz tego zdjęcia okładkowego, czyli zdjęcia księdza Romana Kotlarza, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, podkreślamy też temat nowego tłumaczenia listów świętego Augustyna. To jest taka rzecz bardzo ciekawa i nawet nie chodzi też o samo tłumaczenie, chociaż może też powiem, dlaczego to jest ważne, ale o samego Augustyna, który jak wspomniałem o tym też niedawno w czasie jednej z audycji radiowych, tłumaczy nam tak naprawdę współczesność. Czytając świętego Augustyna, mamy takie poczucie, że też to hasło, które zawarliśmy na tylnej okładce, historia nie ma terminu ważności, staje się bardzo adekwatne, czytając listy Augustyna. Tutaj mamy rozmowę Jarosława Dudały z księdzem profesorem Stanisławem Adamiakiem, jednym z najlepszych w Polsce dzisiaj znawców pierwszych wieków chrześcijaństwa i właśnie jednym z nowych tłumaczy listów świętego Augustyna. No bo to jest taka rozmowa o tym, jak sobie radzić na przykład w sytuacji, gdy też wybiliśmy ten tytuł na okładce, świat i Kościół drżą w posadach. Co, jak sobie radził Augustyn z sytuacją, gdy upadał w Rzym? Jak
1: jego świat sobie się walił wtedy. Na jego oczach walił się świat, tak naprawdę.
2: I większości chrześcijan, którzy uważali, że cesarstwo rzymskie od momentu, gdy Konstantyn przyjął chrześcijaństwo, że cesarstwo rzymskie to jest de facto, no, można powiedzieć, doskonałe państwo Boże, czyli taki ustrój, taka władza, która nie tylko jest wyrazem tego, czego Pan Bóg sobie życzy, jak należy urządzać życie tutaj na ziemi, ale też, że to jest władza, która zapewni chrześcijanom i Kościołowi pewną nietykalność,
1: inaczalność. Civitas Dei.
2: I upadek tego, i czytając Augustyna, my też wiemy to, co dzisiaj często gdzieś tam bywa krytykowane w różnych dyskusjach na temat związków, powiedzmy, władzy i Kościoła, czy pewnych nadziei, jakie ludzie Kościoła pokładają w poszczególnych władcach, tak to nazwijmy. No, święty Augustyn mówi wprost, nie Rzym był naszą nadzieją, tak? To nie Rzym jest nadzieją chrześcijan. Wiadomo, że to znowu wrócimy teraz do sprawy księdza Kotlarza, bo też to warto powiązać. Wiadomo, że jeśli człowiek ma doświadczenie władzy, która programowo zwalcza Kościół, czy jest wrogiem ludzi wierzących, to w sytuacji, gdy pojawia się władza, która przynajmniej zewnętrznie deklaruje się jako jakoś przyjazna chrześcijanom, w sposób naturalny ludzie wierzący za tą władzą podążają. Ale historia pokazuje i też historia najnowsza i współczesne dzieje, że zbytnie pokładanie nadziei, takie czasami graniczące wręcz z idolatrią, dokończy się często źle.
1: Ufać powinniśmy Bogu, a władcy ziemscy wszyscy są w większym czy mniejszym stopniu ułomni.
2: Tak, najlepszy przepis na rozczarowanie to jest pokładanie ufności w książętach, tak? Czyli to jest to, przed czym przestrzega nas Augustyn, ale przestrzega. I jego listy pokazują, jak sobie radzić na przykład z różnymi rozłamami, które się dzieją w Kościele, które działy się wtedy i które mają miejsce
1: pewno
2: dzisiaj.
1: Będą się działy do końca istnienia
2: do
1: Kościoła
2: końca.
1: W tej formie.
2: Z nazistami na przykład, czy z pelagianami. To są rzeczy, które się powtarzają w historii Kościoła.
1: Znów pozwolę się podzielić i z panem redaktorem, i z naszymi słuchaczami osobistym doświadczeniem ze świętym Augustynem i z tłumaczeniem świętego Augustyna. Ja miałem 6 lat dobrego, naprawdę dobrego lektoratu łaciny i na drugim roku studiów, jako, powiedzmy, zaliczenie semestru miałem tekst De Doctrina Christiana, właśnie świętego Augustyna. Ja podchodziłem do niego tak spokojnie, czytam. Im bardziej czytam, tym bardziej baranieję, bo no niby to jest łacina, ale ja nic nie rozumiem. Jakieś dziwne koniugacje, niespotykane we wcześniejszych tekstach, ale to była tak. Po pierwsze, łacina IV wieku, zupełnie inna niż Cezar, niż łacina ta klasyczna. Poza tym ważne pojęcia teologiczne, filozoficzne i naprawdę tłumaczenie świętego Augustyna nie jest proste, tak? To nie jest komentarii De Bello Gallico Juliusza Cezara, gdzie właściwie można po jakimś czasie już bez słownika tłumaczyć. Także chylę głowę przed tym dziełem. Ale co jeszcze znajdziemy ciekawego w najnowszym magazynie?
2: Na pewno warto zwrócić uwagę na rozmowę, polecam swoją własną rozmowę z księdzem kardynałem Grzegorzem Rysiem, z którym rozmawiam o otwarciu archiwum krakowskiego, które przez ostatnich parę lat było zamknięte dla badaczy i dla dziennikarzy, w tym momencie zostało otwarte. Jest to rozmowa z jednej strony, dlaczego dla historyka jest to coś tak ważnego, jak dla naukowca zajmującego się badaniem wszelkich innych dziedzin obszarów rzeczywistości. Generalnie teza jest taka, że historyk bez dostępu do archiwum jest historykiem niewidomym, ale z drugiej strony stawiam takie pytanie, czy my czasem nie przeceniamy tak zwanej prawdy akt, to znaczy no mamy świadomość, że akta też tworzyli określeni ludzie, którzy mieli określoną wiedzę, no pewne swoje własne wrażliwości, nie zawsze mieli dostęp do wszystkich najgłębszych motywacji, które stały za decyzjami poszczególnych ludzi. No więc pytanie, czy ta prawda akt nie jest trochę przereklamowana. Ksiądz kardynał, zarazem znakomity historyk, słusznie mówi, że no mamy przecież coś takiego, każdy historyk wie, że jest krytyka źródeł, tak? I potrafi sobie z takimi nieścisłościami czy wątpliwościami poradzić. Myślę, że to jest bardzo ważna rozmowa też w kontekście tego, o czym powiedzieliśmy na samym początku, że historia, również historia Kościoła, a może nawet przede wszystkim, ja bym powiedział, historia Kościoła nie może być mitologią. Nie może być... Ja zawsze jak, no, czytając Ewangelię, czytając listy w Nowym Testamencie, czy nawet same dzieje apostolskie, mam takie poczucie, że my gdzieś, opisując późniejsze wieki chrześcijaństwa, późniejsze wieki historii Kościoła, zupełnie odeszliśmy od tego stylu, który mieli autorzy natchnieni. Tam nie było żadnej autocenzury. Tam, gdyby autorzy natchnieni nie napisali o zdradzie Piotra, o zaparciu się Piotra, o zdradzie Judasza i tak dalej, mielibyśmy też ugładzoną wersję początków historii Kościoła. Wydaje mi się, że historię Kościoła też tak trzeba uprawiać, z całą świadomością tego, i o tym również jest ta rozmowa z kardynałem Rysiem, że jest też coś takiego jak dobre imię. To znaczy bardzo łatwo czasami rzucić pewne oskarżenie i ono już, to oskarżenie funkcjonuje niezależnie od tego, jak się później potoczą losy badań nad rzeczywistymi wydarzeniami. Więc dobre imię jest pewną wielką wartością i dlatego jest na przykład coś takiego jak tajemnica archiwalna. Tak, 50 lat po wykonaniu danego dokumentu, w przypadku archiwów kościelnych, można do takiego dokumentu zajrzeć i się nim zajmować. Więc to są takie, no, ważne wątki. Z jednej strony otwartość i konieczność pisania prawdy, z drugiej strony dbałość o dobre imię osób, również tych, które mogą być o coś oskarżone, a trzecie to pewien taki dystans też do tak zwanej prawdy akt. Myślę, że warto też przeczytać tekst pana profesora Rafała Łatki o dziennikach prymasa Wyszyńskiego, który pisał przez 33 lata. I to jest też taka ciekawa rzecz, bo w tych dziennikach znajdujemy między innymi takie zdanie, cytuję z głowy, ale mniej więcej sens taki będzie, że dziś w Polsce, pisał wtedy kardynał Wyszyński, nie ma potrzeby prowadzić jakiejś szczególnej walki z komunizmem, bo komunizm zwalcza sam siebie. Myślę, że to też w kontekście tego, o czym mówiliśmy w przypadku księdza Kotlarza, że z jednej strony wyciągamy pewne rzeczy, pokazujemy, jak ta władza działała, ale to nie jest tak, że odpowiedzią chrześcijańską, trzymam się trochę tego, o czym pisał kardynał Wyszyński, jest programowo walka z komunizmem. Dlatego, że ten komunizm zdaniem prymasa Wyszyńskiego zwalcza sam siebie.
1: No i w końcu przewrócił się o własne sznurowadła komunizm.
2: Dokładnie.
1: Może
2: tak,
1: nie do końca tak, jakby sobie prawi Polacy życzyli, ale wywalił się sam o własne sznurowadła. Ja bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej rozmowy.
2: Ja również bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I cóż, ufam, że za jakiś czas znów będzie okazja do porozmawiania o tematach historycznych. Do usłyszenia, panie redaktorze.
2: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Kalejdoskop historyczny.
3: To była powtórka programu. She's crazy like a fool.

będę stać spokojnie, gdy to co dobre płonie. Nie tędy droga, nie tędy droga.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Piotr szedł po falach jeziora, choć było to przeciwko prawu ciążenia. Szedł, bo patrzył w oczy Chrystusa, gdy zwątpił, gdy stracił z mistrzem osobisty kontakt, zaczął tonąć i spotkał go wyrzut: czemu zwątpiłeś? Czemu zwątpiłeś małej wiary? Na przykładzie Piotra widzimy, jak ważna jest w życiu duchowym osobista łączność z Chrystusem, którą trzeba ciągle odnawiać i pogłębiać. W jaki sposób to czynić? Przede wszystkim przez modlitwę. Moi drodzy, módlcie się i uczcie się modlitwy. Czytajcie i rozważajcie Słowo Boże. Umacniajcie więź z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. Zgłębiajcie problemy życia wewnętrznego i apostolstwa w młodzieżowych wspólnotach, zespołach, ruchach, organizacjach kościelnych, których jest teraz wiele w naszym kraju.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej i supliki, czyli próśb do Matki Bożej Pompejańskiej. Plac Bartola Longa przed Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Pompejach. 8 maja 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, Maryja jest zarazem Matką Boga, Teotokos i Matką Kościoła. To wielka tajemnica. Wszystko dokonuje się mocą Ducha Świętego, który osłania Maryję i czyni płodnym jej dziewicze łono. Ten moment dziejów ma w sobie słodycz i moc, które pociągają serce i prowadzą je ku tej kontemplacyjnej wysokości, gdzie rodzi się modlitwa Różańca Świętego. Modlitwa ta powstała i rozwijała się stopniowo w drugim tysiącleciu. Zapuszczała korzenie w historii zbawienia i właśnie w pozdrowieniu anielskim skierowanym do dziewicy znajduje jakby swoje preludium. Zdrowaś Maryjo. Powtarzanie tej modlitwy w różańcu jest niczym echo pozdrowienia Gabriela. Echo, które przetrwało przez wieki i kieruje spojrzenie wierzącego ku Jezusowi, widzianemu oczami i sercem Matki. Jezusowi adorowanemu, kontemplowanemu, przyswajanemu w każdej ze swoich tajemnic, abyśmy wraz ze świętym Pawłem mogli powiedzieć: teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Poprzedzona proklamacją Słowa Bożego, osadzona między Ojcze Nasz i chwała Ojcu, powtarzana w Różańcu Świętym modlitwa Zdrowaś Maryjo, jest aktem miłości. Czyż nie jest właściwe miłości powtarzać bez znużenia: kocham Cię? Akt miłości, który na paciorkach różańca, jak dobrze widać na obrazie maryjnym tego sanktuarium, prowadzi nas z powrotem do Jezusa i ku Eucharystii, źródłu i szczytowi całego życia chrześcijańskiego. Był o tym przekonany święty Bartolo Longo, gdy pisał: Eucharystia jest żywym różańcem, a wszystkie tajemnice odnajdują się w Najświętszym Sakramencie w formie czynnej i żywotnej. Miał rację. W Eucharystii wszystkie tajemnice życia Chrystusa odnajdują się niejako skoncentrowane w pamiątce Jego ofiary i w Jego realnej obecności. Różaniec ma oblicze maryjne, ale serce chrystologiczne i eucharystyczne. Jeśli liturgia godzin wyznacza rytm uwielbienia Kościoła, to różaniec wyznacza rytm naszego życia, nieustannie prowadząc je z powrotem do Jezusa i do Eucharystii.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 24 maja 2025 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej.
3: Diakoni umocnieni darem Ducha Świętego mają pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich. Posługa miłości wyraża się w spróbowaniu czynności liturgicznych w czasie mszy świętej, możliwości udzielania chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Jednakże przede wszystkim diakoni, ściśle związani z ołtarzem Chrystusa w imieniu biskupa, mają spełniać dzieła miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich powinien stawać się sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Moi drodzy, Słowo Boże na dzień dzisiejszy przypomina nam, jakimi przymiotami mieli się wyróżniać ci, którzy byli pierwszymi diakonami. Wróćmy jeszcze raz na chwilę do tych słów, które zostały nam zostawione. Wsłuchajmy się w to, czym kierowali się apostołowie. Uważajcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie.
1: Dobre słowo pasterzy.